0: pić? Nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

Zajczy to na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy. Biżuterii, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję z

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga.
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: I po reklamie. SK Szczecinek News.
3: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. Dobry humor potrafi rozładować napięcie, poprawić nastrój i sprawić, że nawet zwykła historia staje się świetnym materiałem na scenę. Dziś zaglądamy za kulisy stand-upu, czyli świata, w którym liczą się spostrzegawczość, dystans do siebie i umiejętność rozbawienia publiczności. Krzysztof Baziuniak porozmawia z Damianem Wikingiem Usewiczem, szczecińskim komikiem i stand-uperem. Będzie o początkach jego scenicznej przygody, pracy nad żartami, ale także o szczecińskiej lidze stand-upu. Jak wygląda stand-up od kuchni i co sprawia, że publiczność chce wracać po więcej? O tym już teraz na naszej antenie.
4: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak w dzisiejszym eskowym studio. Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer, organizator imprez komediowych i przede wszystkim, w moim mniemaniu, założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-up. Witaj.
5: Cześć. Fajnie, pierwszy raz faktycznie słyszę, jak masz nazwisko.
4: Usłyszałeś moje nazwisko.
5: Tak. Jedno sprostowanie, nie jestem założycielem Szczecińskiej Ligi.
4: O, no i już możemy zacząć rozmowę od tego.
5: Nie jestem założycielem.
4: Widzisz, a ja założyłem, że jesteś założycielem.
5: Nie, ja to ciągnę, wiesz co, ja to ciągnę ten projekt, bo on trochę się przykleił. Mm. Jak chyba ostatnio, jak się umawialiśmy na to, że będziemy rozmawiać, zacząłem się zastanawiać, ile czasu to już trwa.
4: No właśnie, to zacznijmy od tego, ile czasu to trwa i jak wyglądał początek tej ligi.
5: To zacznijmy od tego, że trwa to chyba już ponad 10 lat.
4: A wiesz, że tak przygotowałem się, sprawdziłem, ale no, to w sumie na twoim opisie na Insta, że jesteś komikiem od 10 lat.
5: Nie, to,
4: nie wiem, czy aktualizowałeś.
5: To w ogóle, nie, no to nie.
4: To czas na aktualizację.
5: Słuchaj, to ten tekst był zrobiony 10 lat temu.
4: To już wiesz, że warto zaktualizować.
5: Ja generalnie komedią zajmuję się od prawie 20, od niemal 20 lat. I w ogóle mój pierwszy występ stand-upowy to był, nie wiem, 17 lat temu. Taki pierwszy, jak sobie przypomnę, takie pierwsze wyjście solowe na scenę. Natomiast liga jest koło 10 lat, wydaje mi się. Musielibyśmy poszperać na fanpage'u, ale wiesz, jak to dzisiaj wygląda.
4: No jasne, no.
5: Więc
4: to jest taki zamysł, że człowiek ma, a sprawdzę, kiedyś uporządkuję
5: tak,
4: to.
5: Tak, tak, tak. I lecisz, wiesz, scrollujesz i przy 6 roku stwierdzasz, nie, no dobra.
4: Nie dzisiaj.
5: Jak ktoś będzie pytał, to powiem, że dawno.
4: No, tak.
5: No, więc wydaje mi się, że koło 10 lat. Natomiast nie ja jestem założycielem i nie ja w zasadzie jestem pomysłodawcą Szczecińskiej Ligi Stand-up.
4: No to strasznie, jak to wyglądało, bo sam jestem
5: ciekawy. Pamiętasz, kiedyś było coś takiego, taka seria imprez jak Stand-up Szczecin.
4: Tak.
5: I to były pierwsze w Polsce imprezy stand-upowe.
4: Pierwsze w Polsce, czyli Szczecin jest kolebką takich imprez.
5: Pierwsze, tak. To były pierwsze regularne wydarzenia organizowane z komikami spoza jak gdyby Szczecina i to się nazywało Stand-up Szczecin. I... jak gdyby Szczecińska Liga Stand-up została założona przez Bartka, Jezus, Bartek, jak miał nazwisko? Bartek Marciniak.
4: Żeby zaraz nie pomylić, nie?
5: Tak, właśnie sprawdzę sobie. I Bartek, tak, no dobrze pamiętam, Bartek Marciniak razem z Waldkiem Kulpą zorganizowali coś takiego jak Szczecińska Liga Stand-up. I to jak gdyby przez pierwszy sezon to była trochę konkurencyjna impreza do tej naszej imprezy.
4: Okej.
5: Okay. Oczywiście przez pierwszy sezon ligi, nie? Bo ona powstała chyba 2 albo 3 lata po tym, jak my założyliśmy i robiliśmy pierwszą imprezę ze stand-up Szczecin. Mhm. No i Bartek to robił. Robił to z jakimiś tam mniejszymi lub większymi sukcesami. I to było tak, że ja się rozstałem w pewnym momencie z kolegami ze stand-up Szczecin. No, gdzieś tam nie było nam po drodze. Mhm. Inne wizje mieliśmy w ogóle rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No, wiesz, to było tyle lat temu, że to podejrzewam, że byle pierdnięcie mogło spowodować tak, to, tak, że stwierdziliśmy, że jednak nie. I ja dostałem w zasadzie propozycję od Bartka, żebyśmy robili ligę razem. Mhm. No i trochę, wiesz, trochę po złości kolegom z poprzedniej organizacji.
4: To nie dość, że pierwsza, że ci przerwę, to nie dość, że pierwsza akcja taka w Polsce, to tutaj już konkurencja na początku.
5: Tak, trochę
4: to tylko w Szczecinie chyba.
5: Tak, trochę, ale wiesz co, ale no... To trochę wyszło właśnie, trochę wydaje mi się po złości, trochę też było tak, że ja odchodząc z tego scena w Szczecin, ja nie chciałem do końca organizować. Nie, ja się chyba wolałem skupić może na występowaniu. Mhm. No gdyby nadal mówimy, że to było te paręnaście lat temu, nie? Mhm. Więc tu jeszcze nic nie było jakiegoś takiego klarownego i tak dalej. No ale stwierdziłem, kurczę, skoro mamy propozycję, to tak zróbmy, nie? Mhm. No i z Bartkiem poprowadziliśmy kilka sezonów z dużymi sukcesami, w sensie, wiesz, my sprowadzaliśmy fajnych komików, zrobiliśmy mój roast wiele lat temu, na którym wystąpił na którym nawet wystąpił Lotek, będąc jeszcze kolegą Karola Modzelewskiego.
4: Ale no to już kurczę, no to naprawdę ciekawostka niezła.
5: No wiesz, no to na tych naszych imprezach w zasadzie zaczynali
4: Czyli
5: wszyscy.
4: Wy od razu zaczynaliście od tego, żeby ściągać.
5: My od razu, tak, to było założenie takie, że...
4: To nie było tylko lokalnie.
5: Nie.
4: Z rozmachem.
5: Założenie było takie, że zaczęli się już pojawiać ci komicy. Gdzieś tam zaczęli już występować. Wcześniej jeszcze przed stand-up Szczecin gdzieś tam jakieś takie pojedyncze imprezy robili koledzy, pamiętam. Natomiast wiesz, no komików nie było za wiele do występowania. Nie? Pamiętam, że właśnie była jakaś taka pojedyncza, czy dwie imprezy może zrobione, natomiast stand-up Szczecin był jak gdyby imprezą regularną. Z założenia miesiąc w miesiąc miał się pojawić jakiś tam gość. No i wiesz, no to były takie czasy, że my wszyscy zaczynaliśmy. No ja pamiętam, jak wiesz, na scenie, na którejś imprezie występował Pacześ, który był razem z kolegami ze stand-up Łódź, jeszcze był najgorszy ze stand-up Łódź. Wiesz, z trójki. Więc tak naprawdę przez moje sceny, moje imprezy, czy nasze, w sensie mojej kolegów, ale później moje samemu, przewinęli się w zasadzie wszyscy. Mm-hmm. W zasadzie wszyscy, których dzisiaj możesz oglądać, a ja przewinęło się też jeszcze paru takich, których już nie możesz oglądać, a i tak byli dobrzy. Mm-hmm. No i właśnie. No i później Bartek wyprowadził się ze Szczecina, ten założyciel szczecińskiej ligi stand-up. Ja nie pamiętam, czy po dwóch, czy po trzech sezonach, czy to był drugi, czy trzeci sezon ligi, no ale wyprowadził się. Mm-hmm. No i ta liga tak została. Wiesz co?
4: Jak kula u nogi?
5: Nie, tak trochę zostało na zasadzie, znaczy wiesz, tu bardziej została nazwa, nie? Bo jak gdyby ja cały czas organizowałem wydarzenia. No i stwierdziłem, że skoro już jest ta nazwa tej szczecińskiej ligi stand-up, no to niech sobie będzie. Bo w ogóle założenie, dlaczego to się nazywało Szczecińska Liga Stand-up? No bo to miała być liga. Mm-hmm. Tak? Czyli że
4: open mic'i?
5: Mieliśmy robić open mic'i, jak gdyby, żeby ci lokalni komicy, i to przez początek tak było, nie? Na początku, że lokalni komicy gdzieś tam sobie raz na dwa tygodnie, wiesz, raz w miesiącu, przez cały rok spotykają się, zbierają punkty, wygrywają nagrody, no generalnie liga.
4: No liga, no.
5: No, no. Ale to jak gdyby umarło śmiercią naturalną ze względu na ilość chociażby zawodników, ich nieregularność, no bo to też nie możesz nikogo zmusić, wiesz, czym zmusisz to nagrodą za 300 zł? Zmusisz kogoś, żeby miesiąc przygotowywał materiał.
4: Wiesz, wtedy 300 zł?
5: Nie, to nie aż tak. Nie. Inflacja tak, ale nie aż.
4: No bo
5: tak.
4: Nie, no co innego przyjść na imprezę i jakby jednorazowo zawalczyć o te trzy paki, tak. A nie tam się nagimnastykować.
5: 10 miesięcy, no. Wiesz, miesiąc w miesiąc po prostu szykować.
4: Nie, no to
5: coś,
4: faktycznie, okej. Okay.
5: No, więc nazwa została. Wiesz, nazwa została, został fanpage, zostali jacyś tam fani, w tym sensie jacyś tam, oczywiście to złe słowo, ale no i część tych fanów w ogóle jest do dzisiaj ze mną, to jest w ogóle fajne, no, nie? Że są fani, są ludzie, którzy chodzili na pierwsze ligi, są fani, którzy byli na pierwszych stand-up Szczecin i gdzieś tam się przewijają na tych moich imprezach, no ale wracając, no i ta liga sobie tak została i ja po prostu mam takie, no to skoro już jest.
4: No szkoda zrezygnować z czegoś, w to się włożyło pracę i jakieś ugruntowało się.
5: Tak, już. Ja już myślałem, wiesz, wielokrotnie myślałem o tym, czy nie zmienić nazwy na przykład tego, ale mam takie, ale po co z drugiej strony?
4: Ja rozumiem, to ja bym też, ja bym też zostawił.
5: Chociaż na przykład mam trochę problem z tym, że właśnie zaprosiłeś mnie i pierwsze pytanie, jakie zadajesz, to wiesz, że organizator Szczecińskiej Ligi Stand-up. Ja mam takie...
4: No właśnie.
5: Jaki organizator? Tu nie ma co organizować. W sensie, wiesz, ja mógłbym to nazwać spotkania...
4: Założyciel fanpage'u.
5: Nawet nie. Wiesz, nawet nie.
4: Nawet nie. Wiesz.
5: Ale to wiesz, to tak naprawdę te imprezy mogłyby się nazywać komediowe spotkania w piwnicy. No i jak gdyby to nadal będzie ten sam rodzaj wydarzenia, nie? Tym bardziej, że to przez te wiele lat trochę ewoluowało, nie? To już trochę nie ma... Jako liga, znaczy pod tym szyldem już raczej nie organizujemy występów innych komików. Ja oczywiście korzystam z tego fanpage'a, z tej marki, no bo jak ludzie widzą, że to jest to, no to jak gdyby z automatu już trochę kojarzą, że to jestem ja, nie?
4: Tak,
5: trochę też jest inaczej. Natomiast to już dawno się zatarło to, że organizujemy gdzieś tam regularnie co miesiąc występy innych komików, że jest liga i tak dalej. Teraz to trochę ewoluowało, że staramy się raz w miesiącu zrobić takiego lokalnego open mic'a. Mamy taką grupę kilku zaangażowanych, mniej lub bardziej, ale zaangażowanych osób w pisanie żartów, występowanie. No i robimy coś takiego trochę dla siebie też, żebym, wiesz, trochę też dla mnie na zasadzie, że ja mogę sobie wyjść, coś potestować, albo wiesz, poprowadzić imprezę, na jakieś żarty wpaść, później mam je do programu i tak dalej.
4: Tak.
5: Ale też koledzy i koleżanki, bo też są kobiety, też sobie wychodzą raz w miesiącu, testują sobie materiał, albo po prostu występują. Coraz więcej osób znaczy to też coraz więcej, to zawsze się zdarzało tak, że przyjeżdżał ktoś spoza Szczecina, więc teraz też powoli wracamy do tego, że zapraszamy ludzi, dajemy im znać, ej, słuchajcie, wpadnijcie, no daleko nie macie, słuchajcie, robimy imprezę. Tylko od niedawna w zasadzie to jest chyba drugi rok, kiedy robimy tę imprezę charytatywną. Mhm. To znaczy, że cały zysk z tej imprezy przekazujemy na jakiś tam cel charytatywny. Oczywiście cel oficjalny, sprawdzony.
4: Jasne.
5: Natomiast tak jak już rozmawialiśmy jakby poza anteną, to każdy z nas ma gdzieś tam, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, tak, czy ten kogoś, kto dla kogoś coś gdzieś tam zbiera. I my stwierdziliśmy, że z jednej strony było takie fajnie wspomagać, a z drugiej strony jest to trochę trywialne, natomiast też jest trochę prawdziwe. Wiesz, jak występuje 6-7 open micerów i przychodzi, nie wiem, 50 osób, to czym my się mamy dzielić?
4: No właśnie.
5: Nie? No wiesz, to co mamy, to każdy z nas wyjdzie, będzie miał stówkę w kieszeni, minus podatki, minus to, że tu wiesz, tu jakieś...
4: To jakaś... dopłacić trzeba będzie.
5: To wiesz, to tak jest, że robimy imprezę i tu jak ktoś miałby z nas na tym zarabiać, na tym występie, no to nie byłby zarobek, to wiesz. To byłoby takie na zasadzie, dobre. No.
4: A jak już to się zbierze, to faktycznie jest jakaś kwota,
5: to są, wiesz, to są kwoty rzędu, wiesz, od 1,5 do 2,5-3 tysięcy. No więc to nie są małe, wiesz, to po pierwsze, to jak gdyby, jeśli chodzi o charytatywność, to nie są ogromne kwoty. Nie, wiesz, nie jesteśmy fundacją jakąś zorganizowaną i tak dalej. Natomiast wiesz, jednorazowy strzał dodatkowo dla kogoś i jest fajnie, bo ludzie przychodzą, robią coś, mają możliwość zrobienia czegoś dobrego.
4: Mają poczucie, że
5: tak, za relatywnie niewiele.
4: No przychodzą się pośmiać i mogą pomóc.
5: I świetnie się przy tym bawią,
4: tak,
5: dlatego że oni tu nie płacą za bilet. Nie? Więc nie ma czegoś takiego, wiesz, zapłaciłem 3 dychy, baw mnie. Nie? Tu jest na zasadzie, dobra, dałem 3 dychy na akcję charytatywną, zobaczmy, co pokażę ci open.
4: I teraz ewentualnie mogę się pośmiać.
5: Tak, trochę. No, tym bardziej, że byłeś na paru open micach, to wiesz, że to jest różnie, nie? My testujemy tam żarty. Tam rzadko. No tam zdarza się czasami, zdarzają się dobre rzeczy, ale w większości przypadków przeważają rzeczy złe i bardzo złe. Natomiast nadal impreza jest w takim, wiesz, klimacie, że wszyscy mamy do siebie bardzo duży dla siebie mamy margines, wiesz, tolerancji. Wszyscy wiemy, że to testujemy te żarty. Ale często też zdarza się, że goście, jak gdyby przyjeżdżają, jak pierwszy raz przyjeżdżają, no to przyjeżdżają z gotowymi rzeczami już takimi, że kilka razy były testowane, one działają, bo oni chcą się pokazać
4: w nowym mieście, nie?
5: Wiesz, zdobyć doświadczenie na innej publiczności, sprawdzić, czy te żarty też zadziałają nie u nich lokalnie, gdzie, wiesz, lokalnie przychodzi mnóstwo znajomych, tylko gdzieś spoza, nie? Więc w ogóle imprezy chyba nigdy w życiu nie mieliśmy jakiegoś złego komentarza po imprezy. Może raz, może raz i to ja dostałem negatywny komentarz, że za dużo przeklinam, ale to chyba ktoś
4: przyjął. No właśnie, ale zdarza się często publiczność, która po prostu jest zniesmaczona i wychodzi? Dużo miałeś takich sytuacji przez te 20 lat? Nie.
5: Wiesz,
4: to chyba, jeżeli ktoś zabłądził i przyszedł...
5: Teraz? To jest w ogóle, jeżeli ktoś przyszedł i nie wie, na co przyszedł, to ja w ogóle nawet nie czuję wyrzutu sumienia. Mamy, wiesz, stand-up trwa 20...
4: No właśnie, ta świadomość powinna już być na takim poziomie...
5: Więc jeżeli ktoś kupuje bilety i nie jest w stanie sprawdzić, na jaką imprezę przychodzi i czuje się zbulwersowany po tym, co usłyszy, to ja zero wyrzutów sumienia. Nie, bo jak gdyby, wiesz, kiedyś jak nie było internetu, to że żeś głupek, to wiedziała tylko rodzina, nie? A teraz jak gdyby wiedzą wszyscy. Fakt, że zdarzyło nam się parę razy i to oczywiście, podejrzewam, nie była wina nikogo. Natomiast mieliśmy sytuację, gdzie chyba na pierwszy albo drugi występ charytatywny, który robiliśmy, właśnie ten open mic taki charytatywny, przyszło, słuchaj, no cały lokal, tam mieliśmy, nie wiem, około 70-80 osób. W tym starszą panią z nóżką. I ja do dzisiaj próbuję sobie...
4: Z wnuczką.
5: Ja do dzisiaj próbuję się zastanowić, jaki był proces jak gdyby decyzyjny.
4: Co się zadziało?
5: Natomiast wydaje mi się, że chodziło... Że mogły tu paść jak gdyby dwa sposoby mogło dojść do tego, że ta pani z tą wnuczką się pojawiła.
4: No to słucham.
5: No pierwszy to taki, że pani przeczytała występ charytatywny. I stwierdziła, chodź wnuczku, pójdziemy, pomożemy i tak dalej.
4: A jakiś nie było mnie tam, a łapie jakieś wyrzuty, jak zaczynasz o tym mówić, ale...
5: No ale wiesz, ja... mnie też, to jest, mówię, to jest jedna sytuacja, ja mam takie ojojoj.
4: No i jaka jest druga twoja teoria?
5: Druga moja teoria jest taka, bo wiesz, ta wnuczka, to nie jest tak, że ta wnuczka miała tam chyba z 10 lat, ona miała z 13, 14.
4: Chyba 30?
5: Nie, więc wydaje mi się, że to wnuczka powiedziała babci, że jest fajna impreza i ona chce iść.
4: No, nie? Ktoś komuś zaszkodził i...
5: Tak, natomiast ta pani, to było tak smutne, znaczy smutne, no w sensie ta pani wytrzymała bardzo grzecznie, wytrzymała do przerwy.
4: Ojaj, to no bardzo...
5: I dopiero w przerwie, która tam była po mniej więcej godzinie, wyszła. Najgorsze dla tej pani było to, że jak do tej pory, to był najbardziej obrazoburczy i hardkorowy i obleśny open mic, jaki do tej pory zrobiliśmy.
4: Mamy nadzieję, że tej pani się nie śni to po nocach.
5: Nie mam, ale stary, tam po prostu było, nie, z 6 komików i każdy, który wchodził, stary, to był coraz hardkorowszy. Więc domyślasz się, jakie tam tematy były poruszane. No. I ta biedna pani z tą biedną wnuczką przez godzinę siedziała i tego słuchała. Nie? No i później wyszła, a oczywiście wyszła, nikomu jak gdyby nie robiąc wyrzutów i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast to było takie trochę ojojoj.
4: No, ale...
5: Natomiast resztę mam, jak gdyby, reszta, no jesteśmy dorośli. Po tylu latach powinniście wiedzieć, na co przychodzić.
4: Dokładnie. No ale właśnie mimo tego, że mimo tej świadomości, która no, powinna być w ludziach, którzy idą na takie wydarzenia, no to tutaj akurat no dobrze, ta pani była przypadkiem. Ale mimo to wyrzuty miałeś?
5: Raczej nie.
4: Jesteś osobą wrażliwą?
5: Jestem osobą wrażliwą.
4: Bo tak
5: ale
4: myślałem.
5: Płacę za to 200 zł tygodniowo, żeby się nie przejmować wszystkim. To jestem, natomiast no, co ja mam zrobić?
4: No nie, właśnie wiesz, to nie jest twoja wina.
5: Wiesz, prawda,
4: nie?
5: Jest taka, prawda jest taka, że ja tę panią zobaczyłem dopiero jak wychodziła.
4: Nie? Dotarło do ciebie.
5: Tak, dopiero, że jak gdyby, aha, wiesz, bo wbrew pozorom, bo to jest tak, dużo u mnie na występach, jak ja gram ze swoim programem, to zresztą w nowym programie mówię to, jak będzie w necie za, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie, jak go wrzucę, to tam jest taki początek, że ja bardzo lubię seniorów na moich występach.
4: Okay.
5: Uwielbiam. Dlaczego? Bo oni już przychodzą świadomie. I ja mam nawet taki żart, niestety nie mogę go powiedzieć na tej antenie, ale ja uwielbiam, bo oni mają pewną cechę, której my jeszcze długo nie będziemy mieli.
4: Jaką?
5: Oni już mają wywalone, stary, na wszystko. Oni już
4: widzieli
5: wszystko, słyszeli wszystko. Wiesz, jak ja mówię penis, nie? To publiczność wyobraża sobie penisa. Nie? A osoba starsza, jaki, który, czyli...
4: No, faktycznie.
5: Tam nie ma zero zaskoczki. Oni przychodzą po to, żeby się dobrze bawić. Jeżeli są dobre żarty, są historie, które oni znają większość, to oni naprawdę się dobrze bawią.
4: Nawet się mogą utożsamiać.
5: Tak. Więc ja na przykład już kiedyś było tak. Było tak kiedyś, że faktycznie jak przychodziły osoby starsze, to było wiadomo, że tu jest błąd z Matrixa, nie? No. Że tu czarny kot przebiegł drogę, wiesz, pojawiło się déjà vu i ci państwo tu być nie powinni.
4: Tak.
5: I co robiłem najczęściej? Najczęściej po prostu do nich podchodziłem i z nimi rozmawiałem. Czy są świadomi tego, że to jest stand-up, że my będziemy mówić dużo o seksie, może być tak, że będziemy przeklinać. I jeżeli oni byli świadomi, to tak, spokojnie, my wiemy. Okay. Często pada tak, jesteśmy fanami, to spoko, a czasami padało takie, to my nie widzieliśmy. Więc normalnie zwracaliśmy za bilety, jak gdyby...
4: Tak?
5: Tak, super. No bo to, wiesz, no bo to nie jest niczyja wina, że trafił w miejsce, do którego nie chciał.
4: Jak to brzmi, nie?
5: Więc wiesz, taka para osób, nie, starszych, która trafiła na stand-up zupełnie przez przypadek, może być problemowa, jeżeli każesz im zostać.
4: No tak. A po co kogoś trzymać na siłę?
5: Dokładnie. Więc wiesz, lepiej oddać te, nie wiem, 60, 70, 80, 100 zł za te bilety, wiedząc, że i tak,
4: no tak
5: jest to sprzedane, i nie ryzykować tego, że ci państwo po 2 żartach ostentacyjnie staną i wyjdą.
4: To byłoby chyba gorsze niż buczenie, może. Nie, żartuję, oczywiście, ale...
5: To by pokazywało, że coś jest nie tak, nie? To zaburza trochę jak gdyby całą imprezę, więc ja oddawałem za bilety spoko, natomiast to mi się zdarzyło, wiesz co, kilka razy.
4: No jasne, no.
5: A tak to najczęściej ci seniorzy, znaczy ja mówię seniorzy, no bo nie wiem, jak określić kogoś, kto jest, nie wiem, ma 60, 70 lat. No.
4: Szczerze, seniorzy.
5: Raczej nie, no, stary, ja mam 40. Nie, no chodzi mi po prostu, nazwijmy to pokolenie jak gdyby naszych rodziców, nie?
4: Okay.
5: I dziadków. Mm-hmm. Ale coraz częściej oni przychodzą. Ja mam mnóstwo fanów w tym wieku. I ja strasznie lubię, jak oni przychodzą, bo to jest naprawdę, oni się naprawdę bawią. W sensie biorą na klatę wszystko, słuchają, rozumieją żarty, wchodzą w te żarty do końca. Nie mają postawy właśnie, wiesz, baw mnie, nie?
2: SK Szczecinek.
4: No dobrze, porozmawialiśmy o seniorach, ale no też jakby to nie brzmiało, problemem są, znaczy nie są dzieci, problemem jest obecność bardziej, może inaczej, problemem są rodzice, którzy przyprowadzają dzieci na takie wydarzenia, bo wiem, że często jak organizowaliście wydarzenia, gdzie wstępie był wolny i tam każdy mógł z bomby po prostu przyjść, zawsze jest informacja, żeby nie przychodzić z dziećmi, to jakby to jest nakaz, a mimo to podejrzewam, że często się zdarzali. Co w takim wypadku?
5: Wiesz, to zależy...
4: Cięższy temat.
5: Nie. Słuchaj, to zależy na którym etapie jak gdyby mojego życia, nie? W tym sensie, że...
4: To może skupmy się na tym czasach, gdzie ta świadomość, tak jak rozmawialiśmy, powinna być wysoka.
5: No powiedzmy, jak to się zaczęło w ogóle.
4: Dobrze.
5: Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, tak, znaczy inaczej, no stand-up jest generalnie dla, ja zawsze mówię, dla osób dorosłych, tak? Nie chodzi o metrykę, bo możesz mieć 16 lat i jak gdyby kumać to, o czym mówimy. Natomiast każdy z nas ma jak gdyby programy o zupełnie innej tematyce i tak dalej. I na przykład ja już wiem po tylu latach, że jak gdyby moja publiczność to jest takie 30-45 i wyżej. Na moje występy, jak przyjdzie 18-latek, to on kompletnie, no on będzie kumał, o czym ja mówię, on będzie rozumiał, co ja mówię. Tylko tam dla niego nie będzie komizmu, bo on albo tego nie przeżył, albo dla niego to jest jakaś taka abstrakcja, wiesz, jak ja mówię o dzieciach na przykład, nie? O problemach wychowawczych z dziećmi. Albo, nie wiem, o jakichś tam problemach w długoletnim małżeństwie. No to 18-latek nie ma zielonego pojęcia, o czym...
4: Tak,
5: bo wiesz, dla nich związek to jest łubu-dubu od rana do wieczora.
4: No tak.
5: Wiesz, dodatkowo impreza, tu rodzice dadzą kasę, tu coś tam, nie? I pierwsze imprezy, jak zaczęliśmy robić, to oczywiście zawsze jest informacja, że impreza jest dla osób dorosłych. Co dla mnie jest jednoznaczne z tym, że jak masz dzieci, to nie przychodzisz z tymi dziećmi.
4: No bo prosi się nie da.
5: Tam,
4: no,
5: tam nie ma napisane, nikogo, że impreza dla osób pełnoletnich lub dla tych, którzy mają pozwolenie rodziców.
4: Tak. No, może takich. No nie, jest jasno powiedziane.
5: No i to było przez pierwsze tam sezony komunikowane. Tak na zasadzie, no jest komunikowane, jest napisane, jak zawsze. Wiesz, jest napisane, kto nie przeczytał, jego problem i tak.
4: No tak, tak.
5: Natomiast nagle się okazało, że tych dzieci przychodzi od gromu. I to do tego stopnia, słuchaj, że no mam historię, jak dwóch tatusiów przyszło sobie na wyspę któregoś razu. Dzieci się bawiły przy scenie. No i póki, wiesz, trwała próba i tak dalej.
4: Duża piaskownica,
5: wyspa. Tak, jakby spoko, nie? No ale w pewnym momencie ja mówię, słuchajcie, to jest ten moment, kiedy warto zabrać dzieci, za pół godziny zaczynamy imprezę stand-upową, ona jest tylko dla dorosłych. Jak gdyby, jeżeli zostaniecie z dziećmi, robicie na własną odpowiedzialność, natomiast to nie jest fajne, żeby one słuchały tego, o czym my mówimy. Po prostu będą się nudzić, bo to z tymi dziećmi, to clue nawet nie jest takie, że one usłyszą coś, czego nie powinny. Bo one i tak w większości tego nie zrozumieją. No usłyszą co? Przekleństwo? Jedno? Nie wiem, 10? W domu słyszą ich pewnie więcej.
4: No właśnie.
5: Bardziej problem jest, z mojego punktu widzenia, organizacyjny. W tym sensie, że dziecko skupia uwagę na 3 minuty maksymalnie. Jeżeli rodzic przychodzi z tym dzieckiem i chce sobie posłuchać, to dziecko po 3 minutach się nudzi. Bo dla niego to nie jest nic fajnego. Tak? No się nudzi. A jak się nudzi, to zaczyna się wiercić. Jak się zaczyna wiercić, zaczyna robić mamo, tato. Tak? Jak nie ma reakcji, to zaczyna chodzić.
4: A to może wybić z rytmu komika.
5: No oczywiście, ale to wiesz, to jeszcze komika to tam luz. Wiesz, bo my na stand-upie jesteśmy kilka razy w miesiącu. Oni raz w miesiącu. Więc dla nas to jest takie, dobra, coś tam nie reagujemy, albo reagujemy raz i
4: coś
5: tyle.
4: Tam można, nie?
5: Ale przeszkadza wszystkim w koło. Bo nie dość, że to dziecko w sensie przeszkadza, bo jakieś hałasy, ruch i tak dalej, to jeszcze ci ludzie są skrępowani tym, że jest tutaj dziecko, a oni właśnie słuchają dowcipów. Wiesz.
4: Ty to psychologicznie bardzo rozkminiłaś.
5: Tak. Ale to nawet nie jest kwestia rozkminy psychologicznej, tylko to widać, jak występujesz, wiesz, jeździsz i tak dalej, to widać. Ludzie się wstydzą,
4: Śmiać się z wulgarnych rzeczy, że dziecko obok.
5: Tak, po drugie ludzie wstydzą się na przykład przeszkadzających osób. Nie? Jest jakiś taki społeczna odpowiedzialność.
4: No ja mam coś takiego.
5: Tak. A teraz wyobraź sobie w małych miejscowościach, gdzie często jest tak, że my jedziemy do jakiejś małej, naprawdę małej miejscowości, stary. I zdarzają się jacyś, wiesz, nawaleni już, bo przecież to jest wydarzenie. Przyjeżdżają artysty. Jedziemy, nie? I wiesz, jest mnóstwo fajnych ludzi w tych. Oni są bardzo wdzięczni. W sensie to jest
4: też
5: świetna,
4: tak myślę, że jest taka świetna, że jest wdzięczność zawsze w mniejszych miejscowościach.
5: Natomiast jest ten drugi biegun, który jest dużo bardziej wyraźny niż właśnie w dużych miastach. Nie? Czyli o coś się dzieje, no to są te, ja to się śmieję, że ten nowobogackie. No. Jest moment, żeby się pokazać, wiesz, kupić bilety, podjechać nową BMW, wiesz, tu, ten i i oni najczęściej to są ci ludzie, którzy bardzo mocno przeszkadzają w tych występach.
4: Słoma z butów, mówiąc
5: tak,
4: pokrótce.
5: I niesamowicie widać, jak reszta tych ludzi się za nich wstydzi, bo ona ich zna z imienia, nazwiska. gdzie mieszkają, kim są i tak dalej, nie? I nagle przyjeżdża ktoś, nie? Ktoś taki przychodzi na występ, no i jest burakiem na tym występie, nie? A ci ludzie nas traktują trochę jak takie, wiesz, bardzo często ja słyszę, o Jezu, dzięki, że wam się chciało do nas przyjechać. Ja już pomijam ten, na zasadzie, no spoko, płacicie. Ale wiesz, ale jest takie fajnie, że o, fajnie, że przyjechaliście. No i nagle masz, wiesz, trzech buraków, którzy psują tą imprezę. I oni nie psują mi, bo ja wiem, co powiedzieć. Ja wiem, co, wiesz, ja mogę z nimi stać godzinę.
4: Ty jako komik umiesz odpowiedzieć, zahaczyć, spontanicznie zareagować.
5: Ja mogę godzinę z nimi stać i ich cisnąć tam, wiesz, od najgorszych, a w ostateczności, jak już, wiesz, będę widział, że to jest hardcore, to ich po prostu wywalę z sali. Ale to, wiesz, ja nie jestem dla takich buraków tam, tylko jestem dla tych ludzi, którzy kupili bilet.
4: I są wdzięczni.
5: Tak, i chcą posłuchać. Nie? No i mnóstwo, miałem sytuację, stary, że ja z 9 osób wrzuciłem jednorazowo z występu.
4: Tak?
5: Tak, i to tak...
4: Sam osobiście, prywatnie?
5: Tak, sam osobiście, prywatnie stanąłem, powiedziałem, że, wiesz, powiedziałem pierwszy żart, drugi, trzeci. Fakt, że to było tak, że oni występowaliśmy w dwójkę, ja występowałem jako drugi, na pierwszym komiku, stary, godzinę. Po prostu, ale to był tak, to była ekipa, stary, która przyszła chyba, nie wiem, w 6 czy 7, czy może 8 osób i każdy z nich usiadł gdzie indziej. I oni, wiesz, padał żart i oni do siebie, ej, ty, Krzychu, pamiętasz? Jak Bartek, Bartek miał tam samo, ty! I on, wiesz, i oni między sobą, stary, po całej sali, na sali ze 120 osób. I oni przez godzinę. I nic tam nie działa, wiesz, hardkorowe zaczepianie, grzeczne proszenie, nic tam nie działa. No i jest przerwa, no i mój znajomy schodzi, jest wściekły, stary, jak osa. Jest po prostu nie będę mówił, jak bardzo wściekły jest, domyślacie się, jak jest wściekły. I ja decyduję, palimy sobie fajeczkę i ja mówię, stary, robimy tak, ja nie reaguję, po prostu. Nie będę ich zaczepiał, znudzi im się. No i ja wychodzę, pierwszy żart, oni swoje.

0: Sytuacji fajnie się wraca.
1: Tak, jak się opowiada, to ja pamiętam, że jak oni faktycznie wstali i wściekli, wiesz, wściekli, bo tak jak mówisz, zawstydzeni i tak dalej. Ktoś im, wiesz, śmiał zwrócić uwagę, przecież stand-up na tym polega, wiesz, uwielbiam to słuchać, ale stand-up przecież na tym polega. Ja mam taki, tak, stand-up polega na tym, że przychodzicie i mi przeszkadzacie. No. Gdyby, tak, to faktycznie, nie? No tak samo jak balet, też na tym polega, żeby oglądać ten panów w lajkrach. No to jest jak gdyby jedyna rzecz, którą ja na balecie widzę, więc nie mogę się powstrzymać, po prostu nie umiem inaczej patrzeć na to. I oni wychodzą i atmosfera jest tak stary gęsta, że tam mógłbyś zawiesić kurtkę, jest obraz jest Van Gogha, stary jest cisza, ale wiesz, sala, bardzo fajna sala, mega fajna sala, ciemno, troszkę nadymione, wiesz, tylko jedno światło na scenę, klimat. I ja stoję na tej scenie i ja tych ludzi w większości nie widzę.
0: No tak.
1: Ale ja wiem, jakie oni mają miny, nie?
0: I ty słyszysz, jakie mają.
1: Tak. Stary, no to można, tą ciszę można było kroić i rozdawać ludziom w gratisie. I już jak gdyby powiedzieć, dziękuję, tyle ode mnie, do widzenia, nie? I ja mówię, ja mam w głowie takie, Jezus, przecież ja teraz muszę dokończyć jeszcze godzinny występ, nie? I mam takie, co, ciężko będzie was teraz podnieść, nie? I jakaś babka w pierwszym rzędzie, no ciężko, ale spróbuj. I po tym, jak gdyby występ, mega fajnie, wszystko już wchodziło i tak dalej. I ludzie podchodzili do mnie i dziękowali mi, że ich wyrzuciłem.
0: O, widzisz, takim bohaterem byłeś tam lokalnym.
1: trochę, nie? Ale wiesz, to pokazuje, nie? Że oni sami nie mają odwagi zwrócić uwagi tym osobom, bo oni tych małych, no
0: się znają.
1: Wiesz, a nie oszukujmy się, jak ci przyjeżdża ktoś nowym BMW, wysiada, wiesz, fura, skóra i komura, tak się chyba kiedyś mówiło.
0: Tak.
1: No to wiadomo, że to jest pewnie albo bogaty synuś bogatego tatusia, tak, który gdzieś tam daje pracę połowie gminy, albo co. I oni, wiesz, a ja wchodzę i robię porządek.
0: Zrobiłeś to za nich, no.
1: Tak. I to takie rzeczy się zdarzają.
0: A odwróćmy sytuację i jak radzisz sobie z tym, o ile w ogóle są takie sytuacje, kiedy żart nie siada? Jaki to jest proces? Nie znasz. Dobra odpowiedź.
1: Wiesz co, to... No właśnie,
0: czy kiedyś cię to krępowało? No bo teraz wiadomo, z takim stażem, no to jakby, no chyba...
1: Pewnie tak.
0: Nie siadł, to nie siadł i lecisz dalej chyba, co?
1: Nie pamiętam, czy to mnie... Znaczy, na pewno to mnie jakoś tam krępowało. Właśnie, chyba zależy w jakiej sytuacji, nie? Bo jeżeli to jest open mic, to ja mam takie, aha, nie siadło, dobra.
0: No, nawet możesz powiedzieć, tak, nie? O, nie siadło, dobra,
1: tak, dalej, to, nie? To jest, to ja po to jestem na open micu, albo po to robię żarty na prowadzeniu, tak? A, nie siadło, dobra.
0: No.
1: Czyli
0: no.
1: To już wiemy, że o takich rzeczach nie mówić, albo wrócić sobie do tego i spróbować inaczej, nie? A na takich występach to zawsze mi nieskromnie, ale nigdy mi się, wiesz, jak już mam program gotowy, nie?
0: To
1: nie zdarzają mi się jakieś takie turbo cisze. Nie zdarzają się mniejsze reakcje niż zakładałem.
0: No tak, no bo każdy ma inne poczucie humoru, tak, więc.
1: Natomiast ja już myślę, że kiedyś mogło tak być, bo teraz nawet nie pamiętam, powiem ci szczerze.
2: SK Szczecinek.
3: To by było wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błochowska, do usłyszenia.
2: SK Szczecinek News.
3: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Są w Szczecinku osoby, których przedstawiać właściwie nie trzeba. Jedną z nich jest Andrzej Kowal, szczecinecki mors, człowiek legenda, który zapoczątkował morsowanie w naszym regionie. Jak zaczęła się jego przygoda z lodowatą wodą, co daje morsowanie i co sprawiło, że z czasem stało się ono pasją, którą zaraził także innych. To jest historia człowieka, który udowodnił, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu, nawet jeśli woda ma zaledwie kilka stopni. Historia Andrzeja Kowala już teraz na naszej antenie.
4: Panie Andrzeju, morsowanie. Tak. Jak to się wszystko u pana zaczęło?
5: No tutaj w przypadku morsowania to tak już lata jeszcze mówię 60, jak się tam kiedyś chodziło na ryby. No bo to wiadomo, takie, nie było takiego sprzętu jak teraz, no to się brało jakieś tam żyłki ze zmywaka, się rozplątywało jakieś tam haczyki. No i chodziło się do przerębę, na lód tam wycinało się przerębel. No i czasami tak było, że się wpadło do tej wody. Duży mróz, no jak to się mówi, stało się po tej wodzie, ale najważniejsze, że ta ryba była, bo ona dawała taką adrenalinę, że o, mam rybę, to nieważne. No i teraz przychodzi się do domu już po tym zmarznięty, ziemnięty, spodnie porwane, bo to popękały. O, będę chory na pewno. Nie, nieprawda. Jednak mimo to, że tego, ja mówię, no to teraz tak, jeżeli to się nic nie dzieje, no to trzeba to próbować. No i tak to się później kontynuowało. No i później to tak, to już tam parę ładnych minęło. Mówię, a może by taką akcję zrobić, żeby w Szczecinku było morsowanie, żeby, bo to jeszcze nie było takie popularne, to tam 99 rok czy coś takiego. tam był później, tam 2000, który?

0: Bo to z początku to nawet chodziłem sam, to nie było takie popularne, to nikt się tym nie interesował. Ale kiedyś poszedłem, mówię, że ja bym zrobił taką akcję, żeby się wykąpać w jeziorze. A tam nie pamiętam, kto to wtedy, kto to był. I mówi tak, no co ty, mówi Kowal, mówi w jeziorze, w zimnej wodzie, tutaj się kąpać w lodzie. No tak, no ale dobra. No to więc tam wzięli tą kamerkę, idziemy tutaj na to nasze jeziorko. No i wiadomo, tutaj przy zamku, no to ja się tam rozebrałem, śniegu ładnie było, no i skoczyłem do tej wody, tam do tej lodowatej wody, popływałem, wychodzę na brzeg, a tu się okazuje, słyszę, Andrzej, musimy jeszcze raz, bo kamera nie była włączona, no dobra, no to więc jeszcze raz, chodzę drugi raz tam, no i tak to się zaczęło, dlaczego to morsowanie, no bo w zdrowym ciele zdrowy duch, dziadek mój, jak to się mówi, przeżył prawie 100 lat i on zawsze się zamaczał w przeręblach, i on nigdy nie chorował, nie miał kaszlu i tak dalej. No to więc to już dawało to, że coś w tym jest, skoro się takie rzeczy robi. No i rzeczywiście, ja pracowałem jako maszynista w przeciągach, no bo wiadomo, nie było kiedyś tam klimy, to tylko się okno otwierało i był problem, bo zawsze z przewianiem to szyja bolał, to tamto. Ale jak zacząłem już regularnie zamaczać się, czyli morsować, to ten temat odszedł, nie ma po prostu. No i z początku tak jeszcze nie było tutaj żadnego klubu, no to tak przez chyba 3 sezony to tak. Paczki z wody wyciągałem na Mikołaja, ja jako mors, jako jedyny, później tam jeszcze coś i sobie wymyśliłem, żeby w nowy rok w południe wykąpać. No to pierwszy to byłem tylko sam, nie było nikogo, ale już na drugi rok już dołączyły taka Danusia tam z Czarnego, bo ona się w rzece zamaczała, tam morsowała. No i to już tak było fajnie, bo dwie osoby. No i później już następny rok tam już chyba było 3 osoby. No i później mówię, trzeba by zawiązać klub. No i tak to się zaczęło, że zawiązali klub. No i później tak było, że mnie tam wybrali na prezesa, byłem prezesem tego klubu. No i też to fajnie zaczęło działać, bo już robiło się takie bardziej popularne i pamiętam, wtedy pojechałem ja, nie jako klub, tylko jako sam do Mielna, na pierwsze morsowanie tam, gdzie jest teraz, już było tam któryś kolejny raz i było nas tylko 135 osób, co zaczęło morsować w Mielnie, a teraz już tak jak na przykład było 2 lata temu, to już było 9,5 tysiąca, także zrobiło to się wszystko popularne. No i nasz teraz ten klub morsów, już tam było 11 zanurzenie, znaczy się 11 morsowanie, także że zrobiło się to też popularne i to jest stwierdzone naukowo, że jednak z morsowania są dobre efekty. Darmowa krioterapia, no i pomaga. I to też takie fajne, że motywuje też ludzi. Dużo ludzi właśnie próbuje to, żeby przełamuje te swoje lęki, że a ja to bym nie dała radę, bo to zimno, samo to. A jak ktoś już spróbuje, to już jest fajne. No i samo to, że właśnie, że to jest takie popularne, bo dlatego, żeby bo ludzie przeważnie się boją, że jak pójdzie do wody, to zaraz będzie miał kaszel, katar i tak dalej, a wcale to nie, bo 3 minuty profilaktycznie to każdy może do wody wejść i naprawdę nic się nie dzieje. To tylko trzeba o tym powiedzieć, no i przełamać ten strach, bo kiedyś nawet tam gdzieś przyszła sobie pani doktor, pani Ania, no i było akurat tam chyba z 15 stopni mrozu, lód był gruby i to wszystko było na lodzie się działo, żeśmy takie przeręble tam powycinali piłą motorową, no i przyszła z takim płuczą, ubrana, takim było zawsze zimno. Ja mówię, no jak pani spróbuje do wody, to na pewno to będzie inaczej, bo wtedy zobaczy, jaki to jest efekt. No i raz spróbowała i to tak się zaczęło też taka przygoda z morsowaniem. Także namawiam do tego, bo to jest fajne. Trzeba też o tym mówić, bo dlatego, że no mówię, że to jest takie dla zdrowia. Jak chodzą na te kriokomory i tak dalej, po co mają takie pieniądze płacić duże, skoro można tutaj to tak jak teraz wykorzystać. No bo sezon zaczyna się praktycznie tam od października, ale to można cały rok morsować, tylko trzeba też to umiejętnie, nie bać się tego. Normalnie iść do wody, tylko trzeba zawsze pamiętać o jednej zasadzie. Zawsze trzeba przed taką, jak jest na przykład zimno, to trzeba się troszeczkę rozgrzać, bo zawsze musi być to, czyli z ciepłego do zimnego. To jest na przykład tak, jeżeli jest niska temperatura, to jest jeszcze lepsza, bo dlatego, że jest na przykład temperatura minus 10, a woda ma 0 stopni, to czyli woda jest cieplejsza od powietrza. I wtedy jak się wchodzi z tej niskiej temperatury, jak się człowiek tam rozbierze, to nie czuje tego zimna. I już czuje to takie ciepło tej wody. I dlatego to nie jest takie wrażliwe, że każdy się boi, no bo jak pójdę, to zamarnę. No nie, to tak nie działa. Tak się człowiek rozgrzeje i także to wygląda. Naprawdę warto jest morsować. Ja przez tyle lat to sobie wyleczyłem zwyrodnienie stawów. Mam normalnie wszystko sprawne, bo też miałem problemy i przez to morsowanie. Czyli kryoterapia taka darmowa też pomaga. Tylko trzeba po prostu nie przesadzać. No mówię, profilaktycznie 3 do 5 minut śmiało można, każdy wejdzie i przełamać te swoje lęki, strachy. Niektórzy przychodzili przez 3 lata, przez 3 sezony, patrzyli, oglądali tych morsów, ale w końcu się odważyli, później powiedzieli, no wiesz Andrzej, mogłam od razu wejść za pierwszym razem, bo jak spróbowali, ale to nie jest takie tam trudne. No, także naprawdę to też przygoda morsowa jest fajna i to też dla zdrowia. No i też można sobie właśnie akcję zrobić i taką charytatywną, bo było tam, morsy się pójdą wykąpać dla Antosia. No i też taka akcja tam była. Wskoczyliśmy do wody, ładnie ludzie przyszli, do puszki rzucili, płacili na konto, także to też można takim czymś pomagać.
1: Panie Andrzeju, jeżeli chodzi o morsowanie, czy pamięta pan, któreś było dla pana wyjątkowe pod jakimś względem?
0: To znaczy nie. Morsowanie to jest takie... Ciężko tutaj powiedzieć, bo dlatego, że ja już byłem zaprawiony w tym wszystkim i starałem się zawsze to ludziom uzmysłowić, zaprosić, zachęcić do tego morsowania. Dla tej swojej takiej, jak to się mówi, żeby tam w tej wodzie się czuć, żeby po prostu zrelaksować, żeby się tego nie bać, żeby przełamać te strachy, bo nawet jak się wpadnie do tej zimnej wody, żeby nie panikować, żeby się nie bać, bo dlatego, że człowiek się wtedy utwardnia, organizm się przyzwyczaja do takich różnych ekstremalnych warunków i to wcale nie musi być tam nie wiadomo co i wtedy ta odporność się zwiększa, nie? To tylko pod tym względem takim zdrowotnym, bo nawet tutaj pani doktor nawet kiedyś zrobiła taki też ze mną wywiad na temat tego morsowania, co to daje, bo ona się tam tym zajmuje i też opowiadała, że podziwia tych morsów, że takie rzeczy robią. To jest właśnie fajnie, hartowanie tego ciała, hartowanie tego ducha. Szkodowo raz w tygodniu, tak jak my to robimy, jeździmy na ten, to też wystarczy. I to jest właśnie ta przyjemność, bo to jest tak samo jak coś się trenuje, coś się ćwiczy, czuje się tą potrzebę, to samo i to morsowanie. I to po prostu, mówię, zwiększa tą odporność i człowiek jak zobaczy, aha, nie biorę tabletek, nie biorę jakimś tam, nie mam gorączki, nie mam temperatury, czuję się dobrze. I to jest właśnie to, to przynosi później efekty, bo dlatego, że z reguły to jest taka, jakiś tam lekki katarek, to już człowiek leci do apteki, kupuje coś tam, bo tego, bo to, a to wcale nie pomaga, bo to tylko może skutkuje na chwilę, ale nie pomaga. A ta krioterapia, czyli to morsowanie, ona po prostu, jak to się mówi, organizm przyzwyczaja, nie ma takiej potrzeby. Ja na przykład nie pamiętam, kiedy ja miałem gorączkę, kiedy ja miałem jakiś tam katar, kaszel. Od tego jak morsuję, naprawdę. No nieraz jest tam jakaś chrypka, ale to tylko chwilowe. Nic się takiego nie dzieje. A znam takich ludzi, którzy właśnie przegrzewają się, chodzą ubrani grubo, to się spoci, to tam przebije tego i już mają infekcję. Także to naprawdę jest takie, można to udowodnić, że to jest skuteczne, że to działa, że warto to spróbować. Dlatego jestem też za tym, żeby to propagować, żeby to nagłaśniać. Nie każdy musi być, ale chociaż pokazać, zobaczyć, spróbować. I wtedy jak już ktoś spróbuje, zobaczy efekty, czy opisze, opowie, że to jest prawda, to wtedy, jak to się mówi, no tych więcej ludzi przyciąga. Każdy chce spróbować. Ja wiem, że to jest strach, ale to nie jest takie. Na przykład kiedyś też chodziłem po rozżarzonych węglach. I też to dla mnie było, no chciałem też spróbować. Nie wiedziałem, jaki to efekt. No ale jak już przeszedłem, to wiem, że to jest nic groźnego, można tylko technika, no bo to trzeba też wszystko trochę poszkolić, ale naprawdę nic mi się nie stało, nic się nie działo. Także to wszystko siedzi w głowie. To, co wszystko mamy, to powiem tak szczerze, że nie ma tak. Nie ma cudownego lekarza, nie ma cudownego leku, bo wszystko siedzi u nas w głowie. Także jeżeli nawet mamy coś tam takiego ze sobą, coś strasznego, to możemy nawet to przełamać i powiedzieć nie. I to się zatrzymuje. Wiara czyni cuda. Ja powiem tak naprawdę, bo ja się sam już przekonałem i to jest prawda. Tylko trzeba w to uwierzyć. I naprawdę nikt nie pomoże. Nie pomoże lek, nie ma tego, bo nie ma takiego czegoś. Tylko to w sobie. Organizm tak jest skonstruowany, tak jest zrobił, że takie rzeczy się wytwarzają, że mogą sam się obronić. Także to tak to wygląda. I morsowanie to właśnie to daje, że to po prostu tak organizm uodparnia, że blokuje te wszystkie takie infekcje, takie tam inne rzeczy. Także naprawdę warto z tego korzystać.
1: Panie Andrzeju, chciałam pana zapytać, czy ma pan jakieś plany na najbliższy czas?
0: Znaczy powiem tak, no tutaj mnie cały czas siedzi w głowie ta Europa, no dookoła Europy, ale to No nie wiem, bo co są teraz takie czasy, teraz wiadomo, co się dzieje, sytuacja na świecie i tak dalej. Pomysłów mam naprawdę dużo, tylko gorzej jest to z realizacją, bo dlatego, że tak z perspektywy czasu, jak już chciałem coś tam zorganizować, no to na początku było dużo chętnych, pomocy i tak dalej, ale jak już przyszło już ku końcowi, że tego, to przeważnie się dużo ludzi wycofywało, nie chciało, ja zostawałem sam. Także wtedy liczyłem też na dobrych ludzi, żeby jakoś to pomóc. Także nie zawsze to przekłada się na sukces, bo nie zawsze można, bo komuś się na przykład nie podoba, bo na przykład jak przeszedłem po tym naszym tutaj stadionie 125 kilometrów, na przykład wspomagała mnie Liga Kobiet Aktywnych, przyszli, pomagali, ludzie też pomagali, w nocy przychodzili z kijkami, żeby przejść, bo to też była akcja charytatywna. I to było też fajne, bo dlatego, że to nie było gdzieś tam jakieś, nie wiadomo, nie trzeba było jechać, tylko wystarczyło przyjść na nasz tutaj stadion i pochodzić z kijkami. I to też było jakieś coś. No tylko zależy jak, nie każdy lubi chodzić, ale to jest akcja charytatywna, także jeżeli masz chęć, to nie musisz iść tam tyle co ja, tylko po prostu przejść kilometr, dwa, rzucić do puszki, bo to chodzi, no idea tego, sens, że pomysłów jest naprawdę dużo, ale to, no niektóre może są szalone, ale to trzeba było właśnie nagłośnić, trzeba było media, tak jak wy tutaj to robicie. Może ktoś ma jakąś inicjatywę, może ktoś jakiś ma pomysł. Ostatnio też jakby na przykład byłem w Szczecinie, to też było takie fajne, market organizował taki konkurs. Kto najdłużej w takiej pozycji wytrzyma, nie? No i tam młodzi się zgłosili. Ja tam akurat przypadkowo też byłem, mówię, a czy ja mogę? Ale panie, a ile pan ma lat? No już trochę tam mam. A mogę też? No mogę. No dobra. No to wszystko tam, młodzież elegancko. Minuta minęła, no siedzę. Minęła dwie minuty, patrzę, tu odpadli. Minęło trzy minuty, a ja dalej siedzę. I się okazało, że najdłużej tam siedziałem. No bo to po prostu też chodzi o wytrenowanie, chodzi o ten, że dzisiaj trzeba odłożyć internet, odłożyć telefon, ruszyć się aktywnie. Ja wiem po swojej wnuczce. Wnuczka też, raz tam pojechaliśmy sobie nad jeziorko, no i tak jak ona nigdy tam nie chciała, dziadek, co my tam będziemy robić? No zobaczysz. Ja to akurat był maj, tam szczaf rósł i tak dalej. Tak, telefon się zepsuł, zapałek nie mieliśmy. Wnuczka mówi tak, ogniska nie mamy, nic nie będziemy tutaj mogli zrobić. Czekaj, Weronika. Dziadek ma okularki. Okularki, soczewkę, opaliliśmy ognisko, poszliśmy, nadbierali. Była śmietanka, były jajeczka, zrobiliśmy ładną zupkę taką. Jak ona to spróbowała, to teraz do mnie dzwoni, dziadek, kiedy jedziemy nad jezioro? Zafascynowało, po prostu odłożyła telefon, odłożyła internet, bo to nie było ważne, bo to jest coś takiego dla siebie, relaks taki, bo my to po prostu się zniewalamy, ja nie mówię, to jest złośliwie, fajne, to jest te media, internet, telefon, ale to po prostu wypacza naszą taką osobowość, że my zapominamy coś dla siebie, tylko jesteśmy zniewoleni tym, co tam powiedzą, co tam napiszą i tylko, żeby coś. A nie mamy dla siebie tego, żeby zapomnieć, żeby się odstresować. Bo to mówię, no fajne, a teraz jeszcze sztuczna inteligencja, która tam różne takie rzeczy robi, to my już nie mamy na to po prostu wpływu. Mhm. Dlatego nie możemy się poddać. My musimy być sobą, jak to się mówi, żeby nie zakupić tych cech człowieczeństwa, żeby być sobą. Potrzebuję to, robię to, a nie tak jakiś schemat, że ktoś mi coś każe, albo ja coś muszę robić. No trzeba też z tym walczyć, dlatego trzeba propagować ten dobry sport. Takie tam obojętnie co by nie było, jazda rowerem, bieganie, chodzenie, żeby tylko nie siedzieć, żeby nie dać się zniewolić naszymi tymi urządzeniami. To jest fajne, to jest ciekawe, ale no bez przesady. Także trzeba też to po prostu zrozumieć, że trzeba potrzeby i wtedy jak już się zrozumie, to się tak zadba się o tę żyznę fizyczną i o zdrowie.
1: Panie Andrzeju, pomału kończy nam się sezon zimowy, więc kończy się morsowanie. Czy jeszcze w tym sezonie będzie pan gdzieś morsował?
0: No tak, teraz na przykład wypływam do Szwecji, bo tam też jest morsowanie, bo byłem w styczniu, byliśmy w Nynäshamn, byliśmy tam w Oslo, teraz płyniemy znowu do Karlskrony, tam już kolejny raz tam płynę, bo tam jest też fajna atmosfera i tam było nas ostatnio 650 osób i teraz też, bo to są kluby, którzy tam zrzeszają, a teraz płynę akurat z morsami z Gdyni. Już tam kilka razy z nimi byłem. Tam jest taka też fajna atmosfera, bo dlatego, że to są takie małe miejscowości, ale jeżeli chodzi o obiekty, to są perfekcyjnie przygotowane dla morsów właśnie. Jest taka właśnie, że najpierw można iść do ciepłej, czyli do sauny, zagrzać się, później iść do morza, bo tam są te kompleksy tak ustawione wzdłuż tej linii brzegowej i tak to wszystko zrobione, bo tam po prostu się nastawiają na to, wiedzą jak to ma być i żeby tych ludzi przyciągnąć, to jest właśnie tak zrobione, jest fajnie, że jest miejsce na przebranie, jest sauna, jest łaźnia i tak dalej, każdy może sobie przyjść, spróbować. Też często jeździliśmy do Albeku, też fajnie mają to zorganizowane, powitanie wiosny, takie tam inne rzeczy, także to jest organizacyjnie. Teraz jeszcze chyba będzie morsowanie w Jarosławcu, 20-lecie klubu, bo ja też tam od początku jestem, tam jeżdżę, także w sumie mam tych dużo odnak, bo ja staram się wszędzie jeździć i to też jest miłe, bo to jest taki akcent Szczecinka, że po prostu ktoś przyjeżdża, że interesuje się, morsy ze Szczecinka przyjeżdżają, odwiedzają, to jest taka integracja i to jest też fajne, bo wtedy jak my robimy morsowisko, to u nas jest taka frekwencja, dużo ludzi przyjeżdża, bo to jest taka rewizyta, to jest też właśnie fajne, także to jest promowanie miasta. No i taka integracja, że co rusz się poznaje nowych ludzi. Na przykład kiedyś tam popłynąłem na taką akcję charytatywną, pojechałem do tego do Wenecji, na kajakach pływałem też. Też akcja charytatywna. No i się okazało, że też i morsy byli i poznaje się właśnie ciekawych ludzi i tam się mówi, o słuchaj, ja ciebie widziałem tu i tam, widziałem cię w Grecji, widziałem gdzieś tam, bo ty tam udzieliłeś w akcji. I to jest też takie miłe, fajne, że ten akcent jednak jest. No powiem taką fajną przygodę, bo też właśnie jak pływaliśmy w Wenecji tam tymi kajakami, między Burano, Murano, później po lagunie, no i później tam już ten relaks, idziemy sobie na lody. A to się okazuje, że słyszymy tam, o Andrzejek, a co ty tutaj robisz? Kobietka ze Szczecinka ma lodziarnię w Wenecji. No i zaprosili nas tam, także naprawdę, no fajnie tym też kanałem Łąga.com, bo tam te taksówki wodne i tak dalej, także naprawdę są wspaniali ludzie i reagują też, no fajnie, tak odwdzięczają to, odzajemniają, że cieszą się, że ktoś tu przyjeżdża, ktoś coś tutaj robi, bo to jest takie właśnie, że po prostu tych ludzi jak gdyby się uruchama, wyzwala się w nich te dobre rzeczy, że oni też mogą spróbować, mogą w tym uczestniczyć. To jest właśnie fajne i dlatego też cały czas jak właśnie z tym morsowaniem, to ja nie mówię, że akurat, no bo nie każdemu to służy, ale my też zawieramy nowe znajomości i wtedy sobie patrzą, aha, u nas jest na przykład wyciąg do narg wodnych, co sobotę na przykład są biegi, tam park run jest na przykład takie, są inne rzeczy i to się właśnie teraz powiela i to się nagłaśnia i to się mówi, jakie są atrakcje, dlatego też ludzie z chęcią przyjeżdżają. Tak jak my tam możemy się pochwalić, że a w Szwecji mają to, w Szwecji mają to i czasami te pewne rzeczy dobre przynosimy tutaj i tu się praktykuje, tylko trzeba to po prostu później zrobić. No i właśnie na tym to jest rola właśnie wasza, żeby to nagłośnić, powiedzieć, że jest taki tam pomysłodawca, czy tam po prostu człowiek, który by robił, tylko potrzebuje też ekipy, żeby ktoś pomógł, no bo samemu to tak nie tego, ale wtedy jak się ludzi zachęci, grupa jest jeszcze, wy to po prostu pomożecie, no to jest wtedy fajnie. Także morsowanie jeszcze w kwietniu nawet się morsujemy. Jeszcze później nie pamiętam, musiałbym harmonogramy, bo to jest co tydzień morsowanie i trzeba by tylko było spojrzeć, ale jeszcze no jeszcze do końca sezonu to jeszcze parę tych morsowań jest, także naprawdę warto z tego korzystać.
1: Panie Andrzeju, a jak to wygląda u pana? Jak pan o siebie dba właśnie na co dzień, że jest pan w takiej dobrej formie cały
0: czas? Na formę to się pracuje cały czas. To trzeba po prostu różnie. Ja dlatego jestem taki, że ja dla mnie to zawsze mnie korciło tak. Jazda na nartach, jazda na łyżwach, na rolkach, pływanie, spinaczka wysokogórska. Trzeba wszystkiego spróbować. I okazuje, że nie jest to nic takiego trudnego. No, to tylko trzeba wszystko właśnie chcieć. Wszystko jest zakodowane w głowie. Bo na przykład miałem jeszcze taki, powiem tak, jeszcze akcja charytatywna była, to było w wrześniu 2016, mówię, żeby coś zrobić jeszcze dla Zuzi Pacełaty, dla tej Alicji Majewskiej, to mówię, pojadę do Zakopanego, będę chodził przez 12 godzin i biegał z Kuźnicy na Kasprowy Wierch biegiem, takim truchtem. No i się okazało, że też miałem takich trzech chłopaków młodych, którzy mnie tam też wspierali. No i się okazało, przez 12 godzin to ja 4 razy biegłem i zbiegłem z tego Kasprowego, a oni tylko 2. No mówili, panie, ale pan to ma kondycję. A to było tak, że na dole były rozdawane ulotki i tam kto chciał wpłacić pieniądze na te dzieci, to też tak było. I na górze też. Za każde moje tam biegnięcie ktoś tam wpłacał na te konto i tak dalej. I to też taka akcja była fajna. No i też się dziwiłem, że potrafiłem w ciągu 12 godzin te 4 razy biec i biec. Nawet toprowcy to sfilmowali, zrobili. Pan burmistrz Zakopanego też to uwiecznił tam, także to było takie fajne. Także naprawdę jeżeli chodzi o takie, to trzeba w życiu próbować, bo dlatego, że tak, każdy z nas ma jakiś tam talent, dar albo coś, ale my tego nie wiemy, dopóki nie wyeksponujemy. A po drugie, to też zawsze trzeba mieć to w sobie, że a ja może spróbuję, a zobaczę, może to mi się uda. No ja właśnie do tego podchodzę i później mam tak, jak to się mówi, no tak, jestem wszechstronny, to może nie tam na tych zasadzie, że jestem gdzieś tam najlepszy albo coś takiego, tylko próbuję wszystkiego. I to się udaje, bo dlatego się okazuje, że dobrze jeżdżę na nartach, dobrze jeżdżę na łyżwach, dobrze się spinam, bo to później człowieka przyciąga. Próbować można. Rolki, bieganie, no bo też nawet tutaj, jak zacząłem biegać z początku tutaj w Szczecinku, też mi się marzyło, żeby były ścieżki, żeby były takie wyznaczone trasy, to można było biegać. To było 30 czy tam 40 lat temu i to się spełniło, bo dlatego, że pokazałem, zacząłem to pierwsze biegać, że takie coś i to się rozwinęło i to działa z tymi kijkami Nordic Walki albo coś takiego, bo to dla każdego można trafić coś. Mm-hmm. Teraz są na przykład bóle, albo tam gra się w kręgle, czy takie tam inne, no bo to są takie po prostu, no sporty takie ogólnorozwojowe, to jest właśnie bieganie, chodzenie, pływanie, jakieś tam właśnie rolki, czy coś takiego. I tego, jak się pilnuje i człowiek chce, po prostu poświęca nawet 20 minut tylko dziennie, albo te na przykład kiedyś to wymyśliłem, te 10 tysięcy kroków dziennie, to też nie jest dużo, ale to też fajnie i to utrzymuje właśnie tą kondycję, utrzymuje tą formę. No naprawdę nie trzeba dużo, nie trzeba jakieś tam wielkie dystanse, żeby to pokonać, tylko po prostu robić to systematycznie i z myślą, po prostu troszkę się spocić, żeby dać siebie, żeby przyzwyczaić ten organizm do tego takiego skoku, do tego rytmu. Mhm. Żeby nie robić to jednostajnie, bo wtedy nie ma, tylko musimy na przykład takie, robić sobie takie tempówki. Na przykład 50 metrów tak na 80% pobiegnę, a później 300 metrów sobie spokojnie, wolnym truchtem. I takie 3 powtórzenia i wystarczy. I to jest cały trening. Mhm. Nie trzeba naprawdę nic wielkiego, żeby to robić. Także no taka jest recepta na to, ale trzeba to po prostu chcieć. Są jakieś narty, no spróbować na tych nartach, czy na przykład jakieś tam inne, jazda rowerkiem, bo wszystko trzeba spróbować. Bo dlatego, że jak się nie spróbuje, nie tego, dlatego skąd rodzą się takie talenty. Teraz ostatnio też było nawet w internecie, to było kobieta 70-letnia, kobietka, zaczęła biegać w wieku 70 lat. I jakie ona ma sukcesy, bo nawet nie wiedziała, że ma talent. Mhm. I nawet w tym wieku odkryła talent. Także każdy wiek jest dobry, każda pora, tylko po prostu trzeba chcieć, bo to, co my to chcemy, możemy, to wszystko siedzi u nas w głowie. Mhm. Jeżeli tego nie pokażemy, no to nie będziemy wiedzieli, także to taka to jest recepta na to i dlatego, że jak ja się staram trzymać no różnych tych, nie muszę być tam na siłę, nie muszę tam wygrywać, nie muszę tego, ale zawsze bierze. Teraz się zbliża następny, kolejny bieg Osińskiego i też wezmę udział, chociaż co prawda ostatni, bo dlatego, że teraz mam taką metodę wspierać tych słabszych, bo dlatego, że no na wygrywanie nie mam szans, bo już jestem, jak to się mówi, jestem wiekowy, ale wspierać tych ludzi takich niewierzących w siebie, którzy chcą, a nie mogą ukończyć. Mm-hmm. No są takie fajne, bo ostatnio też chyba 3 lata temu była taka 80-letnia kobieta, no i zostało 2 kilometry do mety. No i mówię, ja będę panią wspierał, pani to ukończy, pani nie będzie ostatnia. I tak właśnie było, że już przed metą i ona takiego dostała, takiego powera, że już przed tą metą, a ja byłem ostatni i ona się bardzo cieszyła, że jest taki ktoś, bo żeby nie motywacja. W zeszłym roku też 8 osób dzięki mnie, że zmotywowałem, to ukończyło. Także no naprawdę trzeba wierzyć w siebie i trzeba próbować, bo jak się tego nie spróbuje, nie zobaczy, to człowiek nie wie, że to tak jest. I dlatego stąd się bierze ta kondycja, bo to wtedy przyciąga. Aha, spróbuję tego, spróbuję tego, spróbuję tego. I tak się to odbywa o tą kondycję. Jeżeli tylko mamy pilot albo telefon i siedzimy przed telewizorem, no niestety takiego czegoś nie będzie. Także to jest taka recepta. Warto z tego korzystać. Zapisać się, bo to niekoniecznie. Można się zapisać nawet taki, kto nie jest zrzeszony, ale chce, no to zgłosić się, zapisać i też może. Mm. Także warto o tym pomyśleć.
1: To jest chyba najlepsze takie podsumowanie. Bardzo dziękuję panie Andrzeju za rozmowę.
0: No również dziękuję, także naprawdę warto z tego korzystać. Ja, no ile będę mógł, to będę starał się tutaj zachęcać ludzi do udziału tego. Naprawdę warto, bo Szczecinek jest takim miastem, że tutaj mamy się czym pochwalić, mamy fajnie tutaj obiekty, mamy fajnie, mamy te ścieżki rowerowe, mamy basen, także mamy te miejsca, na którym naprawdę możemy rekreacyjnie rekreacyjnie ten czas spędzić.
2: SK Szczecinek.
1: Kolejną chodzącą legendą szczecińskiego sportu jest człowiek, którego życie od lat związane jest ze sztukami walki. Szichan Wojciech Chórka, posiadacz 5 dana, to aktualny mistrz Europy w karate Kyokushin. Za medalami, tytułami i latami treningów kryje się jednak przede wszystkim historia człowieka, dla którego karate stało się sposobem na życie. Jak zaczęła się ta przygoda, co daje wieloletni trening i ile pracy potrzeba, żeby znaleźć się na szczycie europejskiego karate? Poznajmy historię Wojciecha Chórki, no i posłuchajmy także o tym, jak wygląda ścieżka po kolejnych stopniach. Jak to wygląda? Jesteście, bo jest Shihan i potem Shihan może zdobywać jeszcze kolejne Q?
3: Nie. Shihanowie są oceniani przez związki, organizacje i na przykład co 6 lat mogą dostać dodatkowy stopień pod warunkiem, że się udzielają w karate Kyokushin, jeżdżą na zawody, sędziują, wychowują dalej jeszcze bardziej, jeszcze mocniej tą młodzież. I wtedy dopiero mogą liczyć na to, że będą mieć 7 dan, 8, 9. 10 dana nie ma. 10 dan przyjęte jest, że dostaje się po śmierci, jeżeli ktoś Masutatsu Soyama miał 10 dan, Shihan Drewniak w tej chwili w Polsce ma 9 dan, a inni pracują nad tym, żeby mieć tych danów więcej. Ale tak to wygląda. Już się nie zdaje. Na 5 dan to jest ostatni egzamin w karate Kyokushin. Sprawnościowy, tak jak mówiłem już wcześniej, jak tutaj byłem chyba po egzaminach, jest to egzamin techniczny, egzamin z kata i sprawnościowy, no i na koniec walki. Ja musiałem stoczyć 38 walk po 2 minuty każda, to do tego się trzeba przygotowywać. Ja się przygotowywałem, można powiedzieć, 4 lata, a tak naprawdę to tyle, ile trenuję Kyokushin. No co tu dużo gadać, bo to trzeba też dojrzeć, jeżeli chodzi o głowę. Człowiek coraz starszy, niby ta sprawność jest mniejsza, ale jak trenujesz, to jeszcze jesteś w stanie tą młodzież dogonić. Tylko wiadomo, trzeba się regenerować, odpowiednio odżywiać, nie pić alkoholu, nie palić papierochów i tak dalej, i tak dalej. Co w karate Kyokushin jest właśnie, no takie preferowane, zdrowy tryb życia, układanie głowy, jak to zawsze mówię, karate Kyokushin rządzi, uczy, kształtuje i wychowuje, nie?
1: 38 walk po 2 minuty, to on chyba nie trwał jednego dnia, to był kilkudniowy egzamin.
3: Tak, w ogóle to jedzie się na obóz, który trwa 4 dni i są 4 treningi dziennie po 2 godziny każdy. Potem jeszcze jest jednego dnia dodatkowy trening nocny, to też trzeba przejść. Trzeba te wszystkie treningi zaliczyć, przetrwać. Egzamin jest w sobotę, techniczny, praktycznie od godziny tam popołudniowej, nieraz od rana. Kiedyś w ogóle były egzaminy jeszcze w nocy. Walczyliśmy, jak zdawałem na wcześniejsze stopnie dan, no to walki były na przykład od godziny 20 do 2 w nocy. No były takie czasy. To się trochę pozmieniało i teraz egzamin techniczny to sobota, a niedziela kumite, czyli walki. I tu się walczy jednego dnia, od godziny 9 już jesteśmy na hali do godziny 12. Potem rozdanie certyfikatów, zaświadczeń, że zdałeś albo nie zdałeś, to ci nic nie dają. Siedzisz i zasady są takie, że nie pytasz dlaczego, tylko po prostu za rok, za ile tam potrzeba, przygotowujesz się i zdajesz ponownie, nie? Tutaj nie ma. Widzę na skargę, bo nie zdałem, nie zgadzam się z werdyktem, chcę sprawdzić i to. Nie ma czegoś takiego.
1: Byli tacy, którzy nie zdali tego egzaminu?
3: Karate uczy pokory. Pewnie, że tak. W historii mojej, wielu moich znajomych, ja sam nie zdałem na drugi dan 2 razy. 2 razy na drugiego dana nie zdałem, ale ja dalej ćwiczę, a ci, co kiedyś pozdawali, może już nie, nie? Także tutaj nie ma co się załamywać, bo to... Ja zawsze powtarzam, że w karate Kyokushin chyba bardziej się ceni tych, którzy się podniosą z porażki, jak w życiu zresztą, po walkach przegranych i potrafią jeszcze bardziej się zmobilizować i walczyć i ćwiczyć i wygrywać, nie? No to jest dopiero sztuka, prawda? Bo są niektórzy bardzo utalentowani, obdarzeni takimi wrodzonymi predyspozycjami, jak rozciągnięcie, swoboda ruchu i tak dalej. To anatomie mają trochę inną, nie?
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. Kino potrafi przenosić nas w zupełnie inne światy, a dobre filmowe historie zostają z nami na długo. Dziś o filmach, ich tajemnicach i o tym, co sprawia, że niektóre produkcje stają się ponadczasowe, porozmawiamy z wyjątkową miłośniczką kina. Paula Apanowicz, filmoznawczyni, którą znacie jako szczecinecką blondynkę Hitchcocka, odwiedziła nasze studio. Skąd wzięła się jej fascynacja twórczością Alfreda Hitchcocka? Jak patrzy na kino okiem filmoznawczyni i co sprawia, że film potrafi zachwycić
4: nawet wiele lat po premierze. O jej pasji, filmowych inspiracjach i spojrzeniu na kino już teraz na naszej antenie.
5: Szczecinecka blondynka Hitchcocka, Paula Apanowicz, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Chciałabym zapytać cię tak od początku twojej historii, jak zaczęła się twoja fascynacja Alfredem Hitchcockiem i jego twórczością?
6: Korzenie sięgają mojego liceum, pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Księżnej Elżbiety w Szczecinku. Wtedy w trakcie lekcji języka polskiego naszą klasę zaproszono do Szczecineckiego Muzeum na taką zewnętrzną lekcję poświęconą historii kinematografii. Trwało to około godzinkę. Były pokazane slajdy z takimi najsłynniejszymi scenami w historii kina. I w trakcie tej lekcji na jednym ze slajdów pokazała się Psychoza Alfreda Hitchcocka. Pani opowieść o tym filmie, pani prowadzącej, na tyle mnie zainteresowała, że po powrocie do domu postanowiłam ten film obejrzeć, bo tam oczywiście był taki skrót, opis tego filmu, kadr, no ale na tyle to zadziałało, że ta fascynacja już się gdzieś w zalążku zrodziła. No i po seansie całkowicie przepadłam, jeżeli chodzi o kino Hitchcocka. Później, tak jak pamiętam, zaraz tylko jak się kończyły lekcje, dzień po dniu, no to kolejne filmy Hitchcocka nadrabiałam. Co jest też ważne, wcześniej jako nastolatka nigdy nie interesowałam się klasyką, więc to był taki pierwszy moment, kiedy w ogóle odkrywałam na nowo tą historię kina. Później doszły jakieś książki, lektury, żeby poczytać, jak to wszystko się zaczęło, o narodzinach kinematografii, inni klasyczni reżyserzy. I po wyjeździe jeszcze na studia na Uniwersytet Gdański, studiowałam filozofię, też zainteresowanie kinematografią we mnie się rozwijało, bo zajmowałam się taką dziedziną, która się nazywa filozofia filmu. I wtedy właśnie na studiach mogłam ująć, powiedzmy, tą kinematografię od takiej podszewki, ale też zgłębić problematykę prezentowaną przez ówczesnych twórców. A Hitchcock jest takim reżyserem, powiedzmy, mocno filozoficznym. W jego dziełach odnajdziemy naprawdę mnóstwo tematów, czy to etycznych, czy to takich ponadczasowych, które nawet dziś w kryzysie jakichś relacji międzyludzkich możemy odnosić.
5: Czy oprócz Psychozy pamiętasz jakiś taki film Hitchcocka, który był dla ciebie przełomowy w odkrywaniu tej jego twórczości?
6: Zdecydowanie to już drugi był film, który obejrzałam, Zawrót głowy. I to dziś jest mój ukochany film. Uważam, że ogólnie najlepszy nie tylko Hitchcocka, ale w całej historii kinematografii. Zresztą w 2012 roku Brytyjski Instytut Filmowy też tak uznał i umieścił na pierwszym miejscu listę najlepszych filmów wszechczasów, właśnie Zawrót głowy Hitchcocka. To, co doświadczyłam w trakcie seansu, to jest po prostu niezapomniane. Ja chciałabym choć raz jeszcze kiedyś obejrzeć taki film, który zrobi na mnie tak ogromne wrażenie jak Zawrót głowy. To było po prostu połączenie maestrii obrazu z dźwiękiem, też po prostu na takim symbolicznym poziomie kompozytorem był Bernard Herrmann, który w niesamowity sposób zapisywał w nutach emocje bohaterów. I Hitchcock tutaj też odsłonił kompletnie swój artyst, ponieważ jest to bardzo enigmatyczna, metaforyczna historia i on dowodzi tutaj umiejętności opowiadania historii wyłącznie przy wykorzystaniu elementów wizualnych, czyli bardzo często nie mamy w ogóle dialogów, natomiast jest ta sztuka filmowa w czystej postaci. Montaż, zbliżenia, to co konstytuuje film.
5: Czytając trochę o Hitchcocku, natrafiłam na takie sformułowanie jak pure cinema. Właśnie to budowanie napięcia i przekazywanie emocji, nie ujmując dialogów w scenariuszu. Jak Hitchcock tego dokonywał?
6: To tutaj właśnie mamy te wspomniane przed chwilą przeze mnie środki wyrazu typowo filmowe, czyli montaż, odpowiednia praca kamery. Hitchcock był miłośnikiem z jednej strony bardzo długich ujęć, bo nakręcił między innymi Sznur, którym zostały stworzone filmy w ogóle w jednym ujęciu. Nie widać, żeby pojawiały się jakiekolwiek cięcia, a w całym filmie występuje tylko 12 cięć ze względu na skończenie się taśmy i ówczesne ograniczenia filmoznawców. Natomiast z drugiej strony on też operował takimi sekwencjami mocno pociętymi, czyli na przykład tutaj już mamy Psychozę i sekwencję morderstwa pod prysznicem, to tam jest cięcie po cięciu, które oddaje dramaturgię tej sceny. I ten kontrast z jednej strony potrafił operować taką emocją, powiedzmy, romantyczną przy tych długich ujęciach, oddawać jakąś nostalgię. Tak jak w Zawrocie głowy wspomnianym też już przeze mnie, mamy ujęcia odrealnionej głównej bohaterki Madeline, która jest śledzona przez głównego bohatera, detektywa cierpiącego na wysokości. No to tam mamy bardzo długie ujęcia. Kamera jest, powiedzmy, wręcz czuła. Ona w wspaniały sposób oddaje fascynację tego mężczyzny, na dobrą sprawę nieznaną kobietą, który buduje sobie wyśniony obraz, też troszeczkę zakłamany, co niestety napędza jego obsesję. A z kolei te krótkie ujęcia, no to już oddawały napięcie, grozę. Nie bez powodu Hitchcocka nazywamy ojcem kina grozy, choć ja bardziej wolę dla niego tytuł romantyka ekranu, bo zdecydowanie więcej odnajdziemy takich efektownych scen pocałunków, właśnie tematyki miłosnej. U Hitchcocka jest to zwykle trójkąt miłosny, który prowadzi do nieszczęścia postaci, no ale jak najbardziej ta groza oczywiście też się przewija i w tych relacjach napięcie jest.
5: Czy poza Hitchcockiem wiem, na twojej ścieżce odkrywania klasyki kinowej zdarzały się jakieś filmy poza twórczością Hitchcocka, które ukształtowały twój gust?
6: Zdecydowanie jest sporo takich reżyserów. Jeżeli chodzi o klasycznych, no to na przykład Charlie Chaplin, czyli dość skrajna, tak, odsłona kina, bo mamy tutaj komedię slapstickową. Charlie Chaplin, podobnie jak Hitchcock, manifestował tą sztukę filmową zdefiniowaną u korzeni, czyli również oddawał te podstawowe środki wyrazu, które konstytuują kino, i on był w ogóle bardzo przeciwny wprowadzeniu dźwięku w kinie. Okres jego świetności przypada na kino nieme, natomiast kiedy pod koniec lat 20. powstał pierwszy film dźwiękowy, Chaplin na przykór dalej realizował nieme filmy, ponieważ uznawał, że właśnie dialog jest zbędny, jest to wyłącznie dodatek, natomiast kamera, sztuka filmowa jest w stanie oddać emocje i ważkie tematy wyłącznie przy pomocy obrazu. Innym takim reżyserem też jest niemy mistrz Friedrich Wilhelm Murnau, który rozwijał niemiecki ekspresjonizm, a także Kammerspiel, to z kolei takie bardziej dramaty społeczne kina niemego. On działał w Niemczech i też nawet Hitchcock go właśnie podawał jako swojego mistrza. David Griffith to z kolei ojciec narracji filmowej, można powiedzieć, tak? On wzbogacił te fabuły o elementy, które dziś są nam dobrze znane i dziś napędzają kino, ponieważ no te pierwsze produkcje, tutaj warto wspomnieć, myślę, że każdy doskonale wie, one wyglądały tak, że trwały kilkadziesiąt sekund, później kilka minut i na dobrą sprawę były taką zwykłą rejestracją codzienności, tak? Typowych czynności, tak zwane ruchome obrazy. Natomiast dopiero później pojawili się twórcy, którzy to kino rozwijali do kształtu, które dziś jest nam dobrze znane, czyli dodawali właśnie fabuły, różne wątki. No ale mam też twórców takich bardziej współczesnych, którzy bardzo mnie inspirują, głównie z Korei Południowej. Park Chan-wook to jeden z moich takich też ulubionych twórców, który do dziś działa. Autor słynnego Oldboya, który na wzór takiej właśnie specyfiki koreańskich reżyserów tworzy gatunkowy miszmasz. To też jest bardzo ciekawe, bo na dobrą sprawę, oglądając film, mamy w nim wszystko. I komedię, i dramat, i horror. No a do tego też taką symboliczną tematykę.
5: Wracając jeszcze do Hitchcocka, co uważasz za taki najbardziej niedoceniony element jego twórczości? Właśnie muzykę, kamerę, montaż czy grę aktorską? Co cię najbardziej ujmuje w jego twórczości?
6: Myślę mimo wszystko, że tutaj bardziej pójdę w tematykę, problematykę, którą on podejmował, ponieważ problem, z którym spotkałam się nawet na swoich studiach, kiedy chciałam pisać pracę dyplomową właśnie o Hitchcocku, jest taki, że bardzo często ten reżyser jest uznawany za komercję, a nie artyzm, który on reprezentował pocałośnie na dobrą sprawę w każdym swoim obrazie. Hitchcock bardzo tęsknił za takim uznaniem ze strony krytyków, właśnie jeżeli chodzi o tą symboliczną tematykę, którą podejmował, bo on zgłębiał mroczną stronę człowieka, był zafascynowany psychoanalizą, naukami Freuda i naprawdę w jego obrazach kryje się ogromna wartość, która jest w stanie nam powiedzieć wiele o nas samych. Często jest to prawda niekomfortowa, ale która potrafi otworzyć nam oczy i nawet współczesnym widzom może pomóc w zrozumieniu siebie. Natomiast w latach swojej świetności, zwłaszcza w latach 40., 50., Hitchcock przez krytykę amerykańską był gnębiony, był po prostu stłamszony i dopiero w szóstej dekadzie, kiedy narodziły się ruchy nowej fali w Europie, to właśnie we Francji, między innymi François Truffaut, odkrył na nowo twórczość Hitchcocka i pokazał jego głębię, która raz wynikała z podejmowanej tematyki, a dwa też oczywiście zawsze była podyktowana tą pracą kamery, bo Hitchcock każdy element, poza powiedzmy takim nazwaniem wprost, tak, jeżeli chodzi o historię bohaterów, to każdy ten symboliczny element oddawał również za pomocą środków wyrazu, na przykład suspensu, czyli chwytu narracyjnego, z którego on jest najbardziej znany, jest nazywany mistrzem. Suspens operuje napięciem, a to napięcie z kolei wzniecało dramaturgię, poczucie niepokoju, takiego dysonansu poznawczego wśród widzów, no i to działało, jeżeli chodzi o te wątki moralne jego kina.
5: On jest znany nie tylko z tego, że potrafił budować napięcie, ale też z tego, że on świetnie dobierał sobie aktorki. No, twój blok, Blondynka Hitchcocka, nie wziął swojej nazwy znikąd.
6: Tak, Blondynki Hitchcocka wyznaczały, możemy tak powiedzieć, kino Hitchcocka, ale pełniły też bardzo ważną funkcję, bo ktoś by mógł sobie pomyśleć, że to tylko wyłącznie taki estetyczny wabik, jasnowłose aktorki, które występowały w jego filmach. Natomiast one pełniły kluczową rolę w fabule i miały też taką swoją charakterystykę, która z kolei oddawała wyśniony ideał kobiecości samego Hitchcocka. Niestety często bardzo obsesyjny, to też przekładało się na skomplikowane, niekiedy toksyczne relacje samego Hitchcocka z aktorkami, ale jeżeli chodzi o film, no to można powiedzieć, że na przekór temu, co się działo za kulisami, bo czasami słyszymy o takich naprawdę bardzo niefajnych sytuacjach. Tippi Hedren jest na przykład jedną z aktorek, która wprost oskarża Hitchcocka o molestowanie, to mimo tego na ekranie on oddawał bardzo często takiego feministycznego ducha, co było bardzo przełomowe, no bo to są filmy często już niedługo prawie sprzed wieku, co było w kulturze patriarchatu przełomowe. Jego bohaterki były silne, były charyzmatyczne, musiały być inteligentne. Natomiast ten wzór kobiecości, który reprezentowały, to poza tymi już cechami wymienionymi, ten wzór sprowadzał się do takiej chłodnej elegancji. Hitchcock pięknie określił na przykład w kontekście swojej muzy Grace Kelly, na czym to polegało. Mówił właśnie o Grace, że jest jak pokryta śniegiem góra, a gdy śnieg stopnieje, widzi, że to kipiący wulkan. Czyli tutaj mamy w bardzo fajny sposób ukazane, że te blondynki Hitchcocka, one były z pozoru takimi chłodnymi, wyniosłymi pięknościami, natomiast skrywały temperament i ten erotyzm również łączył się właśnie z błyskotliwością i z działaniem, bo taki jest ważny motyw, który pełniły te blondynki w filmach Hitchcocka, to, że gdy męscy protagoniści sobie na przykład nie radzili w akcji, byli zagubieni, bardzo często byli przedstawiani na początku w pierwszych sekwencjach jako uzależnieni od matek, to też taki stały motyw Hitchcocka, to po zapoznaniu się z tą właśnie blondynką i na drodze rozwoju miłości w tych męskich bohaterach następowała ogromna przemiana i po prostu dojrzewali na oczach widza, więc blondynka Hitchcocka to jest nie tylko symbol twórczości Hitchcocka, ale no też przeogromny element, który napędzał fabułę.
5: Wspomniałaś w którymś momencie o pewnej aferze, która miała miejsce, o oskarżeniu Hitchcocka o molestowanie, no ale Hollywood znany jest też z wielu innych ciekawych akcji, które ty zresztą opisałaś w swojej książce Skandaliści Złotej Ery Hollywood. No i właśnie o tą książkę chciałabym cię teraz zapytać, co cię w ogóle zainspirowało do jej napisania i jak ty poszukiwałaś tych historii, gdzie ty je znajdowałaś, jakie źródła przeglądałaś, żeby w ogóle stworzyć tak ciekawą książkę?
6: Punktem wyjścia do stworzenia tej książki był dla mnie przede wszystkim kontrast między właśnie tymi kontrowersyjnymi historiami, a też tym, co te gwiazdy przeżywały, bo ja tutaj starałam się nie szukać takiej typowej sensacji, tak, to jak najbardziej od tego stroniłam, tylko chciałam jakby zajrzeć pod maskę tych skandalistów, zobaczyć czasami, co ich motywowało, co takiego się mogło wydarzyć w dzieciństwie, w przeszłości, że popchnęło ich na taką, a nie inną drogę. Kompletując bohaterów do mojej książki, wybrałam właśnie takie osobistości okresu Złotej Ery Hollywood, które z jednej strony jak najbardziej żyły skandalicznie, czy to trafiały za kraty, czy to wywoływały skandal obyczajowy, natomiast skrywały taki wewnętrzny mrok, który bardzo często sprowadzał się do traumatycznego dzieciństwa, takiej niedostępności emocjonalnej rodziców, bardzo trudnych wydarzeń i troszeczkę z takiego psychologicznego ujęcia starałam się pokazać tą ich drugą twarz, że to nie był tylko skandal i nie tylko osoba, która zasługiwała na napiętnowanie, ale coś tam się więcej skrywało i czasami warto spojrzeć z innego punktu. Natomiast jeżeli chodzi o materiały, no to jest przede wszystkim ogrom książek, artykułów, archiwalnych wywiadów, czasami kontaktowanie się na przykład z jakimiś miejscami pamięci albo osobami, które jeszcze pamiętają te gwiazdy. No, oczywiście większość z nich nie żyje, choć są takie wyjątki jak na przykład Kim Nowak, która właśnie świętowała szczęśliwie 93. urodziny, ale większość gwiazd, o których piszę, no to już dawno odeszło i nie sposób teraz przeprowadzić z nimi wywiadu, więc zostaje taka droga właśnie muzea, archiwa, no i też osoby, na przykład krewni, tak, którzy bardzo często są chętni, żeby udzielać różnych takich anegdot. Pomocne są na przykład grupy też na Facebooku, gdzie znajdziemy pasjonatów z całego świata, którzy również chętnie dzielą się takimi unikalnymi materiałami. Tutaj w Polsce, wiadomo, nie mamy do tego dostępu, ale swego czasu miałam właśnie przez taką grupę fanów Hitchcocka kontakt z panem, który swego czasu pracował w wytwórni Paramount. No i on bardzo chętnie udostępniał jakieś archiwalne materiały, z których można było wyciągnąć różne ciekawostki, które w Polsce nie są znane, jeżeli chodzi o powstawanie filmów i sam życiorys Hitchcock.
5: A twoim zdaniem, jakbyś miała wybrać taki jeden największy skandal Złotej Ery Hollywood, który zasługiwałby na ekranizację, to który by to był?
6: Myślę, że cały życiorys Charlie'ego Chaplina. To już nieraz podejmowano się próby ekranizacji jego trudnych losów, natomiast z różnym skutkiem, bo albo wybielano jego postać, skupiając się na naprawdę dramatycznym dzieciństwie, albo z kolei odnoszono się wyłącznie do tego skandalicznego późniejszego życia, pomijając ten właśnie ważny element, który go ukształtował. W skrócie powiem, o co chodzi w jego losach. Chaplin, urodzony w Anglii, miał chyba najdramatyczniejsze dzieciństwo, jeżeli chodzi o wszelkie gwiazdy, które miałam przyjemność do tej pory zgłębić. Wychowywał się w biedzie, w skrajnej biedzie. Ojciec porzucił jego rodzinę, natomiast matka chorowała psychicznie w czasach, kiedy wszelkie tego typu choroby były nie tylko tematem tabu, ale też bardzo często źródłem wykorzystywania takich osób i przemocy dla nich, bo trafiały do zakładów, w których na dobrą sprawę ich objawy były wyłącznie pogłębiane przez ówczesne skandaliczne praktyki, jak na przykład kąpiele we wrzątku czy lodowatej wodzie na zmianę. Ona w końcu trafiła właśnie do takiego zakładu i po takim pobycie wyłącznie się pogorszyło. Chaplin z bratem trafił w końcu na ulicę z tego względu, że trafiając do przytułków, to na dobrą sprawę odkrywał piekło na ziemi. Te traumy, których doświadczył, na zawsze w nim pozostały i zrodziły jego bardzo trudną naturę. Z jednej strony takiego człowieka zachłannego na pieniądze, co też na dobrą sprawę nie ma co się dziwić po doświadczeniu tej biedy. On się zawsze bał, że na nowo straci wszystko i wyląduje na ulicy. No ale z drugiej strony też ukształtowała się w nim taka natura mizoginisty. Jeżeli chodzi o te późniejsze skandale, no to one właśnie są związane z kobietami i tutaj Chaplin wykazywał bardzo niepokojące zainteresowanie wyjątkowo młodymi dziewczynami. Dziś myślę, że bez ogródek nazwalibyśmy go pedofilem i w tamtych czasach przy swoich wpływach, przy swoich ogromnych pieniądzach, w momencie, kiedy było blisko do odkrycia tego typu skandalu, gdy bardzo młoda dziewczyna około 15 roku życia zachodziła z nim w ciążę, on potrafił manipulować aktem urodzenia dziecka, aby właśnie przesunąć wszystko w czasie i żeby nie trafić za kratę. A nieraz mu takie więzienie właśnie groziło.
5: Jakie wyzwania stawały przed tobą podczas researchu, kiedy pisałaś książkę Skandaliści Złotej Ery Hollywood? W którymś momencie spotykałaś się ze ścianą?
6: Myślę, że przede wszystkim takim problemem to było rozgraniczenie uwielbienia mojego dla dzieł, tak jak właśnie Chaplina, a tego prywatnego portretu, no bo to tak jak właśnie powiedziałaś, no jest pewne zderzenie ze ścianą, tak? Po odkryciu wielu naprawdę bulwersujących rzeczy, które mnie do dziś poruszają i w pewien sposób też rodzą poczucie niesprawiedliwości, że taki człowiek nigdy na dobrą sprawę nie poniósł kary, no to mnie to zburzało na tyle, że czułam taki dyskomfort, że te filmy, tak, w dalszym ciągu potrafią mnie zachwycać i bawią, tak? No bo Chaplin to w ogóle już specjalizował się w komediach, więc można powiedzieć, że gdzieś tam społeczeństwo nie jest uznawane za osobę, która potrafiła w najbardziej dramatycznych czasach, tu mówimy o dwóch wojnach, rozbawiać całe pokolenia, bo jeden z jego filmów, Charlie Żołnierzem, był nawet wyświetlany na froncie I wojny światowej, więc no ten dysonans się pojawia i bardzo ciężko jest rozgraniczyć to życie prywatne od twórczości, co myślę, że do dziś kinomani mają problem, słysząc kolejne jakieś doniesienia z Hollywood.
5: Czy ciężko jest zainteresować ludzi, twoich czytelników, klasyką kinową?
6: Na pewno jest to swego rodzaju wyzwanie, ponieważ jest to tematyka niszowa, ale ja od początku i zakładając tego bloga i w ogóle idąc w stronę właśnie twórczości ukierunkowanej na historię kina, miałam tego świadomość i no tutaj trzeba, że tak to powiem, wybrać, tak? Czy komuś zależy na zasięgach i na lajkach, które na dobrą sprawę nic nie dają, tak? Poza tymi liczbami gromadzącymi się pod postem, no, czy na faktycznej wartości. Ja wybrałam to drugie, jest to bliskie mojej życiowej filozofii i mojemu sercu. I tutaj warto podkreślić, że jeżeli chodzi o pasjonatów takiej niszowej tematyki, jaką jest właśnie klasyka filmowa, to można odnaleźć osoby, które na dobrą sprawę są tak samo zafascynowane jak autorzy tego typu treści, właśnie takich blogów filmowych. Ja staję przed takimi wyzwaniami, że nie tyle muszę jakby zaciekawić tą tematyką moich czytelników, ponieważ mam dość stałe grono odbiorców, ile muszę odkryć coś nowego, czego oni jeszcze nie wiedzą, ponieważ to grono jest naprawdę już świetnie wykształcone, jeżeli chodzi o tematykę filmową, posiadają ogromną wiedzę. I to jest też tak, że jak mamy takie niszowe pasje, nie tylko filmowe, tak, tylko wszelkiego innego rodzaju, no to taka osoba już jakby z punktu wyjścia posiada sporą wiedzę, tak, czyta biografię gwiazd, ogląda te filmy, więc no tutaj ten element zaskoczenia jest bardzo ważny, bo taki czytelnik jest bardzo wymagający i on nie chce po raz kolejny czytać jakiegoś oklepanego tematu i takiego skrótowego życiorysu jakiejś gwiazdy, bo on to doskonale zna, już sam sobie zgłębił i tutaj sztuką jest właśnie zaglądanie jak najgłębiej, odgrzebywanie pewnych takich anegdot, które nie są znane i zaskoczenie. Mi się to szczęśliwie udaje, bo raz na jakiś czas pojawiają się komentarze pod postami, że o, ktoś na przykład o tym nie wiedział. To kilka dni temu pisałam o przygarnięciu przez blondynkę Hitchcocka Kim Nowak kota z filmu Czarna magia na Manhattanie. No to pojawił się właśnie taki komentarz, kiedy przedstawiłam tą historię, że czytelniczka nie miała o tym pojęcia, a kocha i koty, i Kim Nowak, więc wspaniała ciekawostka.
5: Czy masz jakiś tekst, do którego masz największy sentyment?
6: To bardzo ciekawe, ale też trudne pytanie. Myślę, że kilka takich tekstów by się znalazło w całym moim życiu. Zdecydowanie jednym z nich jest taki przekrojowy artykuł o fenomenie twórczości Alfreda Hitchcocka, który miałam przyjemność popełnić dla British Film Festival w Poznaniu, kiedy sam festiwal debiutował w 2024 roku i odbywała się wtedy retrospektywa Alfreda Hitchcocka. To też była dla mnie ogromna szansa, ponieważ mogłam nawiązać współpracę z festiwalem. No i sam artykuł też był dogłębny, spotkał się z pozytywnym odbiorem, także zdecydowanie tutaj zapisze się w mojej pamięci. Ostatnio miałam też przyjemność nawiązać współpracę z takim kultowym portalem Więź, który jest uznany i ma bardzo bogatą historię, jeżeli chodzi o polskie media. No to też, jeżeli chodzi o dwa teksty, które na ten moment tam się pojawiły, to one mają dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ Więź stawia na wartościową treść, na taki trochę felietonistyczny ton, ale z drugiej strony tematyka, którą tam poruszamy, jest bardzo związana z humanistyką, czyli mi bliską. I też bardzo fajnie, że są takie miejsca, które promują nie treść dla zasięgów, ale tutaj mimo wszystko jest postawienie na wartość, na własną refleksję, ale też skłonienie do tej refleksji czytelników. Także zdecydowanie te dwa artykuły, jeden o Hitchcocku, tak żeby inaczej, a drugi o kobiecie w kapeluszu Różewicza, polskiego reżysera, które się ukazały, zajmują szczególne miejsce w moim sercu.
5: Chciałabym cię zapytać o taką radę dla osób, które chciałyby podjąć się właśnie zainteresowania tematyką klasyki filmowej. Od czego najlepiej zacząć?
6: Myślę, że dobrze na pewno obejrzeć film niemy. Tutaj mamy esencję tej kinematografii, tak? Więc jeżeli ktoś chce w ogóle zacząć zgłębiać historię kina, no to nie wyobrażam sobie, żeby tym punktem wyjścia nie były produkcje nieudźwiękowione, które pokazywały właśnie to, co wyznaczało sztukę filmową, tak? Te najważniejsze środki wyrazu. I dowodziło tego, że film to nie jest tylko ciekawa, kultowa partia dialogowa, która zapada w pamięci i później służy jako cytat, tylko jest czymś znacznie więcej. To tutaj mogę polecić produkcję właśnie Friedricha Wilhelma Murnaua, na przykład Wschód Słońca. Film, który w bardzo ciekawy sposób łączy różne tonacje gatunkowe. Mamy tam i romans, i też takie tragiczne znamiona dramatu. I przede wszystkim wspaniałą, nowatorską formę filmową. O Chaplinie już rozmawiałyśmy. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o ten gatunek komedii, no to też nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie zagłębił się chociaż w jeden z jego tytułów. Ja tutaj szczególnie polecam Światła Wielkiego Miasta, czyli film właśnie nakręcony już wiele lat po przełomie dźwiękowym, a utrzymany w formie niemej na znak buntu Chaplina. I film, który pokazuje ponadczasowe wartości, bo Chaplin był właśnie takim twórcą, który stawiał na uniwersalizm. Z jednej strony oddawał dramat społecznego marginesu, co wtedy w tamtych latach w kinie nie było spotykane, a z drugiej strony zajmował się takimi wątkami jak miłość, zdrada, zazdrość, życiowe niepowodzenia i przeciwności losu, co dla kogoś może się wydać oklepanym tematem, ale na dobrą sprawę no przecież jest bliskie każdej jednej osobie. Jeżeli chodzi o Hitchcocka, no to szczególnie poza już wspomnianymi tytułami jak Sznur, Zawrót głowy czy Psychoza, szczególnie polecam Okno na podwórze, czyli film, który można powiedzieć jest takim autotematycznym filmem o samym kinie, ponieważ w symbolicznym wymiarze on w idealny sposób odwzorowuje sposób percepcji obrazu filmowego przez widza. Tutaj zostało to ujęte za pomocą metafory głównego bohatera, który nie może opuszczać domu ze względu na złamaną nogę i z nudów zaczyna podglądać sąsiadów z kamienicy naprzeciwko. I na dobrą sprawę Jeff, główny bohater, jest symbolem każdego z nas, tak? Każdego widza zgromadzonego na widowni przed ekranem, kiedy to śledzi losy postaci i na dobrą sprawę powstrzymuje się czasami przed ingerencją czy wykrzyczeniem jakiejś wskazówki. Jeżeli też jeszcze chodzi o Hitchcocka, to bardzo polecam film Osławiona. Myślę, że jeden z jego mniej znanych w Polsce i ogólnie bardzo niedocenionych, bo nigdy, jeżeli chodzi o takie topki, on się nie pojawia gdzieś tam na szczycie tych filmów Hitchcocka. Natomiast jest nie dość, że wspaniałym komentarzem politycznym, nakręconym tuż po zakończeniu II wojny światowej, dość gorzko wyrażającym się o amerykańskim rządzie, no to też prezentuje ponad ponadczasowe wartości i ma po prostu przepiękne, czarno-białe zdjęcia.
5: Paula, a czy ty masz jeszcze jakieś twórcze plany na ten rok?
6: Książki cały czas powstają. Już od ponad roku pracuję nad publikacją poświęconą blondynkom Hitchcocka. Niestety w natłoku artykułów miałam nadzieję, że już w ubiegłym roku skończę tą książkę, no ale to się wszystko przedłuża. Ciężko jest wygospodarować ten czas, kiedy pracuje się również pisząc i jeszcze później w tej wolnej chwili dalej pisać trzeba. Pracuję też nad debiutem prozatorskim. Mam nadzieję, że którąś z tych publikacji ukończę w tym roku.
2: SK Szczecinek.
5: W Szczecinku mamy jeszcze jednego kinomaniaka, którego znają chyba wszyscy. Tomasz Czuk od lat związany jest z lokalnym środowiskiem filmowym i prowadzi szczecinecki dyskusyjny klub filmowy. To właśnie dzięki takim pasjonatom kino staje się nie tylko seansem, ale także okazją do rozmowy, wymiany opinii i odkrywania filmów, które skłaniają do refleksji. O miłości do kina, działalności DKF-u i o tym, dlaczego warto oglądać filmy nie tylko dla rozrywki, rozmowa z Tomaszem Czukiem już teraz na naszej antenie.
7: To bardzo dumnie brzmi, dyskusyjny klub filmowy, i być może wielu miłośnikom kina wydaje się, że skazujemy tam wszystkich na ciężkie Bergmany i jakieś filmy, które, mówiąc językiem młodzieżowym, ryją beret, ale proszę mi wierzyć, naprawdę repertuar dyskusyjnego klubu filmowego Szok no, uwzględnia kino atrakcyjne, ambitne, ale też bardzo różnorodne, jeśli chodzi o stylistykę, o gatunki, więc każdy znajdzie tam coś ciekawego dla siebie.
5: Czy pan sam osobiście dobiera repertuar DKF-u?
7: No tak się składa, że od 20 lat to robię, ale jestem też oczywiście otwarty na propozycje DKF-owiczu. No bardzo często bywa tak, że jak pada jakaś konkretna propozycja, no staram się takie filmy odszukać, czy to w Filmotece Narodowej, czy u poszczególnych dystrybutorów. No niestety nie zawsze jest to możliwe, dlatego że no, skończyły się czasy tak zwanego piractwa medialnego. Ja jeszcze jestem

0: teraz no, jesteśmy uzależnieni od licencji filmowych, a te są zawsze domeną dystrybutorów. Więc jeżeli danego filmu nie ma w dystrybucji, to jedyną szansą na zobaczenie go są oczywiście festiwale sztuki filmowej, w których staram się uczestniczyć. No i potem zaczyna się lobbying wśród szerokiej rzeszy dystrybutorów o to, ażeby taki film jednak sprowadzić do Polski, no i rozpowszechniać nie tylko w DKF-ach, ale w ogóle we wszystkich kinach.
1: A pana osobiście ulubione kino?
0: O, trudno. Ja mam to szalone...
1: Ja czuję, że pan jest prawdziwym kinomaniakiem z krwi i kości.
0: No, być może. No, na pewno, wie panie, no, jeśli miałbym tutaj, powiem inaczej, gdyby mnie pani zapytała o 5 najważniejszych twórców współczesnego kina, no to na pewno tutaj bym wymienił Federico Felliniego, na pewno bym wymienił Francisa Forda Coppolę, na pewno byłby to Paolo Sorrentino z tych nazwisk, na pewno był to Bernardo Bertolucci i Sam Peckinpah. A więc rozstrzał straszny, no bo jak się, no co może łączyć sama Peckinpaha, autora antywesternów, z Federico Fellinim, no to są dwa bieguny, no ale geniusz filmowy to geniusz filmowy, jeden i drugi na pewno takim był i bardzo się cieszę, że od czasu do czasu w naszym DKF-ie, bo też takie są jego zadania statutowe, cofamy się do klasyki i no już jakiś czas temu mogliśmy na przykład przypomnieć szczecineckim kinomanom La Stradę Federico Felliniego, czy Amarcord, absolutnie genialny film z 1974 roku, zresztą Oscar za najlepszy film nieanglojęzyczny, no ale coraz rzadziej, coraz trudniej jest nam docierać do takich perełek, ponieważ one już nie funkcjonują w obiegu dystrybucyjnym.
1: Bije od pana taka naprawdę pasja do filmu i chciałabym jeszcze się pana zapytać, co dla pana jest najważniejsze w filmie? Akcja, historia, gra aktorów, może muzyka?
0: Wszystko. Muzyka nie jest ważna w filmie. Owszem, ona jest kwiatkiem do kożucha. Najbardziej irytujące są filmy, w których dźwięk, muzyka absolutnie zastępuje obraz. Film jest taką sztuką, która ma opowiadać historię obrazami. I to jest najważniejsze. No to potem i scenariusz, i aktorstwo. To jest bardzo syntetyczna sztuka. Każdy, podejrzewam, taki użytkownik kinowy, no, znajdzie taką niszę, która mu najbardziej odpowiada.
2: SK Szczecinek.
1: Artystycznie i trochę nostalgicznie zrobiło się na naszej antenie Radia SK Szczecinek, ale to już wszystko w tym wydaniu naszego magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska, dziękuję wam za dziś i do usłyszenia.
2: SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Dzisiaj usłyszycie rozmowę z wyjątkowym mieszkańcem Szczecinka, Łukaszem Kleinem. Łukasz podjął karkołomną próbę zdobycia najwyższego szczytu obu Ameryk, Aconcagua. Próba była nieudana, natomiast było bardzo blisko. Łukasz bardzo chciał wnieść flagę Szczecinka na ten szczyt. Po zakończonej wyprawie Łukasz odwiedził nasze studio i porozmawialiśmy o trudnościach, z jakimi zmierzą się fani gór. Łukasz, ty podjąłeś próbę zdobycia Aconcagua i chciałeś na tym szczycie postawić flagę Szczecinka, ale ty chyba ze Szczecinka nie pochodzisz.
3: Pochodzę ze Szczecinka, tylko mój tata pochodził z Wrocławia.
1: Tak. Urodziłeś się tutaj?
3: Tak, urodziłem się w Szczecinku, tak więc jestem ze Szczecinka.
1: Czy bycie dla ciebie mieszkańcem Szczecinka jest powodem do dumy?
3: Bardzo. Tym bardziej, jak czytałem ostatnio komentarz jednej osoby, która napisała mi, że mimo, że się utożsamiam się z miastem Szczecinek, to mam jakąś złą flagę. Tylko ta flaga Szczecinka to jest, powiem, trochę dłuższa historia, bo ją dostałem od kogoś z mocnym przesłaniem i co by się nie działo, zawsze będę ją zabierał ze sobą, nawet na te mniejsze szczyty, ale moim celem jest tą flagę wnieść na 8 tysięcy i ją oddać po prostu na Orkiestrę Świątecznej Pomocy, na licytację, żeby ktoś wiedział, ile to pracy kosztowało i wyrzeczeń na to, żeby zdobyć kolejne szczyty.
1: Czyli wspinasz się tak naprawdę w szczytnym celu.
3: Ciężko mi powiedzieć, czy w szczytnym celu, po prostu bo w górach przede wszystkim szukam wolności. Góry są postrzegane jako mistyczne, które są łącznikiem między ziemią a niebem i będąc w górach, jej surowością natury, ciszą, niedostępnością, pogłębiam się w kontemplacji. I dzięki temu jestem w stanie przesuwać swoje granice i swoje słabości. Tak jak też powiedział kiedyś Krzysztof Wielicki, w górach jest element rywalizacji, ale elementem rywalizacji z własnymi celami, a nie z przeciwnikiem.
1: Piękne słowa. Łukasz, ja chciałam poprowadzić troszeczkę tę rozmowę tak, żeby zacząć od samego początku. Jak się zaczęła w ogóle twoja zajawka na góry? No bo skoro jesteś człowiekiem z zachodniego Pomorza, no to gdzieś ta zajawka musiała się u ciebie pojawić. Pamiętasz ten moment, kiedy zakochałeś się w górach?
3: Wiesz co, tak jak powiedziałem na początku, że to jest miłość na odległość, bo mam bliżej morza niż gór. Ale tak naprawdę góry pokochałem dużo wcześniej. Jak w ogóle kiedyś odchodziłem

0: Byłem po górach i nawet czasami z dyżuru z karetki wsiadałem rano, jechałem, zrobiłem jakiś tam szlak, załóżmy na śnieżne kotły, wracałem i naładowałem po prostu energię. Ale tak naprawdę punktem kulminacyjnym, kiedyś tak myślałem, że książki mi pomogły, ale z perspektywy czasu uważam to, że miałem w pewnym okresie swojego życia bardzo trudne problemy. Pamiętam, jak kolega mi z pracy powiedział: Niemiec, jedzie ze mną na Mont Blanc? Ja dużo nie myśląc mówię: okej, jadę. Teraz z perspektywy czasu nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. Po prostu byłem nieprzygotowany, nie miałem wiedzy, nie miałem ciuchów. W ogóle, jak ja sobie to przypomnę, to bym powiedział, że jestem wariat w pozytywnym znaczeniu, że ja to zrobiłem, ale udało się. I to tak naprawdę te góry w tym trudnym moim okresie życia pomogły mi przetrwać, bo życie nie jest usłane płatkami róż. Potrafią się pojawić kolce, które te rany ranią. I to od nas zależy, czy my te rany zagoimy, czy pozwolimy, żeby je wykrwawiły. Bo tak jak na przykład teraz, większość, co mnie zna, albo teraz słuchacze mnie słuchają, to skupiają się na tym punkcie wspinającym, że trzeba zdobyć ten szczyt. Ale dla mnie najważniejszym tym momentem tej całej wyprawy był odcinek z konfluencji 3400 na 4300, gdzie masz 18 km, 8 godzin marszu, po prawej piękne góry, po lewej piękne góry, w oddali widzisz ten szczyt, który chcesz osiągnąć, i to słońce palące i to cisza. Tak jak teraz, piękne studio wygłuszone. I w tej ciszy, tam jak idę przez te, załóżmy, 9 godzin, przechodzi mnóstwo myśli. I to w tym czasie dla mnie zabieram przede wszystkim, oprócz flagi Szczecinka, swoje bolączki, tęsknotę, problem, z jakim borykałem się w ostatnim czasie, z celem, którym idę, oraz z nowym projektem. I to jest ten czas dla mnie najważniejszy, kiedy idę, żebym sobie wszystko poukładał w głowie. Bo chciałbym, żeby właśnie wchodząc na szczyt, żeby te trybyki zazębiły, abym wszedł z głową czystą. Bo jeśli z tą głową nie wejdę w czystą, nawet jakby się nie udało zdobyć tego szczytu, to bym się załamał. A tak mimo to wszedłem na te 6,5 tysiąca, ale byłem dumny, bo wiem, ile to kosztowało mnie pracy, wyrzeczenia, potu, i wróciłem do Szczecinka, gdzie mam siłę walczyć z trudnościami życia, że życie rzuca ci pod nogi kłody i jestem w stanie z nimi walczyć.
1: Zastanawiam się teraz właśnie, jak opowiadasz o tym, bo to jest taka ścieżka właśnie nie tylko po takim szlaku górskim, ale chyba też taka metaforyczna i duchowa ścieżka, którą pokonujesz podczas swoich wypraw.
0: To prawda, bo góry są mistyczne. Jeśli ktoś nie był w górach, albo ktoś był w górach, to wie, że ta cisza i ta natura sprzyja ci po prostu, żeby sobie wszystko poukładać. Mimo to, że tam jest zmęczenie, walka z różnymi czynnikami, ale jak już osiągniesz ten cel, ten szczyt i zejdziesz szczęśliwie, to jesteś pełny energii. Ale ta energia nie przychodzi, jak każdy sobie myśli, od razu. To przychodzi na przykład po tygodniu, po dwóch. Jak to wszystko ochłonie, to zmęczenie minie i wtedy wiesz, co zrobiłeś, bo przeważnie mało kto, załóżmy ze Szczecinka, wchodzi na 6,5 tysiąca. Przeważnie wchodzimy na przykład na Śnieżkę, na Rysy, na inne góry, a tu jednak mówimy o tych górach wysokich, gdzie uważam, że to jest naprawdę inne góry i inne przygotowanie.
1: No właśnie, tak jak wspomniałeś, większość ludzi tutaj od nas z regionu wspina się na polskie szczyty. Czym dla ciebie różnią się polskie szczyty od tych poza granicami, poza wysokością i poza klimatem? Czym one się mogą według ciebie różnić?
0: Ja oczywiście mówię tu o swoich przemyśleniach. Tak. Po prostu łamiesz swoją kolejną barierę. Tak samo jak ja poszedłem na Mont Blanc na 4800, to drugim moim etapem było przekroczyć tą barierę 5000. I tym się przede wszystkim sugerowałem, bo to dawało mi więcej takiej motywacji do pracy i przełamywać swoje te trudności i słabości, że postawiłem ten cel i po prostu chciałem go zrealizować. Tak samo było, jak teraz na Ankę wchodziłem, to chciałem pokonać tą barierę 6000. I następnym kolejnym etapem będzie coś innego, gdzie już tam się zaczynają inne elementy, które pozwalają mi się przygotować. I po prostu jest chyba ta niedostępność, bo przeciętny Kowalski, załóżmy, to skupiamy się na tych mniejszych górach, a jednak to wchodzenie na wyższe szczyty to przede wszystkim inne treningi, inna dieta, przygotowania, sprzęt i przede wszystkim ludzie. Tak jak ostatnio mi kolega, co byłem z nim teraz w Argentynie, powiedział, że nie jest najważniejszy szczyt. Najważniejsze są ludzie, którzy są z tobą, bo oni po prostu w trudnych momentach potrafią ci pomóc i w tych słabszych momentach ty ich wspierasz albo oni ciebie wspierają i to pozwala nam jako zespół przełamywać kolejne jakieś słabości, bo jako zespół jesteśmy bardziej silniejsi niż w pojedynkę, bo indywidualistów w górach nie ma, bo indywidualiści źle kończą.
1: Wspomniałeś już troszeczkę o swoich przygotowaniach, no bo to samo pokonywanie kolejnych szczytów, przełamywanie kolejnych barier, trzeba być na to jednak przygotowanym. Jak ty się przygotowywałeś do ostatniego ataku na Aconcagua? mgłę.
0: Dobrze, że powiedziałeś, że na tą górę, bo na Mont Blanc to w ogóle byłem nieprzygotowany, to jest w ogóle hit był, ale tak, ogólnie jak wróciłem z Gruzji, załóżmy w sobotę wróciłem, w niedzielę ogólnie polecieliśmy z pracy na powódź, to w ogóle ta radość tej zdobycia tego szczytu w ogóle poszła na drugi plan, były ważniejsze rzeczy. Miesiąc sobie dałem po prostu przerwy, współpracowałem z formą na szczyt, którzy przygotowują ludzi na to, żeby wspinać się na wysokie góry. I oni miały swojego trenera indywidualnego, który mnie przez 3 miesiące prowadził. Pracowaliśmy na to, żeby budować bazę, wydolność. Rozpisywał mi treningi biegowe, podbiegi, schody i różne rzeczy. I przez te 3 miesiące on był takim moim, powiem, aniołem, który monitorował moje zmagania. I po tym, jak to się skończyło, dało radę mi to, żebym pracował po prostu na tym. Miałem swoją podstawę i przez te kolejne miesiące to podtrzymywałem. Były różne momenty, były kryzysowe, i które miały duży wpływ na to, czy w ogóle polecę. Ale także tu Szumi, który mnie namówił na zrobienie korony półmaratonów. Tak więc udało mi się zrobić koronę jeszcze półmaratonu, które pozwoliło mi to jako wydolnościowo przygotować jeszcze do tej wyprawy. Plus to przygotowywanie to przede wszystkim też jedzenie, bieganie, siłownia, po pracy, gdzie czasami miałem tego dosyć, ale jak zrobiłem ten trening, to mówię, wow, udało się. Mimo to, że byłem zmęczony.
1: A ekwipunkowo, jak powinien być przygotowany człowiek, który chciałby zdobyć Aconcagua?
0: Przede wszystkim to nie jest tani sport. I to myślę, że to każdy powie, kto chodzi po górach wysokich. Nawet powiem buty wysokogórskie, które kosztują około 2600. Śpiwór, który też nie jest tani. Plus odzież termiczna, spodnie trekkingowe, spodnie puchowe, kurtka puchowa, inne rzeczy, które naprawdę łączą się w całość, gdzie ten całość wychodziło około 30 kg, jeśli chodzi o mój plecak. Plus jedzenie. Ja jedzenia miałem prawie 12 kg. Myślę, że jest tych rzeczy tyle, które pozwalają ci na to, żeby wejść bezpiecznie na tą górę. Był taki przypadek, że gdzie byliśmy w Plaza de Moulins, tam było dwóch chłopaków z Francji, gdzie sprzętu nie mieli dobrego, bo mieli buty nieprzystosowane do niskich temperatur i on po prostu sobie odmroził palec, nie? I już nie atakował dalej, bo już po prostu zdrowie mu nie pozwoliło na to, żeby wejść dalej. Dlatego sprzęt jest ważny, który pozwala ci na to, żeby zachować jakąś termikę, żeby bezpiecznie sobie wejść i zejść. Oczywiście też były takie przypadki, gdzie my tam byliśmy na 6000, to trzeba było się dogrzewać takimi ogrzewaczami do rąk czy do stóp, bo temperatura była odczuwalna tam poniżej 20 stopni.
1: Prawie jak w Szczecinku w ostatnich
0: tygodniach. Prawie jak w Szczecinku, plus jeszcze spanie w namiocie. Pełny komfort.
1: No to teraz załóżmy, że już jesteś przygotowany fizycznie, jesteś przygotowany ekwipunkowo, lecisz do Argentyny. Jak wygląda ta trasa, którą pokonałeś?
0: Co to lepiej może powiedzieć, bo był taki element, który naprawdę mógł spowodować to, że bym nie poleciał. Tydzień wcześniej miałem tam zaliczenie z WF-u, pogłębiła mi się kontuzja pleców. Nie mogłem wstać. I tu rehabilitanci stanęli na wysokości zadania, plus jeszcze leki, zastrzyk w kręgosłup i byłem święcie przekonany, że nie polecę. Ale jakoś to wszystko się fajnie poukładało i udało się. I mówię, dobra, lecimy, nie? Czekam na pociąg. Super, pociąg jest. Jedziemy. Pociąg się zepsuł. Mówię, nie wierzę, nie? I gdzie pociąg miał czekać w Poznaniu, żeby dojechać na lotnisko do Warszawy? Nie poczekał. Tak więc 2 godziny opóźnienia, tamten nie poczekał. Mówię, nie polecę, nie? Jakoś się udało, że dojechałem do tej Warszawy, dzwonię do kumpla, z którym byłem. Pytam się, gdzie jesteś? Słuchaj, jestem na SAS Karambol, nie mogę dojechać do lotniska, nie wiem, co robić. Ja mówię, wszystko mówi to, żebym nie jechał.
1: Wszystkie kary na ciebie.
0: Tak, mówię, nie wierzę, nie? Ale dobra, udało się. Polecieliśmy i już byliśmy na miejscu w Mendozie. To mieliśmy takie 2 dni odpoczynku, że można było wszystko sobie przygotować, popakować plecaki, które były wnoszone przez osoby lub przez te konie i część plecaka, który ja brałem ze sobą, żeby tam mieć poukładane. I po tych 2 dniach to właśnie pojechaliśmy do parku, gdzie tam podpisywałeś wszystkie dokumenty. Później ten pierwszy odcinek właśnie z parku do konfluencji to było na 3-4 weszliśmy, tam spędziliśmy Sylwestra, ciekawy Sylwestr, piękne widoki i później robiliśmy aklimatyzację, bo jest taka zasada, że wchodzisz za dnia wyżej, a w nocy śpisz niżej, to tam spędziliśmy 2 dni. Później właśnie z Confluence, to co opowiadałem na samym początku, to do Plaza de Mulas to szliśmy 9 godzin w tym pięknym, palącym słońcu, gdzie też zrobiłem błąd, bo ubrałem się elegancko. Wszystko zakryłem, głowa, uszy, kremów, tysiące, a zapomniałem posmarować dłoni. I dłonie popaliłem tak, że musiałem smarować i później miałem problemy z dłońmi, ale to każda wyprawa czegoś uczy i mam nadzieję, że na przyszły rok, jak będę realizował kolejny projekt, to już nie zapomnę o rękach. I tam właśnie w Plaza de Mulas to było właśnie takie, my się śmieliśmy, że to jest takie miasteczko, gdzie tam jest bardzo dużo namiotów, gdzie tam też nam przygotowywali jedzenia. Miałeś swój namiot, gdzie tam go rozbijałeś i przez te parę dni po prostu robiliśmy aklimatyzację. Po prostu wchodziliśmy na 500, zeszliśmy, później dzień odpoczynku, jeśli była możliwość, to regenerowałeś się, żeby ten odpoczynek naprawdę był adekwatny, to trzeba dużo spać. Ale to, jeśli jest temperatura niska i śpisz w tym namiocie, i to czasami naprawdę jest trudno, tak więc czasami mówię, Boże, trzeba by jechać do Grecji. Ale ogólnie to właśnie takie elementy, które tam były, to sprzyjały nam do tego, żeby się zregenerować. Nawet jak graliśmy w 1000, to się śmieliśmy, że jak ktoś wygra i ktoś przegra, to stawia prysznic, bo prysznic kosztował odpar za 7 minut chyba $30. Tak więc śmieliśmy się, że gramy o prysznic, bo tego najbardziej nam brakowało. I później była kolejna aklimatyzacja. Wchodziliśmy na C1 i C2 na obozowisko tego samego dnia, czyli weszliśmy na 550, później na 5600 i tego samego dnia zeszliśmy do Plaza de Mulas, czyli na te 4700 i wszystko było pięknie. Naprawdę, piękne słońce, piękna pogoda. Widzisz ten szczyt, który masz osiągnąć za parę dni. Idziemy spać, rano się budzę, otwieram w nocy namiot. Mówię, co jest? I ten śnieg mi wpadł, przecież mówię, śniegu nie było. I pogoda tak się zmieniła, że jak wyszedłem z namiotu, to nie poznałem namiotu, bo namiot był cały zasypany. Było śniegu po kolana i wtedy zastanawiałem się, czy ten projekt w ogóle się uda. Czy w ogóle wyjdziemy z tego Plaza de Mulas te 4700. Tu spędziliśmy wtedy 2 dni, bo nie dało rady w ogóle iść, droga nie była, nie można było w ogóle przejść. I tu właśnie już się rodziło pytanie, czy to jest sens iść dalej, mimo że warunki pogodowe są bardzo trudne, czy wycofać się. Ale Polacy są ambitni. Tak więc poczekaliśmy te jeszcze 2 dni. Weszliśmy na C1, czyli na 550. Tam spędziliśmy noc. Później weszliśmy na C2, czyli na 5600. Tam też spędziliśmy jedną noc. I właśnie z C2 weszliśmy na 6000, niecałe. Tam spędziliśmy noc i o drugie wyszliśmy w góry i udało się dojść do 6500. Ja myślę, że jakbyśmy weszli nawet na ten trawers, który był, to po prostu może byśmy nie wrócili. I tu chyba doświadczenie przewodnika też i nasze to, że się pogodziliśmy z tym, że nie chcieliśmy na hura wchodzić, bo było wiele też takich czynników, tak jak nasz kolega, jak wchodziliśmy na 500, dostał obrzęku płuc i poleciał do śmigłowcem do szpitala z naszej ekipy, a 3 dni wcześniej, na 6500 jeden uczestnik dostał zawału i zmarł. I wtedy zapala się czerwona lampka, czy to jest warto ryzykować, czy lepiej nie poczekać. Ale za chwilę przychodzi ta myśl, Łukasz, jesteś po to, żeby spróbować. Jeśli coś będzie nie tak, po prostu robimy stop i wracamy. I tak jestem z siebie dumny, że udało wejść na 6500 z tą flagą Szczecinka.
1: A co było dla ciebie najtrudniejsze podczas tej wyprawy? Właśnie to pogodzenie się z tym, że jednak ten szczyt pozostał przez ciebie niezdobyty, czy ta droga, którą pokonywałeś?
0: Tęsknota za domem.
1: Jednak Szczecinek wygrywa.
0: Tak, i powiem ci, miałem kryzys na 5600, bo już był to chyba 14 dzień. Jednak za tym domem i za tym swoimi przyjaciółmi po prostu tęsknisz. I to wiadomo, że to była ograniczona komunikacja, ale czasami jak otwierałem plecak, widzę, coś tam napisane było, miłe słowa, to naprawdę dawało kopa. I też na przykład jak ktoś napisał SMS-a, że jesteś kozakiem, do przodu, jesteśmy z tobą. I to naprawdę dużo mi pomogło, żeby właśnie w tych trudnych momentach, kiedy kryzysowych miałem, takich emocjonalnie w sumie, to budujące było. Naprawdę, że jednak wiele osób wierzyło w mój sukces i w sukces i w ten projekt. Oczywiście, jak wróciłem do Szczecinka, to są takie osoby, które tą radość mi zabrały, ale one mnie po prostu zmotywowały do tego, do większej pracy nad sobą. I co było też dla mnie najtrudniejszym elementem, to ci powiem, że to było z kumplem, którym byłem w Gruzji. Bardzo dobrze mi się z nim współpracowało i z nim teraz ja go w sumie namówiłem na tą wyprawę. Trudniej było mi namówić jego żony, żeby go puściła, ale powiem ci, bardzo fajnie się współgraliśmy. I przed samym wyjściem na atak szczytowy, czy tam chodziliśmy na C1, C2, C3, to godzinę przed tym strzeliły mu plecy. I widziałem jego dramat, gdzie on to przeżywał. Widziałem faceta, który leciały mu łzy po policzku, ale widziałem jego walkę do końca. Oczywiście, ile mogłem, temu jemu pomogłem, ale największą robotę to on zrobił. I on widział mój dramat i on mnie wspierał i widziałem jego dramat, gdzie naprawdę z całych sił próbował osiągnąć ten cel.
1: Wspomniałeś już trochę o tęsknocie za domem, a ja chciałabym cię zapytać właśnie o to, jak twoi bliscy, twoja rodzina, twoi przyjaciele zareagowali w ogóle na twoją zajawkę i na to, że chcesz się porwać właśnie na tak wysoki szczyt.
0: Obiecałem im, że już więcej nie będę wchodził na wyższe szczyty, tak więc muszę teraz powiedzieć, przepraszam, kolejny projekt się szykuje.
1: Przepraszam, skłamałem.
0: Dokładnie, troszkę skłamałem, ale to chyba jest adrenalina, że po prostu jak osiągniesz jeden szczyt, nawet który nie wyszedł, już masz cel na następny. Wiesz co, ja zawsze porównuję ludzi, tych, którzy tą pasję rozumieją i tych, którzy tej pasji nigdy nie zrozumieją i nigdy ich nie namówisz. Oczywiście, moi bliscy przede wszystkim się bali. I bali się to, że pogłębiła mi się ta kontuzja, miałem problem ze zdrowiem, bali się, żebym mądrze podejmował decyzje, ale tak naprawdę, żeby ten projekt wyszedł, to bez wsparcia nie osiągniesz nic. I to oni mnie tak naprawdę pomogli przełamywać te trudności i oni mnie motywowali. I wiem, że teraz jak dowiadują się, że jest kolejny cel, krzywo się na mnie będą patrzeć, ale wiem, że oni mimo to pomogą mi osiągnąć kolejny cel i zaakceptują to. Bo bez nich to ten projekt by się nie udał. Nie ma indywidualistów w górach. Musisz mieć wsparcie u swoich bliskich osób.
1: A czego cię nauczyła ta wyprawa?
0: Pokory.
1: Pokory wobec siebie.
0: Siebie przede wszystkim, ale także też do ludzi. Bo gdzie uważałem, że wszyscy będą mi kibicować, pokazało mi to, że potrafią mi zabrać tą całą radość z tego, co osiągnąłem. Bo ja uważam, że i tak dużo osiągnąłem, 6,5 tysiąca, gdzie 4 lata bym w życiu nie pomyślał, że wejdę na 6,5 tysiąca. Ale te osoby po prostu mnie motywują do dalszej pracy i do tego, żeby przełamywać kolejne bariery.
1: No właśnie, już tak opowiadasz o tym swoim kolejnym projekcie. Możesz zdradzić nam, uchylić rąbka tajemnicy. Co
0: powiem
1: planujesz?
0: Tak, na pewno mnie, powiem tak brzydko, kręci Matterhorn. Ja bym to chciał zrobić. On jest 4400, ale on jest bardzo trudny, jak dla mnie oczywiście, technicznie. I drugą wisienką na torcie to bym chciał złamać tą barierę 7000, ale nie chciałbym teraz mówić, bo chciałbym chyba to zrobić trochę w ciszy, bo trochę mnie zaskoczył ten szum medialny wokół mojej osoby, bo on nie jest medialny. Mam swój cel, który chciałbym to zrobić po prostu po cichu i w ciszy to zrobić i jak się uda po prostu to nagłośnić, ale ten cel, który jest zaplanowany za parę lat, może troszkę mniej, ten 8000, jest w zasięgu ręki, bo kiedyś bym nie pomyślał nawet o tym, bo bym powiedział, że to są bardzo kolosalne pieniądze, bo to około wychodzi 50 tysięcy dolarów za 45 dni wyprawy, ale jest do osiągnięcia. I myślę, że wtedy, jak to zrobię, te 8000, to wtedy mogę powiedzieć, kończymy.
1: No to w takim razie słowem końca, czy są jakieś słowa, które ciebie najbardziej motywują, które chciałbyś przekazać naszym słuchaczom, które mogłyby czasami dodać komuś otuchy albo zmotywować do tego, żeby iść dalej?
0: Nic nas w życiu nie ogranicza. Jeśli coś nas ogranicza, to my sami to sobie narzucamy. I wierzmy w swoje plany i cele, bo one są w zasięgu ręki. I wszystkim życzę takiej miłości do gór, taką jaką ja mam, bo ta miłość potrafi się odwdzięczyć. I wierzmy i miejmy jakieś cele na swoją przyszłość, bo tak naprawdę one, te cele motywują nas do cięższej pracy, do tego, żeby przełamywać kolejne jakieś bariery.
2: SK Szczecinek.
1: A w tej części będziecie mogli posłuchać mojej rozmowy z Zofią Pilich, autorką 10 scenek z gryfem i jesiotrem, naszych symboli, które stoją rozproszone po całej przestrzeni naszego pięknego miasta. Można je podziwiać, można ich wyszukiwać w mieście. Takie najbardziej charakterystyczne to są chyba gryfy i jesiotry przy plaży miejskiej, gryfy i jesiotry przy zamku w Szczecinku, no i niedaleko Osiru, tam gdzie rozpoczyna się trasa biegu szczecińskiego Park Run. Zofia Pilich jest autorką, rzeźbiarką pochodzącą ze Szczecinka. Odwiedziła nasze studio i porozmawialiśmy sobie o całym procesie, jak te figurki powstawały. Gryf i jesiotr, czym dla pani są?
3: Gryf i jesiotr. Teraz wydaje mi się, że jest to nie tylko zadanie, które wykonałam, z którego jestem w sumie bardzo zadowolona i dumna, ale to już chyba jakaś oddana część mnie w przestrzeń, w eter, ale tak mają twórcy. To znaczy, tak mi się wydaje. Zawsze jak coś robię, to robię tak, żeby mi się najbardziej podobało, możliwie jak najbardziej, ale dużo też odczuwam różnych emocji podczas tworzenia i to, jaki to ma finalnie kształt, to jest obraz całego procesu i ja wiem, jak to wygląda, a to, jak odbierają te moje rzeźby ludzie, to już jest kolejne zadanie pracy w przestrzeni publicznej, miejskiej i też fajnie jest obserwować odbiór tych prac przez ludzi.
1: Wykonała Pani w sumie 20 rzeźb, 10 gryfów i 10 siotrów. Jak długo trwał ten proces i jak on wyglądał?
3: Proces trwał długo. Nie pamiętam, dokładnie nie liczyłam, ale od momentu projektowania szkiców do finalizacji, do montażu to było około 1,5 roku, więc naprawdę długo, ale też zadanie było bardzo duże i wymagające, bo tak jak pani powiedziała, 20 postaci, 10 gryfów, 10 siotrów. Proces polegał na tym, by zaprojektować pracę. Od szkicu zaczyna się praca twórcza, ale jedno szkicu się nie kończy. Tych szkiców powstało do każdej sceny około kilkanaście szkiców, kilkanaście szkiców i były to szkice rysunkowe i przestrzenne. Proces jest bardzo złożony i wymaga dużego wkładu i takiego intelektualnego pracy fizycznej właśnie i pracy umysłowej. Stworzenie szkicu to był początek, ale później na podstawie szkiców powstają konstrukcje do prac, następnie prace w materiale miękkim, w masie plastycznej. Później ściągam negatywy silikonowo-gipsowe z tej masy plastycznej. Następnie wlewam wosk do tych negatywów. Na koniec wykonuję odlew w brązie i na zupełny koniec obróbkę końcową, cyzelowanie. Także proces jest bardzo złożony, a projektowanie do przestrzeni publicznej jest wyjątkowo, wyjątkowo poważnym wyzwaniem, zadaniem, bo bardzo wiele czynników wpływa na to, jak ta praca się komponuje z przestrzenią zastaną, jak działa w przestrzeni. Muszę myśleć o tym, kto jest odbiorcą tej pracy i jakie będzie miała znaczenie w przestrzeni. Starałam się, tworząc gryfy i jesiotry, robić je trochę w konwencji komiksu. Inspirowałam się animacjami też, bajkami znanymi mi z dzieciństwa. Bajkami takimi jak radziecka bajka Wilki Zając, albo czeskie bajki, na przykład bajki z Muchu i Paproci. I to były takie moje inspiracje świadome, uświadomione. Poza tym sięgałam jeszcze do książek Janosza, bardziej tak wspominałam sobie książki Janosza o Misiu i Tygrysku i była taka seria Ach, jak cudowna jest Panama i w tej serii Miś i Tygrysek podróżując po Panamie są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, towarzyszami podróży i trochę w takiej konwencji chciałam utrzymać właśnie gryfa i jesiotra, żeby byli takimi dobrymi kumplami, towarzyszami podróży, żeby dzielili ze sobą fajne momenty, mieli przygody w Szczecinku.
1: No właśnie, pani ze Szczecinka osobiście nie pochodzi, ale pani swoje historie i anegdoty związane ze Szczecinkiem ma.
3: Moja rodzina, moja mama pochodzi ze Szczecinka, mam w Szczecinku dziadków, mam rodzinę. Jestem związana ze Szczecinkiem, spędzałam tu właściwie każde wakacje jako dziecko i przeżywałam sama bardzo fajne przygody z moim rodzeństwem, z kuzynką. Szczecinek jest wspaniałym miejscem i do zabaw, i do odpoczynku, i w ogóle do życia, mam wrażenie. Ale tak, jako dziecko wspominam, mam piękne wspomnienia ze Szczecinka i tak bardzo sentymentalnie postrzegam Szczecinek, lubię do niego wracać i robię to całkiem często.
1: A takie ulubione pani wspomnienie związane ze Szczecinkiem, którą mogłaby się pani z nami podzielić?
3: Ja chyba byłam zawsze takim stworem wodnym, więc to jezioro mnie przyciągało i bardzo lubię jezioro, bardzo lubię pływać. Dodatkowo w Szczecinku jest tak wspaniale i pięknie, że Trzesiecko okala Szczecinek albo Szczecinek okala Trzesiecko. To sąsiedztwo jest absolutnie magiczne, że to jest tak, że ja jestem w mieście, ale jestem też w jeziorze. Prawie, że Trochę mi tego brakuje na Mazowszu, ja mieszkam w Warszawie i brakuje mi wód. Brakuje mi wód, brakuje mi jezior. Także chyba te takie naturalne warunki, przepiękne przyrody są dla mnie najfajniejsze w Szczecinku. Ale poza tym też architektura piękna, poniemiecka. Bardzo dużo jest wydarzeń w Szczecinku, które też się odbywają i też mnie interesują. Ja jestem takim człowiekiem, który lubi wiedzieć, co się dzieje w świecie i w świecie sztuki szeroko pojętej. Więc jeśli jest Materia Fest albo jeśli jest jakiś koncert w Szczecinku, to wszystko fajnie działa i fajnie, że Szczecinek jest taki, no, taki aktywny, że tyle się dzieje. Bardzo mi się to podoba.
1: Czy to był pani pierwszy projekt do przestrzeni publicznej?
3: Gryf i Jesiodr to mój drugi projekt do przestrzeni publicznej, ale pierwszy indywidualny, bo poprzednia praca była tworzona w Białce Tatrzańskiej ze znajomymi, ze studentami Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I jeśli chodzi o studia, to ja przeszłam bardzo wiele różnych ścieżek i podjęłam się specjalizacji w zakresie medalierstwa, czyli no, sztuki medalierskiej małej formy i to najbardziej chyba lubię i w tym się chyba najlepiej też czuję, ale specyfika studiowania rzeźby jest taka, że trzeba przejść przez pracownię dużej formy. Robi się studium modela 1:1 w naturalnej skali właśnie. Poza tym przechodzi się szereg technologicznych też pracowni. Ja byłam w pracowni kamienia, w pracowni właśnie brązu przez 2 lata, w pracowni drewna, jest też pracownia ceramiki. Także moje doświadczenia ze studiami są, myślę, że bardzo bogate, bo wielu rzeczy próbowałam i przez to też wiem, co mi się najbardziej podoba, a takie realizacje jak ta w brązie, bardzo lubię brąz też jako materię, jako materiał. Przez to, że tyle rzeczy spróbowałam i tyle rzeczy robiłam, ja wiem, co lubię i te gryfy i jesiodry wpisują się w moje zainteresowania, bo jest to i mała forma, choć oceniam ją jako już w sumie większą, mniejszą formę i brąz, który też bardzo lubię.
1: A jak w ogóle zaczęła się pani przygoda z rzeźbą i ze sztuką? W jaki sposób ona pojawiła się w pani życiu?
3: Sztuka była właściwie zawsze, bo w mojej rodzinie była sztuka i mój dziadek kończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki i Malarstwa, moja mama kończyła ASP w Poznaniu, też Wydział Rzeźby, więc ta sztuka była obecna i była gdzieś w obszarze moich zainteresowań zawsze. No i właściwie stąd taki wybór. Ale studiowałam też na Wydziale Polonistyki, więc nie tylko rzeźbę.
1: Czyli można powiedzieć, że sztuka to jest taka pani rodzinna tradycja.
3: Można tak powiedzieć. Oczywiście mogłabym nie kontynuować tej tradycji, bo mam braci, którzy tego nie robią, ale są wrażliwi na sztukę, więc wydaje mi się, że wychowanie się w takiej rodzinie, która jest artystyczna, daje taki start, że już się ma jakąś wrażliwość. I to może być wrażliwość na sztuki plastyczne, to może być wrażliwość na muzykę. Ja byłam też w szkole muzycznej, więc też jakoś tam się kształciłam w kierunku właśnie sztuk muzycznych. I ta jakaś wrażliwość, jakieś zrozumienie dla różnych form sztuki. Chyba w takiej rodzinie po prostu to się ma chyba.
2: SK Szczecinek.
1: To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów. Natalia Włochowska, do usłyszenia.
2: SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Coraz niższe temperatury i zbliżająca się jesień to dla kierowców sygnał, żeby pomyśleć o przygotowaniu samochodu do chłodniejszych miesięcy. Kiedy jest właściwy moment na wymianę opon, jak przygotować auto do dłuższej trasy i na co zwrócić uwagę, kiedy planujemy zakup samochodu. O motoryzacyjnych przygotowaniach do jesieni, bezpieczeństwie na drodze i o tym, jakie auto wybrać, żeby odpowiadało naszym potrzebom, Oliwia Rudnicka porozmawia z Markiem Moską, ekspertem motoryzacji ze Szczecina.
4: Mówi się teoretycznie, że powinniśmy mieć już wymienione opony, gdy średnia temperatura na te zimowe, gdy średnia temperatura jest na poniżej 7 stopni. Ale my nie zwracamy często uwagi na to, w których godzinach my w ogóle jeździmy. No bo jeżeli patrzymy na średnią temperaturę, no to ona zbiera z całego dnia. A jak zwrócić uwagę, że my jeździmy zazwyczaj z rana, gdzie mamy, przypuśćmy, 0 stopni, potem wracamy z tej pracy, czy skądś tam do domu, gdzie wieczorem, gdzie znowu mamy jakieś 2-3 stopnie, to de facto już osiągnęliśmy spokojnie tą temperaturę, przy której powinniśmy mieć te opony zimowe. Więc patrząc na obecną pogodę, jaką mamy w Szczecinie, to już jest ta pora, w której powinniśmy brać te opony z magazynu, z garażu, gdzie je tam trzymamy i jechać na wymianę.
5: Czy wielosezonówki mają sens, czy ty...
4: Coraz większy, bo trzeba pamiętać, że kiedyś to w ogóle dużo osób mówi, że kiedyś to były tylko wielosezonowe, a nie jakieś tam wymysły zimowe i letnie.
5: To tylko na letnich się jeździło, tak? Cały rok.
4: Dokładnie. To się zmieniło, no bo wiadomo, ta technologia szła do przodu, żeby jak największy komfort i bezpieczeństwo jazdy zachować, więc powstały zimowe i letnie dedykowane i one są jak najbardziej super, ale wielosezonowe zaczynają być naprawdę coraz fajniejszymi oponami i w przypadku, gdy jesteśmy takim kierowcą, a większość kierowców takimi właśnie osobami jest, czyli osobą, która de facto jeździ tylko po mieście, niewielkie odległości, niewielka prędkość, bardzo rzadko jeździ na jakąkolwiek trasę, a jak już to jest to trasa typu 40 km gdzieś, nie wiem, ze Szczecina do Gryfina, no to opony wielosezonowe są jak najbardziej racjonalnym rozwiązaniem i to nawet powiem w taki sposób, że to jest na tyle racjonalne rozwiązanie, że sam zamierzam przyszłe opony mieć właśnie całoroczne, żeby nie martwić się o tą wymianę, o te magazynowanie i wszelkiego tego typu rzeczy, które kosztują, wymagają naszego czasu i też jakiegoś stresu, no bo musimy się stresować dobrze, czy to już ta pora, w której powinniśmy wymienić oponę. Wielosezonowe są fajnym rozwiązaniem pod warunkiem, że kupimy je dobre, że nie kupimy tych najtańszych, bo jednak ta cena idzie wraz z tą jakością, tylko żeby kupić je faktycznie dobre.
5: To na co powinniśmy zwrócić uwagę? Na powietrze premium?
4: Powietrze premium, tak, zdecydowanie. Jak chcecie nam dopłacać mechanikom, na pewno. A pamiętaj, zawsze jak jeżeli macie tam flaka, to powietrze chociaż jest u góry opony. Nie? Więc jakby wszystko się zgadza. Nie. Ja nie chcę tutaj zgrywać eksperta oponowego. Zawsze są nawet jak są te różne wyszukiwarki, są te klasy, czyli premium, średnie i te słabsze, no to na tych słabszych się nie skupiać w ogóle, wejść chociaż na te średniej jakości, średniej klasy, a najlepiej po prostu jak zadzwonić do hurtowni, która specjalizuje się w sprzedaży opon, czy wulkanizatorach, którzy stricte tylko w tym siedzą, żeby powiedzieli, które w danym sezonie opony polecają, bo to też się zmienia. Ze względu na to, że te wielkie korporacje też zmieniają różnych właścicieli, w różnych miejscach zaczynają produkować. Ja sam miałem, nie chcę wymieniać tych marek, ale miałem marki, które lubiłem i w pewnym momencie zauważyłem w danym sezonie, że okej, tu się chyba coś zmieniło, potem zapytałem, faktycznie zmienił się właściciel, zmieniła się linia produkcyjna, zmienił się jakiś składnik, z którego jest zbudowany i te opony nie są już tak fajne, jak kiedyś były. Więc tutaj trzeba rozmawiać z osobą, która jest całkowicie na bieżąco w aspekcie opon, więc typowo z hurtowniami od opon.
5: Mm-hmm. Zostając jeszcze przy tym temacie, to jeżeli opony już kończą swój żywot, to co wtedy? Do lasu? Chyba niekoniecznie.
4: Nie, są miejsca utylizacji. De facto my na warsztatach jak czasem przyjmujemy takie opony i zdajemy je potem do utylizacji, tam parę złotych to kosztuje. Są punkty, nie wiem, czy tak jest obecnie, to daję z jakby firmą, którymi współpracuję, ale są te punkty u nas w Szczecinie, nie pamiętam tej ulicy, gdzie się nazywa, ale gdzie można zawozić różne stare sprzęty RTV, AGD i tym podobne i przynajmniej kiedyś tak było, można było tam zostawić też stare opony jako prywatna osoba, zazwyczaj to jest jeden czy dwa komplety. Czy tak dalej jest, to trzeba byłoby mnie zweryfikować, ale myślę, że chyba dalej tak jest.
5: Jasne. No ale idziemy dalej, jedziemy w trasę, to w jaki sposób mamy się przygotować?
4: Jeżeli idziemy w trasę, teraz jesień, zima, no to właśnie, i to jeszcze zahaczając o opony, jeżeli twierdzimy, że będziemy robić te dalsze trasy, no to tu jednak te zimówki byłyby na pewno bezpieczne, szczególnie jeżeli jeździmy z rodziną, samochód jest załadowany bagażami i tym podobne. Więc opony, no albo te całoroczne, a dobrej jakości, albo te zimówki koniecznie już przy takiej pogodzie. Kolejna sprawa, no to oświetlenie. I to nie chodzi tylko o to, czy mamy wszystkie żarówki świecące, tylko kwestia jest też tego, czy te nasze reflektory w ogóle nie są już całe zmatowiane. One z czasem robią się takie żółte, takie brzydkie, nie przepuszczają tego światła, więc jeżeli takie już są, to warto je chociaż spolerować i to można zrobić nawet samemu domowymi sposobami i to parę minut de facto trwa.
5: Czyli jak światło zaparowało, to znaczy, że już niedobrze.
4: Jak zaparowało, to znaczy, że tam woda się zaczyna dostawać, to już troszkę niedobrze. Chociaż też tam delikatnie parować czasem mogą, nie? Ale jak już tak mocniej, no to tak, to tam już jest gdzieś jakaś nieszczelność zbyt duża, ale bardziej mówię o tym, że one tak z zewnątrz zmatują, taka warstwa się robi i nie przepuszczają tego światła. No to jest te światło jest bezpieczeństwem dla nas i dla innych użytkowników ruchu drogowego. Oraz kolejna sprawa, jeżeli one są tak zmatowiałe, to przekrzywiają te światło. Ono nie świeci tak, jak powinno i potrafi oślepiać innego kierowcę. A wyobraźmy sobie, że będziemy jechać po nieoświetlonej drodze z dużymi prędkościami i ktoś zostanie przez nas oślepiony i wjedzie w nas. No nie chcemy takiej sytuacji, więc na pewno oświetlenie. Kolejna sprawa.
5: A jeszcze zapytam, to jak powinno być ustawione światło, żeby było idealnie? Czy jest jakaś zasada, czym powinniśmy się kierować?
4: Jest, ale my jako zwykły kierowca tego do końca nie sprawdzimy. Osoba, która się zna, jest w stanie podjechać sobie pod ścianę i zobaczyć, jak te światła mniej więcej się ustawiają, bo to widzimy taką kreskę, że one nie świecą, że dół i góra, tylko świecą po prostu jakby tak są, jest taka krecha i w dół one świecą. I to najlepiej sprawdzić albo na warsztacie, albo na po prostu stacji kontroli pojazdów, bo każda stacja kontroli pojazdów ma takie urządzenie, które sprawdza na jakim poziomie świecą światła, czy są dobrze ustawione. I tam panowie, jeżeli reflektor jest sprawny, są w stanie nam je ustawić. To jest chwila, moment i jest zrobione. Tak naprawdę wjedzie 5 minutek i jest do ogarnięcia, więc tutaj nie ma czym się stresować i idzie to zrobić, tylko warunek trzeba mieć sprawne reflektory.
5: Mhm. No jak się przygotować?
4: No to tak, powiedzieliśmy o oponach, powiedzieliśmy o reflektorach. Kolejna sprawa, bo mamy jesień, a jesień to deszcze. Czyli taka mała, drobna sprawa, jaką są wycieraczki. Te wycieraczki kiedyś to starczały jedne na samochodzie na 5 lat, teraz de facto tak co rok, co dwa przeważnie trzeba wymienić. Nie dlatego, że one są jakoś super gorsze niż kiedyś, tylko te wycieraczki coraz lepiej zbierają tę wodę. Są po prostu troszkę fajniej ta guma zrobiona, no ale ona też jest bardziej, mam wrażenie, taka delikatna.
5: Na zasadzie... Te wycieraczki trzeba jednak wymieniać.
4: Trzeba jednak wymieniać sobie, proszę wyobrazić.
5: Proszę.
4: Proszę. To nie jest tak, że samochód zmieniamy. Wycieraczkę wystarczy.
5: Teraz to ma sens.
4: I to jest naprawdę warte, no bo nie szorujemy tej szyby, bo to jak te wycieraczki są stare takie działają, tylko faktycznie fajnie zbierają nam tą wodę z szyby i mamy dzięki temu lepszą widoczność. To jest jedna kwestia. Kolejna sprawa. No są te przymrozki. Na te cmentarze jeździmy często z rana i tym podobne, więc warto byłoby mieć już w samochodzie schowane jakieś skrobaczki do szyb, jakieś takie spraye na bazie alkoholu, które pomagają nam odmrozić tą szybę.
5: A karta bankowa może być?
4: Karta bankowa zdecydowanie, jeżeli nią gardzimy już, albo jesteśmy tak bardzo prestiż, że musimy złotą kartą przy sąsiedzie tam poskrobać tą szybę, żeby widzieli, bo to na cmentarz jadę, nie? No, wiemy, jak to wygląda, rewia mody i tym podobne.
5: Ale możemy uszkodzić nią szybę?
4: Myślę, że chyba nie. Myślę, że nie. Że
5: raczej kartę.
4: Karta jest chudsza, delikatniejsza od skrobaczki, więc myślę, że nie. Chociaż nie testowałem, więc proszę się mną tutaj nie sugerować. Ja nie jestem tak bogaty, żeby kartą płacić. Tutaj muszę z panią redaktor się zaprzyjaźnić w takim razie i zobaczyć, jak to będzie wyglądać.
5: Ale w takim razie, czy są jakieś takie skrobaczki, które mogą nam rzeczywiście porysować tą szybę?
4: Nie słyszałem o czymś takim. Jeśli już, to bardziej słyszałem o użytkownikach tych skrobaczek, którzy potwierdzili nagle, że jeszcze sobie odskrobią maskę, bo tam w sumie czemu tego lodu ze maski nie odskrobać i potem był lakier pokiereszowany, czy też po reflektorach i tam też jakoś pouszkadzali, ale o tym, żeby ktoś skrobaczką, no na upartego zawsze to zrobisz. No jak weźmiesz tym kancikiem, zaczniesz tam szorować, to zrobisz tą krzywdę, ale jeżeli przeczytasz instrukcję obsługi skrobaczki, to wszystko będzie dobrze.
5: No dobrze, no to mam...
4: Płyn do spryskiwaczy, zimowy, koniecznie. Tu przepraszam, tak od razu wszedłem słowo, bo sobie przypomniałem.
5: Tak agresywnie nawet tak, bym powiedziała.
4: To było agresywne, ponieważ to jest coroczna zmora warsztatów, czyli przyjeżdżają osoby, że zamarzł im płyn letni do spryskiwaczy, przez co często przewody, przez które przechodzi płyn, a to popękały, bo tam zamarzło i tym podobne.
5: Czyli to jest jednak różnica.
4: Jest różnica zdecydowana i też pompka, która pompuje ten płyn, też potrafi się uszkodzić, bo my usilnie próbujemy tam coś wydobyć, naciskamy te nic nie słychać, coś tam i tam zaczyna ta pompka właśnie nam się uszkadza, więc nawet jeżeli mamy tam, bo to niektórzy mówią, czy ja muszę do zera wykorzystać letni, czy jak, no jak już wiem, że mamy tam końcówkę, to po prostu zmieszajmy go już z tym zimowym i nic mu nie będzie.
5: Mhm. I co dalej?
4: Co dalej? Jeszcze kolejna rzecz. Kolejna ciekawa rzecz, bo to ostatnio dostawałem o to pytanie. Jak są starsze samochody, to często się spotykamy z tym, że próbujemy podczas takich już mroźnych poranków otworzyć drzwi i czujemy, że te uszczelki do drzwi się tak przylepiły do całej ramy samochodu. No niestety te uszczelki już z biegiem czasu nie spełniają takich swoich właściwości.
5: Trzeba huchać, żeby się rozmroziło.
4: Trzeba huchać, tak. Będziemy z suszarką tam chodzić, z przedłużaczem z okna i tam trzymać przy tych drzwiach. Nie, generalnie kwestia jest taka, że są takie takie środki, spreje na szmatkę psikamy i na te uszczelki smarujemy, żeby one aż tak nie przywierały do zmrożonego, że tak powiem, samochodu całego i żeby te drzwi ładniej się otwierały. Ale to jest zmora starszych samochodów, no a patrząc na to, że średnia wieku samochodu u nas w Polsce to jest chyba 14-16 lat, więc warto zwrócić uwagę, czy przypadkiem, przypuśćmy w poprzednim sezonie nie mieliśmy problemu, że tam nam przymarzało to, no to warto sobie użyć takiego środku na te uszczelki, żeby te drzwi lepiej chodziły. I tak samo, jeżeli otwieramy z kluczykiem drzwi, no to też trzeba zwrócić uwagę, czy przypadkiem tam nie potrzebujemy jakiegoś środka, który tam pomoże nam czasem odmrozić ten zameczek.
5: Mhm. A jeszcze skrobiąc te szyby, możemy odpalić samochód?
4: Nawet trzeba. Znaczy, generalnie jest tak, że według prawa nie powinniśmy zostawiać samochodu odpalonego chyba powyżej minuty czy trzech. I według techniki...
5: Ale 50 sekund już można.
4: Ale 59 sekund, akurat tyle idealnie potrzebujemy, tak? No praktyka jest taka, że odpalamy ten samochód, włączamy, żeby te szyby się już nagrzewały i żeby samochodziku nam było ciepło. I tak się robi po prostu. I tu nie ma co z tym dyskutować, że nie, tak nie będziemy robić. No tak robimy, umówmy się, no. Tak robimy. Pytanie, czy to jest zgodne z prawem. No, jeżeli siedzimy dłużej, ten samochód stoi niż te parę minut, to nie jest to. Policja lub Straż Mieszka może się do nas przyczepić. Oraz kolejna sprawa, z punktu widzenia technicznego wychodziły takie badania, że samochód niespecjalnie mu służy praca na tak zwanych wolnych obrotach, czyli jak stoi w miejscu, że samochód jest przystosowany do pracy pod obciążeniem, czyli de facto jego idealne miejsce, moment to wtedy, kiedy właśnie jedzie, są te obroty, wtedy jest najlepsze smarowanie silnika i w ogóle wszystko, a na wolnych obrotach to jest takie trochę średnie. Tylko to jest takie marginalne różnice, których my jako przeciętny kierowca nie zauważymy, więc nie przejmowałbym się tym jakoś super bardzo. Samochód ma nam służyć, a nie my samochodowi. Mamy o niego dbać, wymieniać oleje, możemy zaraz porozmawiać o płynach eksploatacyjnych. Mamy o niego dbać, serwisować i niech nam dobrze służy, a skrobiąć szyby, jeżeli nikt nie patrzy, to odpalmy, niech ten samochód się już grzeje.
5: To już wiemy, jak przygotować samochód do jazdy. A jak wybrać ten samochód?
4: Jak wybrać? Zdecydowanie nie wybierać na zasadzie emocji, bo to na początku jest tak, że szczególnie panie mają, może ten taki ładny, taki jest
5: czerwony.
4: Super, czerwony. Sam mam czerwony samochód, ja to muszę pani redaktor pokazać, ja to plusa zarobię. Generalnie kupujemy oczyma i od razu nam się coś podoba i chcemy to mieć. Jakby to zostawiamy, to musimy mieć tą chłodną głowę do wyboru samochodu i nigdy nie bierzemy samochodu bez jego sprawdzenia. Chyba, że to jest faktycznie od przyjaciela sprawdzony, wiem, jak on jego dbał i w ogóle wszystko jest, że mamy pewność. To wiadomo. Ale generalnie powinniśmy minimum zabrać taki samochód potencjalnie, który chcemy kupić na stację kontroli pojazdów chociażby. Tam jest cała ścieżka diagnostyczna. Oni zrobią badanie całego naszego zawieszenia. Zobaczą, czy nie ma za dużej korozji, bo mówimy o używanym samochodzie. Czy ta podłoga, podwozie, czy ono jest zdrowe, czy niezdrowe. Sprawdzą emisję spalin, sprawdzą właśnie oświetlenie. Takie podstawowe rzeczy, które się właśnie sprawdza na badaniu technicznym. To gdybym mógł powiedzieć jeszcze bardziej, co byłoby super, to tak naprawdę pojechać właśnie do warsztatu, gdzie też sprawdzą nam te wszystkie aspekty, ale sprawdzą też grubość lakieru, czyli czy gdzieś przypadkiem nie był bity i tym podobny i nam potencjalny sprzedawca nie chce nam czegoś tam wcisnąć. Podłączy się pod komputer i sprawdzi parametry silnika i mechanik będzie w stanie mniej więcej określić, że okej, te parametry mi się podobają, te parametry mi się nie podobają, zapchanie DPF-u, przypuśćmy, u pani w tym samochodzie już jest trochę za duże, będzie trzeba na pewno wypalać i się okaże, czy jest okej, czy nie jest okej, sprawdzi, czy są jakieś błędy. No, zazwyczaj takie badanie już kompleksowe, naprawdę, to już nie trwa pół godzinki, tylko ja wiem po sobie, że jak bierzemy auto na sprawdzenie przed zakupem u mnie w warsztacie, to zazwyczaj trwa tak z 2, niekiedy nawet do 4 godzin, bo to jest naprawdę przetrzepanie samochodu.
2: SK Szczecinek.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje 3. miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: No to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wykorzystali co najmniej 3 albo 4 na dobrą sobotnią jajecznicę. Wszystkiego smacznego wszystkim życzę na dobry początek soboty. Pobudzamy się. Tutaj jest taki gość, który wchodzi i od razu wszyscy nagle nabierają powera. Oskar Cyms, Łukasz Duńczyk, cześć.

0: A wy macie wszystkie hity, które lubicie. Tutaj właśnie, w Radiu SK Mrozu i bracia Kasperczyk za nami. Słuchajcie, niesamowity wyczyn pewnej 61-letniej Kanadyjki, która pobiła właśnie rekord Guinnessa w robieniu deski. Chodzi o takie ćwiczenie, kiedy opieramy się tylko na przedramionach i palcach stóp, a reszta ciała jest sztywna i ponad ziemią. I ta pani, słuchajcie, wytrzymała w takiej pozycji, strasznie niewygodnej, 5 godzin i 7 sekund. Ja się pochwalę, że mój aktualny rekord w tym ćwiczeniu wynosi minuta 30, a ta pani wytrzymała ponad 5 godzin. To jest strasznie niewygodne ćwiczenie, bo każda sekunda strasznie się tam dłuży. Także gratulujemy pani Kanadyjce, ale nie zazdrościmy i nie będziemy próbować tego rekordu pobić. Ja nam życzę, żebyśmy w tę sobotę robili taką odwrotną deskę, żeby plecy, pupa i nogi dotykały podłoża na kanapie i w takiej pozycji to my możemy bić rekordy Guinnessa. Za chwilę do sobotniego odpoczynku Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem słuchajcie, czytam, że sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być rewolucja w kupowaniu ubrań. Bo uwaga, istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Czyli możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy sprawdzić, jak w tym wyglądamy i spytać się sztucznej inteligencji, czy nam to pasuje. Słuchajcie, czyli to oznacza, że niebawem nawet my, faceci, będziemy potrafili sami sobie kupić ubranie bez pomocy drugiej połówki w przymierzalni. Ja się tylko zastanawiam, czy AI będzie też działało przy wyborze butów na przykład. Czy będzie potrafiło doradzić tak profesjonalnie i powiedzieć: tak, masz z tyłu miejsce na palec, kupuj.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: I po reklamie.
14: Eska.

Temper City w Radiu SK. Gramy takie fajnie bujające hity na czasie, żebyśmy nie zwariowali od nadmiaru sobotnich obowiązków. No ten dzień już się zaczyna rozkręcać, za 5,5 minuty będzie godzina 10, wtedy też najnowsze newsy w Radiu SK, a potem gramy dalej. Damian Dawid się po 10 na przykład pojawi. A SK-owy Messenger jest teraz do waszej dyspozycji. Nagrywajcie głosówki. Czym jesteście teraz zajęci? W czym wam towarzyszy SK i SK-owe hity na czasie? Może teraz pędzicie na zakupy, bo takie zlecenie od żony właśnie dostaliście? A może u was w domu teraz rusza sprzątanie pełną parą, zakładacie słuchawki, SK na uszach i jedziemy razem z odkurzaniem na przykład, a może siedzicie po prostu w pracy, niewiele się dzieje, tylko tak patrzycie na zegarek, ile do końca. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz zajęci?

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99 zł do kupienia na e-bilet.pl.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: Tato, co znaczy negocjować?
5: Szukać porozumienia.
4: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
6: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: I po reklamie.
1: Szczecinek na czasie.
8: Sobota w Szczecinku trwa w najlepsze. Ja się kłaniam. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz i mam ciekawą propozycję dla wszystkich miłośników hip-hopu. Jak już dobrze wiecie z naszej anteny, 14 listopada w hali Millennium, punktualnie o godzinie 19 w ramach trasy SK Music Tour wystąpią dla Was Young Leosia czy na przykład Fukaj. Znajdzie się także Broke S. Start wydarzenia o 19, a więcej na sk.pl.
9: Minęła 10:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
10: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownicy oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
9: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
11: Uwaga, będzie jedzenie. Pytałem, czym jesteście zajęci, no i Piotrek wysłał zdjęcie pierogów. Jest ich naprawdę dużo, także nie będzie zamawiania fast fooda w sobotę, ale z nami jest też Karolina.
12: Kochana eseczko, wy jak zawsze jesteście ze mną w pracy. Jedziemy, jedziemy.
11: Prosisz, masz. No to jedziemy z hitami na czasie. Łukasz Duńczyk, cześć. Ale zaraz, zaraz, czekajcie, słuchajcie. Nie ma co się tak spieszyć. Teraz coś na uspokojenie, proszę bardzo, uwaga. O, takie rozluźniające pianinko. No właśnie, ze wszystkim zdążymy. Sobota jest długa. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czym jesteście zajęci.

0: Sobi Romeo w Radiu SK narzuca nam odpowiednie tempo przy sobotnich obowiązkach. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie bardzo szybka głosówka od naszego słuchacza Szymona, który tak się spieszy, że nie może spokojnie dojeść śniadania.
1: Mano, jem śniadanie w pośpiechu. Żona mi tu zostawiła całą listę do zrobienia. Ja nie wiem, czy się wyrobię, zanim ona wróci z pracy. Dobra, nie przeszkadza.
0: Szymon, stop. Usiądź sobie, na spokojnie dojedz. Właśnie chodzi o to, żebyś teraz korzystał z wolnego czasu. Bo jak żona przyjdzie, to wtedy na pewno sobie nie odpoczniesz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko przed powrotem żony, prawda? Tylko o to chodzi, żeby pracować w momencie, kiedy ona będzie do domu wchodziła. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Szymon ze wszystkim się wyrobił, wszystko jest posprzątane i w momencie, kiedy żona przekracza próg domu, on akurat leży przed telewizorem. Wtedy by się nasłuchał, że ona sobie żyły wypruwa, a ten leń tylko leży i nic nie robi. Radio
2: SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Calvin Harris w Radiu SK, a teraz czas na nowość, która silnie uzależnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my tylko takie nowości dla was mamy. Kawałki, które szybko wpadają wam w ucho i teraz naszą antenę przejmują latynoskie klimaty. W sam raz do kręcenia bioderkami. Czy to na treningu na siłowni, czy to przy sprzątaniu. Nowość od Malika Montany i 730 Hancho. Malik sam ten numer wam teraz zapowie.
2: Way you, hello, what the hello, 730 Hancho. Malik Montana, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami.
0: To i wy spróbujcie. 730 Hancho i Malik, mami już teraz w Radiu SK.

0: Katy Perry w Radiu SK i jest energia dla wszystkich zajętych. A czym zajęta jest Gabrysia?
1: Ja jestem zajęta przygotowaniem do poprawy z matury. 11 lat temu zabrakło mi parę punktów, żeby dostać się na lekarski i poprawiam maturę z chemii. Także trzymajcie kciuki za przyszłego lekarza.
0: Gabrysia, my nie tylko trzymamy kciuki, ale patrząc na to, jakie są teraz terminy do specjalisty, to my się już do ciebie zapisujemy. A i pamiętaj, że jak się skończy studia, to potem jeszcze trzeba zrobić specjalizację, bo pewien pan nie zrobił i ma teraz problemy. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
8: I po reklamie.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. To są weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Jakby co, Mariusz nie może teraz rozmawiać, bo jest bardzo zajęty.
1: Zajęty pakowaniem się na wyjazd do Szwecji.
0: A wy też możecie być zajęci pakowaniem już za niecałe 2 tygodnie, tylko na razie nie wiadomo, czy to będzie Szwecja, może jakiś cieplejszy kierunek na południu Europy. Nie wiadomo. Odlot ściśle tajny nadciąga. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. Tajemnicę rozwiążemy dopiero przed samym wylotem. Ale słuchajcie, są już podpowiedzi od naszego kapitana. Posłuchajcie.
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No to ułatwił naprawdę. Wcześniej mówił, że to miasto, w tym mieście można patrzeć z góry. Czyli teren górzysty, może jakaś wieża. Nie mam pojęcia. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Polećcie z nami w nieznane. Kompletujemy ekipę naszych słuchaczy. Jeszcze jest sporo miejsc, a zgłoszenia są darmowe. Tylko weskowe jabłce na smartfony.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
10: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Mamo, ten bohater jest dziwny.
12: Nie lubisz go?
11: Lubię i to jest najdziwniejsze.
13: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Jest 11, to jest SK News. Wypadek polskiego autokar w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
19: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
18: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany. A mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
20: A u nas w Radiu SK cały czas funkcjonuje hitomat. Wyciągamy dla was same najświeższe muzyczne chrupiące kąski. Chociaż w sumie mango nie jest chrupiące, jest soczyste. W każdym razie wakacyjnie w tej godzinie się zrobi, bo Sylwia Grzeszczak za kilka minut zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Przepędzamy tę jesienną pogodę, która do nas przyszła. I dodajemy energii na sobotę. Justin Bieber i Nicki Minaj, 2 po 11.

0: Asher i Lucardis w Radio SK. I jest dobra playlista. W samochodzie, w pracy i u Basi w domu na przykład.
1: SK, jak sobota, to wiadomo, dzień wiadra i mopa. Ja już prawie chatę posprzątałam, biorę się teraz za ciasto marchewkowe. Później obiadek, no i relaks przy herbatce z cytrynką.
0: Jakie to jest piękne uczucie, kiedy człowiek już całe sprzątanie załatwi, nic nie musi i siada w spokoju na kanapie i pije sobie herbatkę. Ale zaraz, skoro jeszcze nie ma 12, 19 po 11 dopiero mamy, a Basia już ma dom posprzątany, to najprawdopodobniej faceta zaangażowała do tego sprzątania. Odkąd się pogoda taka jesienna zrobiła, to on już się nie wykręci żadnym koszeniem trawy i sprzątaniem w samochodzie.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.
21: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Dobre to, nowość od Tiesto. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 24 minuty będzie sobotnie południe. No i słuchajcie, już wiadomo. Znaczy, no w sumie to nie wiadomo, tak troszkę wiadomo, jaka będzie zima w tym roku. IMGW zrobiło taką wstępną prognozę pogody. No i sytuacja wygląda tak. Grudzień ma być cieplejszy niż zazwyczaj, czyli pewnie będzie plucha. Jak zawsze na święta przyjdzie odwilż, a po świętach w styczniu przyjdzie prawdziwa zima. Czyli w sumie, słuchajcie, nic zaskakującego, prawda? Ale jedno jest pewne. My i tak będziemy mieli powód, żeby sobie trochę na tę pogodę ponarzekać, prawda? Bo jak zimy nie będzie, to będziemy mówić, ale plucha, już mógłby ten śnieg spaść. A jak śnieg spadnie, to będziemy narzekać, że same problemy, korki, że odśnieżać trzeba. No i jest jeszcze jedna pewna rzecz, że znajdzie się albo wujek, ciocia, babcia, albo dziadek, która powie, że kiedyś to były zimy, teraz już takich zim nie ma.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99 zł do kupienia na e-bilet.pl.
13: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

Sobotni relaks z hitami na czasie. Proszę bardzo, Gnarly i Major League DJs w Radiu SK. Zaskakująca decyzja trenera polskich siatkarzy. Słuchajcie, Nikola Grbić idzie na Harvard, czyli na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Będzie studiował, jak być dobrym liderem, bo mówi, że chce być lepszy w tym, co już robi. Po co? Przecież on i tak już jest dobrym liderem, prawda? On wygrywa wszystko, co się da z polskimi siatkarzami. Ostatnio Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Niech Nikola lepiej zrobi jakiś fakultet z piłki nożnej. Skoro wie, jak wygrywa się Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, to może dałby radę wyciągnąć tych piłkarzy z Dywizji B Ligi Narodów.

0: autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort Twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt Twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
8: W ten piątek i sobotę brzoskwinie na wagę

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: I po reklamie. Szczecinek na czasie.
4: Drodzy słuchacze, jeżeli nie macie planów na dzisiejszy dzień, a chcielibyście bardzo opuścić swoje mieszkania, domy i coś ciekawego zrobić, to warto wychillować dziś przed dużym srebrnym ekranem i naładować baterię przed nowym tygodniem. Dziś obejrzycie m.in. film pod tytułem Lalka, ale także coś dla całych rodzin to Księga Pustyni czy Teddy i Magiczna Lampa. Byłem, oglądałem, polecam, ale także film pod tytułem Ma to sens.
5: Minęło południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mogą być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
6: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
5: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
7: A teraz na dobry początek sobotniego popołudnia, na przekór jesieni, będziemy wspominać lato. Pamiętacie te czasy, jak był mundial w USA, środek wakacji, przez Polskę przechodzą fale upałów, 30 stopni na termometrach i właśnie wtedy zaczął się ten hit, który już teraz gram. Długie dni, przepiękna pogoda. Właśnie to sobie wyobrażajmy, słuchając tego kawałka. Jeden z hymnów mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Łukasz Zduńczyk. Cześć!

0: to kawałek z GTA 6, premiera już niedługo. Cut Rally Paco Amoroso w Radiu SK, 16 minut po godzinie 12. A ja was dzisiaj pytam, czym jesteście w tę sobotę zajęci? Adrian razem z nami.
1: Ja dzisiaj od rana w garach, robienie sałatki, gotowanie, szykowanie. A dzisiaj jest o godzinie 16 u mnie imprezka z okazji moich 39 urodzin, więc będzie co jeść.
0: Adrian, w takim razie z okazji twoich 39 urodzin życzymy ci, żeby jutro rano było też co dojadać, żeby goście wszystkiego nie zjedli. I to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można dostać. No i jeszcze, żeby w magicznych okolicznościach ktoś w nocy za nas po tej imprezce posprzątał.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Największe przeboje. Gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
14: W ten piątek i sobotę. Brzoskwinie na wagę. 6,99.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja cały czas sprawdzam wasze głosówki, dajecie znać, czym jesteście w tę sobotę zajęci. No i okazuje się, że numer jeden to oczywiście sprzątanie, ale też wiele osób słucha Radia SK w kuchni, tak jak Natalia.
1: No, sobota wolna od pracy, ale nie od garów. Właśnie robię dewolaję na obiad i czekam jeszcze sprzątanie.
0: Natalia, masz przecież takiego asa w rękawie, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Powiedz mężowi, że jak nie posprząta, to dasz mu takiego najgorszego dewolaja, w którym jest mało sera i samo suche mięso. Gorzej będzie, jak mąż wtedy powie, że jak wracał z zakupów, to zjadł hot doga na stacji benzynowej i nie jest głodny.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kygo,

0: Timeskype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
9: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
8: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
9: Magnifique!
8: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
9: No, Hisense Media Expert to ma sens.
10: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.

0: to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia, numer jeden gorącej dwudziestki, MJ Deli w Radiu SK, a tymczasem Skolim, słuchajcie, podpadł ostatnio raperom. Skolim świętował 30 urodziny, zorganizował wielką imprezkę w Siemiatyczach, no i wiecie, jak to w przypadku Skolima bywa, wszystkich interesuje, ile on zarabia, no bo zarabia dużo, ma swoje biznesy, które dobrze działają. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, ile ma kasy, posłuchajcie.
1: Tych raperów, którzy wynajmują na przykład fury czy coś, mogę ich kupić wszystkich.
0: Także słuchajcie, jakby ktoś z was miał na zbyciu rapera w dobrym stanie, w dobrej cenie, niski przebieg, Skolim chętnie odkupi i przyjmie do pracy na stacji benzynowej.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Na cenę z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
3: Już to czytałyśmy?
4: Już to wymyśliłam.
5: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: I po reklamie.
7: Jest 13, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 19-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. To po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
8: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
7: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
9: Czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
7: Jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
10: Słyszeliście to? Oni nam każą się do drzewa przytulać. I teraz wyobraźcie sobie, że kończymy sobotnie sprzątanie i mówimy, dobra, ja teraz idę na podwórko i idę się do drzewa przytulić. Wyobraźcie sobie, co by sobie sąsiad pomyślał. Lepiej się do męża, żony, chłopaka przytulić. Albo do mruczącego kotka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tak się właśnie łapie siły, łapie spokój po całym tygodniu. Eloner w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie. No i sprawdzam, czym jesteście w tę sobotę zajęci. Patryk miał troszkę inne plany na ten dzień.
1: A my sobie jedziemy na salę zabaw z dwójką dzieciaków. No, co prawda miał być weekend bez dzieci, ale wyszło inaczej.
0: Ajaj. Słychać po głosie, że Patryk tu miał bardzo poważne plany na dzisiejszy wieczór. Ale w sumie może i dobrze wyszło, co? Może dwójka wam wystarczy. Patryk, na poprawę humoru mam dla was gadżety eskowe.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Jesz batonika, mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Magiera i Sobel w Radiu SK. A teraz uważnie posłuchajcie pana lektora, bo on ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak, zna się na radiu, wie, że my w Radiu SK zawsze gramy wam najlepsze muzyczne nowości, które szybko wchodzą wam do głowy. No i teraz można powiedzieć nowość od naszego radiowego kolegi, bo to producent, który często pojawia się w programie SK Live Remix w piątkowe i sobotnie wieczory. A Lost Frequencies często gra swoje sety na naszej antenie, a teraz wydał nowy numer. No i Lost Frequencies to jest taki gość, który się specjalizuje w takich relaksujących, chillujących klimatach, jak na przykład tutaj. No i teraz mamy dla was nowość od tego pana Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Tutaj też można fajnie odpocząć.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jesteśmy razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. No i Janek nagrał głosówkę.
1: Dzisiaj zapywam na budowie i już mam dość. Ale mam nadzieję, że żona będzie zadowolona.
0: Janek, żona już jest zadowolona, bo jej nie przeszkadzasz przy domowych obowiązkach. Każdy zajął się swoją pracą i każdy jest szczęśliwy. A jeśli chodzi o tę budowę, no to żona będzie zadowolona, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak ona ma to na tablicy na Pinterestie. Bo ona już ma wszystkie wizualizacje, jak to po remoncie będzie wyglądało. Ty musisz tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK gra najlepsze hity na czasie, żeby wam energii nie zabrakło. Po krótkiej przerwie na przykład Temper City, a przed 14 na pewno będzie gorąca nowość od Taylor Swift.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
9: Chyba rurka.
8: A, no faktycznie.
9: No.
10: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz

0: aplikacji Mój Lewiatan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99 zł do kupienia na e-bilet.pl.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: I po reklamie.

0: Taylor Swift w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie i w studiu pojawił się już Paweł Karpiński. Cześć Paweł.
1: Cześć.
0: Słuchaj, masz bardzo poważne zadanie. Nie wiem, jak ty w ogóle dasz radę.
1: Jak to zadanie?
0: Bo ja dzisiaj pytałem słuchaczy, czym są zajęci. I to jest tak, sprzątanie,
1: tak
0: szykowanie
1: jest.
0: Imprezki urodzinowej, praca taka zwykła, normalna i jazda z dziećmi na salę zabaw. I ty w tym wszystkim musisz pomagać. Ja nie wiem, jak ty to zrobisz,
1: te
0: jeden sam.
1: Te pierwsze ogarnę, ale to ostatnie to tutaj nie wiem, no ale zrobię co mogę.
0: Ale masz niezłych pomocników. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To już po 14 w Radiu SK. Za chwilę też najnowsze newsy. No i Paweł Karpiński przejmuje stery.

0: Reklama. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn Zdrój, ulica Młyńska 11B.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: I po reklamie.
7: Szczecinek na czasie.
8: Tym razem ciekawe propozycje ma dla Was Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Ja się kłaniam po raz kolejny. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Zaczynamy już w poniedziałek wystąpieniem kabaretu Paranormalni. Tam będziecie mogli zobaczyć nowy ich program Ostre Cięcie. Następnie 16 października odbędzie się Noc Bibliotek w Drawsku-Pomorskim, czyli interaktywny spektakl Szkoła Pana Kleksa. Jest w czym wybierać. Mam nadzieję, że coś się Wam spodoba.
9: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice zarzucają mu przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Po publikacji kanału Zero poseł został zawieszony w klubie KO. Jak reagują na to politycy? O tym Michał Skolimowski.
10: Sprawa oburza. Niezależnie od barw partyjnych, media społecznościowe zalały komentarze. Potępiamy zachowania przedstawione w materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, pisze Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że sprawą natychmiast zajmie się prokuratura. Z kolei Andrzej Śliwka z PiSu uderza przy okazji w premiera i pisze: Kołodziejczak w Sejmie to autorski pomysł Tuska. Obaj powinni zniknąć z życia publicznego.
9: Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. To po zderzeniu trzech aut w miejscowości Kamińsk w Łódzkiem. Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Mural, który pochłania smog, powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Ma oczyszczać powietrze i promować region. Znalazł się na nim m.in. Herb Siedlec.
11: No i mamy 14:02. W sobotę pogoda może nie jest idealna, ale hity na czasie jak najbardziej tak. Dawid Kwiatkowski, Margaret zaczynają. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Ta tu w Radiu Estka to oczywiście All The Things She Said. Mamy 14.17 w sobotę i dzisiaj jest ten jedyny dzień w roku, kiedy można użyć chyba najbardziej cringe'owego tekstu na podryw, bo mamy 10 października, czyli 10.10, więc możecie zagadać do dziewczyny albo chłopaka. Jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10. Jeżeli znacie jeszcze gorsze teksty na podryw, to możecie dać znać głosówką na eskowym messengerze, choć nie wydaje mi się, żeby istniały. W razie czego eskowe prezenty mam przygotowane. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: Tato, co znaczy negocjować?
10: Szukać porozumienia.
9: To ja negocjuję? Jeszcze jeden rozdział.
11: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Nowość w Radiu SK to Rose i New Trick. 25 minut nam brakuje i będzie 15 w sobotę. Przed chwilą mówiłem, że dzisiaj mamy taką wyjątkową datę, bo mamy 10 października, czyli 10.10. No i można użyć tego tekstu na podryw, że tam jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10 i tak dalej. No i pytałem was, czy znacie jeszcze gorsze teksty niż ten, czy takie w ogóle istnieją, i Marek się zgłosił.
1: A po głosówki najgorszych tekstów? Jesteś mikrofalówką, bo przy tobie robi mi się gorąco.
0: I to bardzo ciekawe, bo tekstów z wykorzystaniem tego jakże sympatycznego sprzętu AGD jest więcej. Amelka wysłała go nam na Messengerze Eski. Jesteś może mikrofalówką? Bo kręcisz mnie jak mikrofalówka talerzem.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe, Dr. Edgar, różne rodzaje w promocji 1+1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour w sumie najlepszy
2: jest. To będzie ostatnia reklama.
3: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: I po reklamie.

SK w sobotnie popołudnie. Mamy prawie 5 minut przed 15. Za chwilę wracamy do grania. To była nasza nowość Temper City i Reverse Psychology.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
5: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
7: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznego openera. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. No, to dziewczyna, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy jej hity takie jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmallow, Calvinem Harrisem czy Illenium. A na festiwalu w Gdyni także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać choćby z hitu Young Blood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej, The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wszystko, czego chciałem, jest tu, tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza. Na okładce widzimy wschodzące słońce i zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
11: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały.
10: W tym tygodniu Mrozu zagrał 2 wyprzedane koncerty na warszawskim Torwarze, a wśród gości byli m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Kolejne miasta to Wrocław dzisiaj bodajże, z tego co pamiętam. Później Gdańsk i Kraków. A cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w eskowej apce. No i hit Mroza, a także braci Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, na pewno już za kilka chwil w Radiu SK. Tymczasem mamy 2 minuty po 15:00, gramy Teddy'ego Swims, a później Jennifer Lopez, Sanach i Jay-Z z Linkin Park. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Tobi Romeo w Radiu SK i Fly High, czyli porządny muzyczny odlot, a my w Radiu SK mamy także odlot ściśle tajny, czyli wiecie, z kim lecicie, czyli z naszym eskowym porankiem Jankesem, Kamą i Wiktorem i oczywiście najlepszą ekipą słuchaczy Radia SK, tylko nie wiecie, dokąd lecicie, to będzie niespodzianka absolutnie dla wszystkich. No i do naszej ekipy wczoraj dołączył Tomek razem ze swoją żoną Weroniką. Tomek jest instruktorem nurkowania i w zgłoszeniu wrzucił nam swoje selfie ze szczupakiem, tylko to selfie, co ciekawe, jest zrobione pod wodą.
1: To czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
2: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
3: No lecimy, bierzemy cię, lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
2: Normalnie ja nie wierzę.
0: Tomek już jest w naszej ekipie. Jeżeli wy także chcecie dołączyć, to oczywiście wpadajcie do naszej eskowej aplikacji. Tam za darmo te zgłoszenia. A jeżeli bardzo was interesuje, gdzie lecimy i chcecie rozszyfrować tę zagadkę, no to nasz kapitan serwuje podpowiedzi.
4: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No, znając naszego kapitana, prawdopodobnie chodzi o jakieś miasto, w którym poznał jedną ze swoich dziewczyn, więc to jest naprawdę trudna zagadka.
5: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płaci.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To

0: Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Tym hitem w 2008 roku Britney Spears rozbiła muzyczny bank, to Womanizer w Radiu SK. Wielkim sukcesem nie była tylko piosenka, ale także klip do tego numeru. No, bardzo niegrzeczny obrazek powstał. Sprawdziłem, że na liczniku w tym momencie już prawie 500 000 wyświetleń pod teledyskiem do Womanizer. No, prawdziwy hit zawsze na czasie. To była Britney Spears, a za chwilę w SC Alex Warren.
1: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99 zł do kupienia na e-bilet.pl.
17: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: To będzie ostatnia reklama.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie. Szczecinek na czasie.
2: Sobota w Szczecinku trwa w najlepsze. Ja się kłaniam. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz i mam ciekawą propozycję dla wszystkich miłośników hip-hopu. Jak już dobrze wiecie z naszej anteny, 14 listopada w hali Millennium, punktualnie o godzinie 19 w ramach trasy SK Music Tour wystąpią dla Was Jan Kleosia czy na przykład Fukaj. Znajdzie się także Broke S. Start wydarzenia o 19, a więcej na sk.pl.
3: Muzyka się żyje.
4: Fani w Stanach zacierają ręce. Zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawiło się na nim 6 kawałków w wersji live. No i teraz Stanach zapowiedziała drugą część. Na tym winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane podczas występu na Narodowym. I album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD, premiera krążka 30 października. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu, nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. A Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Zamiast jesieni mamy letnią imprezkę jak na Ibizie. Już dziś wieczorem Resistance Poland, czyli wielka klubowa impreza w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych. Brzmi

Dzień, który objeżdża cały świat, od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję, no i w tym roku drugi raz zatrzymuje się w Polsce. Taka imprezka dziś wieczorem w Trójmieście, a Luna z Wesse też będzie, do niej odliczamy jeszcze 2 godziny, to po 18. Wcześniej niezła rozgrzewka, The Chainsmokers i Coldplay zaczynają, później Zalia, Paweł Karwiński, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Eskasz, 18 minut po 16, odwrotnie jednak. Teraz uwaga, będę mówił do wszystkich psiarzy, szczególnie tych, którzy śpią ze swoim psem w jednym łóżku, ponieważ naukowcy postanowili sprawdzić, czy spanie z psem pogarsza jakość snu, więc znaleźli ponad 20 dorosłych osób, założyli im czujniki ruchu na nadgarstkach. Pieski miały takie same czujniki, ale przy obroży. No i co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Że nie ma żadnych różnic z obecnością psa w łóżku, więc czy śpicie z psem, czy bez, tutaj to nie ma żadnej różnicy. No więc świetne badanie, świetne wnioski i wydaje mi się, że to jest tak, że pies nie zabiera nam snu, tylko jakieś 80% powierzchni łóżka.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Media Expert, taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: One Republic, All The Right Moves w Radiu SK, a na naszym Messengerze Mateusz.
1: Cześć wszystkim, muszę to powiedzieć, że świetnie grasz, Pawełku, i rozchmurzasz ten jesienny dzień. I chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, ale przede wszystkim jedną słuchaczkę, która miała urodziny, Ninę, i prosić Ciebie, Pawełku, o Twoje pozdrowienia, bo wiemy, że na takie czeka.
0: Och, Nina, oczywiście wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100, a nie, może bez śpiewania tym razem, ale oczywiście ściskam mocno i wszystkiego najlepszego dla Ciebie. No i dla Ciebie, dla wszystkich, dla każdego. Już za chwilę Tate McRae w Radiu SK i później Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance.

0: Profesjonalna obsługa. Oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Smartowi, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: I po reklamie.

0: Robin, All of My Love w Radiu SK na chwilę przed 17. Prosto z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Ostatnio na miejscu pierwszym był MJ Deli, jego Deli Supreme i obiecuję, że ten hit pojawi się po 5 wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn Zdrój, ulica Młyńska 11B.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: To będzie ostatnia reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B, premiera już w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery, bo co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam Mati Fuczyło, a królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie, cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
16: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
17: A ulubione śniadanie?
16: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
15: O. Maryla Rodowicz naprawdę dużo pracuje. Na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. A na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. A polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A w Polsce rządzą oni, Dawid Kwiatkowski i Margaret, ich hit. Później ci opowiem, otwiera 17 w SC. Później The Kid LAROI, Justin Bieber, wpadnie też Shawn Mendes i Sean Paul. Paweł Karpiński, dzień dobry.
18: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto na

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 17:15 na zegarach. Ja przeglądam właśnie nasz eskowy Instagram i uśmiechają się do mnie Sonia i Korościel, którzy trzymają w rękach jakiś kosmiczny sprzęt, który świeci się na różne kolory i okazuje się, że jest to komputer gamingowy o wartości 11 tysięcy złotych i chłopaki w przyszłym tygodniu po 15 w Radiu SK będą mieli ten komputer dla was do zgarnięcia. Na razie jest w ich rękach, ale mam nadzieję, że go oddadzą bez problemu. Dodatkowo mają też bilety na PGA tegoroczne, a także bezprzewodowe głośniki. Jeżeli macie ochotę na taki sprzęt i kochacie grać w gry, no to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się za darmożkę. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, a teraz potężna dawka dobrych klubowych dźwięków.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tiesto wraca z nowym singlem i Tiesto wraca też po wielu, wielu latach do Polski. Już w przyszłym roku, dokładnie 19 czerwca, wystąpi na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście w ramach Warsaw Music Festivalu. Na tę imprezę zaprasza Was Radio SK, więc spokojnie, bilety na koncert Tiesto na pewno u nas będą. Wcześniej przygotujmy się na tę wielką imprezę, która w przyszłym roku, słuchając jego nowego singla, który naprawdę, naprawdę nie zawodzi. Hard to be around. Tak się nazywa. Odpalamy już teraz Westchnie.

0: Katy Perry i Firework w Radiu SK. No dzisiaj późnym wieczorem fajerwerków na pewno nie zabraknie. No pamiętajcie o tym, co dzieje się w SK zawsze w piątek i sobotę wieczorem, czyli SK Live Remix. Porządne klubowe granie. Dzisiaj James Hype i Urzel, a zresztą o szczegółach posłuchajcie sami.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce.
3: SK Live Remix.
2: SK Live Remix.
3: W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę o północy
3: miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty.
2: I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: I po reklamie.

0: SK. SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK prosto ze szczytu gorącej dwudziestki. A kolejne wasze ulubione hity na czasie już za moment będzie grał dla was Mati Fuczyło. Przed nami imprezka.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: I po reklamie.
9: Szczecinek na czasie.
10: Drodzy słuchacze, jeżeli nie macie planów na dzisiejszy dzień, a chcielibyście bardzo opuścić swoje mieszkania, domy i coś ciekawego zrobić, to warto wychillować dziś przed dużym srebrnym ekranem i naładować baterie przed nowym tygodniem. Dziś obejrzycie m.in. film pod tytułem Lalka, ale także coś dla całych rodzin to Księga Pustyni czy Teddy i Magiczna Lampa. Byłem, oglądałem, polecam, ale także film pod tytułem Ma to sens.
11: Muzyką się żyje. A za nami ostatnia odsłona gorącej dwudziestki. Wczoraj odliczyliśmy 20 najlepszych hitów. Na pierwszym miejscu wylądował kawałek Deli Supreme. To oczywiście MJ Deli. Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć ten kawałek na antenie Radia SK. Wcześniej, bo na drugim miejscu też Happiness is So Sad, Swedish House Mafia i Like Lee. Chłopaki, a więc Kuba i Kuba znaleźli się z kolei na trzecim miejscu gorącej dwudziestki. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione utwory. Tam dołączyły też nowe propozycje. A już w poniedziałek inna lista hitów. Mam oczywiście na myśli Rap 20. W poniedziałek moim gościem będzie Szaran, ale na miejscu pierwszym ostatnio kawałek O Co Chodzi z Taco Hemingwayem. Nazywa się on Halo. Na drugim z kolei miejsce pierwsze gorącej 20, czyli Deli Supreme i MJ Deli właśnie.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
11: A kto albo co jest dzisiaj waszym numerem jeden? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No sprawdzimy, co dzisiaj jest waszym numerem jeden. Mati Fuczyło to ja, Damiano Dawid to on, a The First Time to jego kawałek, który zagram teraz. Dobry wieczór.

14 minut po 18, to jest sobotnia imprezka, to Sean Paul i Give It Up To Me. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że pod Lublińcem w lesie pojawił się niedawno taki znak informujący o bobrach, o tym, że one są tutaj w pobliżu. I co się stało? No chyba się bobrom nie spodobał, bo bobry postanowiły go przegryźć i zniszczyły zupełnie. No, znak ostrzegał przed bobrami, bobry ostrzegły, że ostrzegane wcale nie zamierzają być. Avalon for Nothing.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: doczekaliśmy się już nawet hitów, a gry jeszcze nie ma. To Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. A więc Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, a to wszystko z gry komputerowej GTA 6. Ja sprawdzam tym razem kto, albo co jest dzisiaj waszym numerem 1. Okazuje się, że to może być na przykład szef. Dawid nagrał się na eskowym Messengerze, zobaczcie, posłuchajcie właściwie.
1: Nie, moim numerem 1 jest mój szef, Grzesiek, który jest moim partnerem fotowym i też moim szefunciem. Pozdrawiam cię, Grzesiu. Mam nadzieję, że to słuchasz.
0: Coś mi mówi, Dawid, że ktoś tutaj, ktoś z naszej dwójki walczy o podwyżkę. Ja trzymam kciuki i jak coś, to powiem jakieś dobre słowo szefowi. Radio SK. Dawid się nadaje.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

Rudimental, Khalidi, All I Know West, 18 minut przed 19. Słuchajcie, naukowcy odkryli, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć stres związany z pracą. I teraz uwaga, bo to wcale nie będzie żart. Otóż trzeba jechać na urlop. Serio, ale teraz jeszcze tak bardziej serio. Chodzi o to, że według nich, według naukowców, jeżeli urządzimy sobie takie wakacje, nawet króciutkie, króciusieńkie, co 2 miesiące, to będziemy zdecydowanie mniej zestresowani pracą. Ja to całkiem rozumiem, tylko co zrobić z tym stresem przed zapytaniem szefa o takie wolne co 2 miesiące? Tego nie przemyśleli.

Back to Yours. To jeszcze cały czas nowość. Ale on nagrał ten hit, a my zagraliśmy go świeżo po premierze, bo przecież wszystkie hity zaczynają się we w nocy z czwartku na piątek. Co tydzień gramy wam najnowsze kawałki od razu po premierze. Od razu po północy, gdy tylko te utwory się ukazują. A co? A w temacie nowości, no to warto zostać ze Eską, bo zaraz zagram wam coś, przy czym swoje palce maczał David Guetta. I to cały czas coś nowego.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sass ma powody do radości w głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji. Nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sass na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK. O tak.
13: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
12: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sassem znajdziecie na sk.pl. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W SC gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmello, Calvinem Harrisem i Illenium na openerze. Także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raya, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 17.
14: Imprezka.
12: Uwaga, mam straszną ciekawostkę. Według nowych badań nasz układ słoneczny może rozpaść się wcześniej niż sądziliśmy. Ale to nadal jeszcze 6 miliardów lat. Więc mamy czas na imprezkę. Mati Fuczyło, cześć. Zalia, tylko kochaj mnie, tak zaczynamy.
15: Na czasie Radio SK. Hity na czasie. Radio SK.
12: Dwie minuty po 19.

0: BPM to Kizo i Bledka.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit zagrałem wam już prawie 12 minut po 19, ale teraz wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jesteśmy znani z tego, że wyszukujemy dla was najlepsze nowości i nie inaczej będzie tym razem. A przygotowałem coś klubowego. Dziś w nocy przed nami Esca Live Remix. To nasza kultowa audycja. W nocy najlepsi DJ-e świata przejmą antenę Radia Esca i zagrają swoje sety. O północy James Hype, później będzie też Hugel, ale wcześniej. Już teraz wyjątkowo mocne połączenie. Można się rozgrzać klubowo. Będzie Marlon Hofstadt, będzie David Guetta. Oni wypuścili kawałek Korap. Posłuchajcie, bo jest jeszcze cieplutki, prosto z fabryki.

0: Czy mogę powiedzieć, że my już na Morence? To Morena Spektrum w Radiu SK, 27 minut po 19. Ale bardzo chciałbym o tej 19.27, 28 już prawie, ustalić jedną rzecz. Co robi się w sobotę o tej porze? No bo wiecie, to jest już godzina, która pasuje do tego, aby urządzić sobie małą imprezkę, albo i dużą. A może ktoś właśnie teraz zaczyna w moim akompaniamencie, albo może dzisiaj odpoczywacie, a może ktoś dzisiaj dzielnie pracuje. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może na przykład chcecie pozdrowić taksówkarza, który teraz wiezie was do znajomych i szybciej dzięki temu dotrzecie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkie osoby w taksówkach, które właśnie teraz spotkały się w lusterku wzrokiem z taksówkarzem. Strzelam, że ktoś taki jest. Trzymam kciuki za wszystkie wasze misje. W każdym razie dajcie znać, co robicie. Wyślijcie głosówkę na eskowym Messengerze. Warto, bo mam nagrody. I hity na czasie też mam. Chapel Roan to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
6: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: I po reklamie.
1: Eska.

0: nie wracasz.
1: Trzech raperów, jeden kawałek. A nazywa się Plan B, to PZ, Matajka z Bałagana, 18 minut przed 20. Sprawdzam, co robicie właśnie teraz. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Przemek to zrobił między innymi.
2: Cześć, Czeska.
1: Cześć.
2: Jest 19.29, a ja właśnie zaczynam przypaklowanie progu w samochodzie, po spawaniu.
1: O, ale jak coś, to nie bity, prawda? Oskar też się nagrał.
3: Eska, ogólnie to spotkałem się wzrokiem sam ze sobą, bo sam jestem taksówkarzem i właśnie wyjechałem do roboty. Pozdrawiam.
1: No to w takim razie powodzenia w pracy, dobrej zabawy. Jeszcze Ela.
4: A ja właśnie zerwałam z dietą i robię pizzę na grubym cieście. Pozdrawiam.
1: Ela, po uśmiechu w głosie wnioskuję, że to wcale nie był szczęśliwy związek, więc gratuluję decyzji. I smacznego życzę.

0: To Taylor Swift, to Patient Zero. Słuchajcie, bo przed chwilą dostałem plan na idealny wieczór od Julii.
1: Cześć SK, ja teraz jedę autem i słucham Radia SK!
0: Radio SK! I bardzo dobrze!

0: SK. Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: I po reklamie.
2: Szczecinek na czasie.
3: Tym razem ciekawe propozycje ma dla Was Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim. Ja się kłaniam po raz kolejny. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Zaczynamy już w poniedziałek wystąpieniem kabaretu Paranienormalni. Tam będziecie mogli zobaczyć nowy ich program Ostre Cięcie. Następnie 16 października odbędzie się Noc Bibliotek w Drawsku Pomorskim, czyli interaktywny spektakl Szkoła Pana Kleksa. Jest w czym wybierać. Mam nadzieję, że coś się Wam spodoba.
4: Muzyką się żyje.
5: Bydgoszcz doceniła BDOS-a 2115. To rodzinne miasto rapera, które właśnie znalazło się w gronie ludzi szczególnie dla niego zasłużonych. Podpis BDOS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDOS-a. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour 14 listopada. Widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do hali Millennium w Kołobrzegu. Tam będzie rządził rap. Na scenie wystąpią m.in. Jangle Osia czy Fukaj, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
6: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
5: Album Południe zawiera m.in. hit Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Pani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym. Tam pojawiło się sześć kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała część drugą. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się pięć piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Ale o 20:00 teraz, a więc nie trzeba na nic czekać, startuje imprezka. A właściwie ona trwa, a ja mam dla Was kilka świetnych hitów. Będzie Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Daria Zawiałów, będzie Miley Cyrus i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć!

hity. Vans Joy, Riptide, Westę, 14 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w Westę. Dokładnie tak jest. Gramy je wam jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek, kiedy to te hity się ukazują, ale teraz również w weekendy mamy dla was wszystko to, co nowe i wszystko to, co dobre. Mam pytanie, czy ktoś z was lubi klubową muzykę albo na przykład house? Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to dziś o północy koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Właśnie wtedy James Hype, a później także Hugo. Oni przejmą naszą antenę ze swoimi setami, ale wcześniej rozkręcamy się już teraz. Clooney, Prosby i Christian Henry, oni nagrali kawałek Good Girl i myślę, że na pewno wam się spodoba.

0: O nich ostatnio jest bardzo głośno, to Temple City Reverse Psychology. A teraz będzie o zawodach, które mógłbym wygrać. Ale się nie zgłosiłem. W Japonii odbyły się zawody w spaniu, słuchajcie. Trzeba było zasnąć na 1,5 godzinki i wygrywała osoba, która według naukowców zapadła w taki najlepszy, najbardziej jakościowy sen. Warto, bo do wygrania było 50 tysięcy złotych i to ponad. No czyli mowa jest srebrem, milczenie złotem, a sen 50 tysiącami. O, ja idę spać.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
8: Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.
1: Eska.

0: To Talking Buddy i Tablo. Wyobraźcie sobie, że słuchacie tego hitu na słuchawkach, w samolocie, lecąc gdzieś w nieznane. W nieznane, bo przed nami odloty ściśle tajne. Cały czas zbieramy ekipę. Pytanie brzmi tylko, kto chce polecieć z nami? W skrócie chodzi o to, że wiadomo kiedy i wiadomo z kim polecicie, ale nie wiecie dokąd. Ja mam małą podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Zgłoszenia znajdziecie w apce Radia SK i to za darmo. Ale dokąd lecicie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. A my gramy. Pardon, Nicky Jam i Enrique Iglesias.

Wczoraj ten hit znalazł się na 19 miejscu gorącej dwudziestki. To Liwka, a to Oskara Cymsa. Zagram za chwilę Mati Puczyło, to jest imprezka. 3 minuty zostały do 21.

0: SK. SK.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Szczecinek na czasie.
3: Sobota w Szczecinku trwa w najlepsze. Ja się kłaniam. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz i mam ciekawą propozycję dla wszystkich miłośników hip-hopu. Jak już dobrze wiecie z naszej anteny, 14 listopada w hali Millennium, punktualnie o godzinie 19 w ramach trasy SK Music Tour wystąpią dla Was Jan Kleosia czy na przykład Fukaj. Znajdzie się także Broke S. Start wydarzenia o 19, a więcej na sk.pl.
4: Muzyką się żyje.
5: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny kawałek Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w swoim imieniu. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje, ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
6: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
7: A ulubione śniadanie?
6: No niestety podsmażam chlebki na maśle. I to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
5: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK.
1: Imprezka.
5: Ale nie tylko jego i mam ku temu dowody. Oskar Sims, WNW, Mrozy i Kasperczyk, Bauza, Roxy, Andrea Bocelli, Keki Perry i Kuba i Kuba. Między innymi ich zagram Wam już teraz, 2:02. To jest imprezka. No to rozkręćmy ją na dobre. Mati Fuczyło, cześć! A zaczyna bez końca Oskar Sims.

to Bauza i Magnetic. 14 minut po 21, a wiecie, że dziś w nocy jest opcja na zobaczenie zorzy polarnej? Wszystko zależy od pogody, ale w niektórych miejscach można wypatrywać jej podobno już nawet teraz. Więc jeżeli macie warunki, które mogą wam na to pozwolić, czyli po prostu widać horyzont, to warto spróbować nawet teraz i rozejrzeć się, bo jak się okazuje, nie trzeba lecieć na północ, mamy zorzę w domu. Byle tylko się nie okazało, że to sąsiad zrobił imprezę i świeci lampkami po niebie.

0: Eben, Easy Bizu i All of My Love. I 28 minut po 21:00, to jest eskowa imprezka. Mati Fuczyło, cześć. Przed chwilą napisał do mnie na eskowym messengerze Marcin, cytuję, słuchajcie: na ilu ja dzisiaj imprezach byłem? Szkoda tylko, że jako kierowca. I wysłał zdjęcie taksówki. Tyle imprez jednego dnia i żadnego kaca, no to jest zawodowiec. Mans, Zelmer Law i Heroes to już za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

To Ed Sheeran i jego złe nawyki. Czyli Bad Habits, ale teraz będzie o złych nawykach shopów. W Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, taki jeden konkretny samochód, który stał się dość popularny. Chodzi o taką ciężarówkę, van, trochę pick-up, od Ilona Maska w każdym razie. I ona ma taki zakrywany bagażnik od zewnątrz. I wiecie co? Shopy zaczęły się dobierać do tych samochodów, do tych bagażników, bo mylą je ze śmietnikami. Mam wrażenie, że projektanci nie są zachwyceni takim skojarzeniem. Lady Gaga i Paparazzi.

No to lecimy wysoko. Fly High, Toby Romeo. 4 minuty zostały do 22, z kolei 2 godziny zostały do SK Live Remix. O północy startuje nasz kultowy program, w którym to DJ-e, najlepsi światowi DJ-e przejmują antenę Radia SK i grają swoje hity, grają też swoje sety. Dziś o północy James Hype, potem będzie też Hugo, a i tak w każdą sobotę, ale też w każdy piątek, więc warto być, warto słuchać, a jeżeli klubowych hitów wam mało, i to ciągle mało, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam 24 godziny na dobę można słuchać SK Live Remix. Mamy dla was całą playlistę. Jest tam też rapowa playlista, jeżeli jesteście na przykład fanami rap 20. Jest tych opcji naprawdę dużo. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś, ale to nie znaczy, że muzyki już nie będzie. Będzie Temper City, będzie Keanu Silva, będzie Tame Impala. To już za chwilę. No to co? No to cześć!

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja